Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy brzmienie dla ciebie.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, i ja, my. Trendy brzmienie dla ciebie.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Naukowcy wyjdą dziś na ulicę, by walczyć o wyższe finansowanie. USA wycofują z Europy samoloty bojowe, drony i okręty podwodne. Rząd Donalda Tuska pęcznieje. Wczoraj powiększył się o nową minister. Agnieszka Trojanowska-Bis. Naukowcy z całej Polski zjadą dziś do Warszawy na protest w obronie polskiej nauki. Chcą walczyć o dofinansowanie badań. Żądają do 3% produktu krajowego brutto.
2: 3% na naukę pozwoli nam robić lepsze badania. Pozwoli nam dogonić świat naukowy.
1: Mówi profesor Sławomir Kalinowski. Protest przed Sejmem rusza o godzinie 13. Stany Zjednoczone mają zamiar wycofać z Europy samoloty bojowe, drony, niszczyciele oraz okręty podwodne w ramach programu ograniczania obecności amerykańskich sił na kontynencie, podał portal Politico, powołując się na dyplomatów z NATO. O planach miał poinformować w piątek na spotkaniu za zamkniętymi drzwiami urzędników NATO doradca Pentagonu Alexander Veles Green. Amerykański prezydent wielokrotnie krytykował sojusz jako bezużyteczny dla Waszyngtonu. Bez większych zmian, tak w skrócie można opisać to, co czeka Kraków w najbliższych tygodniach. Powołany wczoraj przez premiera na komisarza Krakowa Stanisław Kraciak powiedział, że chce zapewnić mieszkańcom funkcjonowanie miasta w taki sposób jak do tej pory. Jak dodał, chodzi o to, by po odwołaniu, po referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego miasto nie funkcjonowało gorzej.
3: Teraz czuję się jak ktoś, kto wierzy, że jest rzemieślnikiem, ma dobrze wykonać robotę i na pewno chciałbym też pokazać, że w te 3, może 3,5 miesiąca zrobimy parę korekt, które będą dobrym przygotowaniem na przyszłą część kadencji.
1: Mówił nowy komisarz. Tymczasem odwołany z funkcji Aleksander Miszalski nie zamierza usuwać się w cieni. Już zapowiedział, że zaangażuje się w kampanię wyborczą w Krakowie. Po katastrofie kolejowej w Garbatce służbom udało się usunąć z pobocza torowiska wykolejony pociąg. Skład zderzył się w poniedziałek z ciężarówką na przejeździe kolejowym. Od momentu katastrofy trasa łącząca Poznań i Piłę jest zablokowana. Trwa naprawa infrastruktury. W wypadku zginęła jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych. Do rządu Donalda Tuska doszła jedna osoba. Stanowisko wiceministra sportu objęła Żaneta Cwalina-Śliwowska, posłanka, która do Sejmu dostała się z list Polski 2050, a po rozłamie w tej partii przeszła do klubu Centrum. To pierwsze stanowisko ministerialne dla przedstawiciela tego klubu, o czym Maciej Kluczka.
4: Żaneta Cwalina-Śliwowska zasiliła resort sportu, mówi Piotr Borys z Koalicji Obywatelskiej, inny z wiceministrów sportu.
5: Już nawet chcę panu pokazać, że jest na stronie, zaraz zobaczymy.
6: W tej chwili jesteśmy na etapie podziału kompetencji. Na pewno kwestie związane właśnie z bezpieczeństwem zawodników, a więc całym obszarem rzecznika praw zawodników.
4: Jednocześnie nikt z ministerstwa nie odchodzi, a to oznacza, że rząd, liczny pod względem liczby ministrów i wiceministrów, powiększa się zamiast zmniejszać, mimo wcześniejszych zapowiedzi premiera Donalda Tuska w tej kwestii. Klub Centrum chce też uzyskać stanowisko wicemarszałka Sejmu i prowadzi w tej sprawie zakulisowe rozmowy.
1: Dla przypomnienia, liderką klubu Centrum jest Paulina Henning-Kloska, minister klimatu, która po objęciu władzy w Polsce 2050 przez Katarzynę Pełczyńską na Łęcz opuściła szeregi partii wraz z grupą parlamentarzystów. Kamil Majchrzak odpadł z paryskiego turnieju. Dziś na kortach Roland Garros 3 mecze z udziałem polskich tenisistek. Na korty wyjdą kolejno Iga Świątek, Magdalinet i Magdalena Frech.
7: Środa, 27 dzień maja dzisiaj, a więc już pora na dzień dobry. Czas zaczynać program Trendy Start. Łukasz Michal przed mikrofonem i na dobry początek dnia już spoglądam sobie na mapy pogodowe regionu, a dzisiaj synoptycy zaznaczyli nam w części Podkarpacia i Małopolski burze z deszczem. Jeśli chodzi o termometry, to te w Krośnie, Wiaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie czy Mielcu pokażą do 23 stopni Celsjusza w dzień. Mocniejsze porywy wiatru do 60 km na godzinę. Ciśnienie 1015 hektopaskali.
8: Reklama. Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą, jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
9: Reklama. Trendy Start w Trendy Radio.

Znowu, moi drodzy, czas zerwać jedną kartkę z kalendarza. Dzisiaj już środa, 27 dzień maja, czyli dokładnie 147 dzień roku. Dzisiaj Izydor, Jan, Julian, Juliusz, Lucjan i Magdalena świętują imieniny. Mamy także Dzień Samorządu Terytorialnego. Wschód słońca był o 4:26. Zajdzie słońce o 20:41, a dzień potrwa 16 godzin i 15 minut. Będzie ten dzień dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 33 minuty. Koniec astronomicznej wiosny za 24 dni.

Kalendarium dzisiaj wydarzeń z naszego kraju rozpocznę rokiem 1625. 27 maja Zygmunt III Waza nadał Starodubowi prawo magdeburskie i herb miejski. W 1794 insurekcja kościuszkowska, porażka powstańców w bitwie pod Lipniszkami. W roku 1809 wojna polsko-austriacka, wojska polskie zajęły Lwów. W 1904 cesarz Niemiec Wilhelm II Hohenzollern dokonał otwarcia kanału Kaszubskiego w Gdańsku. W 1983 otwarto dla publiczności statek Muzeum Dar Pomorza. W roku 1989 na stadionie dziesięciolecia w Warszawie wystąpił Stevie Wonder.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło w miejscowości Widełka w rejonie stacji paliw przy drodze krajowej numer 9. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło tam do czołowego zderzenia samochodu osobowego marki Jeep oraz busa marki Iveco. Siła uderzenia była na tyle duża, że oba pojazdy zostały poważnie uszkodzone i konieczne było podjęcie działań ratunkowych. Kierowca Jeepa doznał obrażeń i wymagał specjalistycznej pomocy medycznej. Na miejsce zadysponowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowany został przetransportowany do szpitala. Kierowca Iveco został zaopatrzony przez obecne na miejscu zespoły ratownictwa medycznego. W Bieszczadach pojawiła się nowa atrakcja w ramach projektu upamiętniającego historię ochrony granic. To nowa atrakcja turystyczno-edukacyjna. Szlak obejmie miejsca, które w okresie międzywojennym pełniły istotną rolę w systemie ochrony granicy polsko-czechosłowackiej. W wyznaczonych punktach pojawią się znaki oraz tablice informacyjne przybliżające historię tych obiektów. Mówi Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Szlak obejmie miejsca, które w okresie międzywojennym pełniły istotną rolę w systemie ochrony granicy polsko-czechosłowackiej. Projekt skierowany jest zarówno do turystów, jak i osób zainteresowanych historią regionu. Dodatkową atrakcją będzie możliwość zdobycia pamiątkowych odznak. Za zdobycie szlaku będzie to złota, srebrna oraz brązowa odznaka. Włodarzem tego projektu jest gmina Lutowiska, która do wyczerpania zapasów będzie wydawać właśnie te odznaki. To dobra okazja, aby przypomnieć historię formacji, jej rozwój oraz ludzi, którzy przez lata dbali o bezpieczeństwo granicy.
1: Uroczyste otwarcie szlaku odbyło się podczas tegorocznych obchodów 35-lecia powołania Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. W sobotę 30 maja plac zabaw przy ulicy Raginisa w Tarnowie zamieni się w pełną atrakcji strefę dla najmłodszych i ich rodzin. Na uczestników czekać będą bezpłatne dmuchańce, wielki zamek, zjeżdżalnia, a także gry, zabawy i tańce integracyjne prowadzone przez animatorów. Organizatorzy przygotowali również konkursy z drobnymi upominkami, słodyczami i dyplomami. A o muzykę i dobrą atmosferę zadbają wodzirej Monika oraz DJ Tomaso. Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 16 do 20 na Placu Zabaw, Rekreacji i Sportu imienia Janusza Kusocińskiego na osiedlu Koszyce. Wstęp na wszystkie atrakcje jest bezpłatny. Wydarzenie finansowane jest z budżetu miasta Tarnowa. W sobotę o godzinie 15 w uzdrowisku Latoszyn-Zdrój odbędzie się uroczystość nadania parkowi zdrojowemu oraz amfiteatrowi imienia wybitnego polskiego kompozytora i dyrygenta profesora Krzysztofa Pendereckiego. W programie uroczystości przewidziano m.in. koncert inauguracyjny uczniów Zespołu Szkół Muzycznych imienia profesora Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy, wystąpienia okolicznościowe, odczytanie laudacji poświęconej profesorowi, uroczyste odsłonięcie popiersia Krzysztofa Pendereckiego, koncert Krzysztofa Napiórkowskiego.
3: Reklama. Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko! Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
3: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

To poranek w rytmie Trendy Hitów. Tak, jesteśmy z wami oczywiście jeszcze do godziny 11. To wprawdzie pierwsza godzina, która przynosi nam mnóstwo wspomnień. Teraz już mam przygotowane kalendarium historyczne związane z wydarzeniami na świecie, więc przed nami kilka wspomnień. Rok 1293, 27 maja, trzęsienie ziemi wywołane nim tsunami spowodowało śmierć ponad 23 tysięcy osób w japońskim mieście Kamakura. W 1525 został ścięty Thomas Müntzer, przywódca powstania chłopskiego w Niemczech. W 1610 w Paryżu został publicznie stracony katolicki fanatyk François Ravaillac, zabójca króla Francji i Nawary Henryka IV Bourbona. 27 maja 1824 roku papież Leon XII ogłosił rok 1825 rokiem świętym. W 1883 Aleksander III Romanow został koronowany na cara Rosji.

0: To jest środa, 27 dzień maja, przed nami kalendarium muzyczne o poranku. W roku 1935 urodził się Ramsey Lewis, pianista i kompozytor jazzowy. Zmarł w 2022 roku. 27 maja 1953 urodził się Krzysztof Olesiński. Zmarł w 2023. Był basistą w zespole Manam. Rok 1958 urodził się Neil Finn, wokalista i lider zespołu Crowded House. 27 maja 1974 urodziła się Sky Edwards, wokalistka i autorka tekstów zespołu Morcheeba.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Będą ważne zmiany dla pacjentów onkologicznych. Polski kapitan wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, na kwarantannie, a potem tegoroczne rozliczenia z fiskusem okiem Ministerstwa Finansów. Miriam Lipińska. Rząd przyjął przepisy dotyczące Krajowej Sieci Onkologicznej. Nowelizacja ma m.in. zapewnić ciągłość leczenia pacjentów onkologicznych, mówi premier Donald Tusk.
2: Chodzi o kontynuowanie opieki, taką pełną koordynację, taki opiekuńczy nadzór nad pacjentem, który zakończył leczenie onkologiczne i który będzie miał dzięki tej ustawie 100% pewność i jasność, że będzie podlegał dalszej opiece i że będzie doprecyzowana rola lekarza rodzinnego.
1: Nowelizacja ma być też podstawą do wprowadzenia karty eDILO, która ma usprawnić i skoordynować ścieżkę pacjenta od momentu podejrzenia nowotworu przez leczenie aż do wyzdrowienia. Kanada rusza na wojskowe zakupy do Polski. Szefowie resortów obrony obu krajów podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w ramach unijnego programu SAFE. Kanada dołącza do niego jako jedyne państwo spoza Unii Europejskiej. A teraz chce kupić od Polski zaawansowane drony, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: To jest ten sprzęt, który dzisiaj stanowi nie tylko symbol o zdolności i o rozwoju polskiej myśli technicznej, polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale będzie, mam nadzieję, już niedługo dobrze służył siłom zbrojnym Kanady.
1: Zacieśnianie polsko-kanadyjskiej współpracy przewiduje także m.in. wspólne ćwiczenia armii obu państw. Polska zacieśnia też współpracę z Wielką Brytanią. Dziś w Londynie premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą traktat o partnerstwie. Umowa dotyczy przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa i obrony, a niedawno podobny traktat Polska podpisała z Francją. Polski kapitan wycieczkowca MV Hondius, na którym wykryto ognisko groźnego hantawirusa, jest na kwarantannie w Ośrodku Medycyny Morskiej w Gdyni. Jak przekazał Główny Inspektorat Sanitarny, mężczyzna jest zdrowy, nie ma żadnych objawów, a kolejny test dał wynik negatywny. Na wycieczkowcu, który na początku kwietnia wyruszył z południowej Argentyny w rejs po Atlantyku, z powodu hantawirusa zmarły 3 osoby, a u 12 wykryto zakażenie. Po poniedziałkowej tragedii na torach w Garbatce pod Rogoźnem w Wielkopolsce kolejarze powtarzają apel o szczególną ostrożność na przejazdach kolejowych, zwłaszcza tych niestrzeżonych. 90% wypadków na przejazdach powodują kierowcy, mówi Karol Jakubowski z PKP PLK.
4: Niestety pośpiech, brak rozwagi na drodze, czasami gapiostwo albo nawet skłonność do ryzyka. Z braku poszanowania tych przepisów ruchu drogowego dochodzi do wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych.
1: W poniedziałkowym zderzeniu ciężarówki z pociągiem niedaleko Rogoźna zginął kierowca tira, a kilkunastu pasażerów pociągu zostało lekko rannych. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczną akcję składania PIT-ów. Poprzez system Twój e-PIT złożono blisko 15 milionów deklaracji. Większość podatników potrzebowała mniej niż 5 minut, żeby rozliczyć PIT online, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
5: Dążyliśmy, żeby ta akcja PIT była jak najbardziej przyjazna i przyjemna do rozliczenia. Jestem przekonany zresztą o tym, że to nam się udało, że było szybko i bezproblemowo, jeżeli chodzi o złożenie PIT-a czy zatwierdzenie PIT-a.
1: Najstarsza osoba, która rozliczyła się z Urzędem Skarbowym za pośrednictwem systemu Twój e-PIT, miała 110 lat.

0: Info sportowe w Trendy Radio. Pora na sport. Mateusz Stanicki przed mikrofonem. Dzień dobry. Faworytki wzięły swoje, ale w turnieju mężczyzn było kilka niespodzianek. Mowa o wielkoszlemowym Roland Garros, gdzie do drugiej rundy awansowała światowa jedynka Aryna Sabalenka i obrończyni tytułu Coco Gauff. Odpadł nasz reprezentant Kamil Majszak. Najwyżej notowany obecnie polski tenisista przegrał w trzech setach z Chilijczykiem Alejandro Tabilo.
1: Rzadko dopuszczał mnie do nawet nie tyle ofensywnych, co neutralnych pozycji. Cały czas on grał z przodu. Ja gdzieś tam próbowałem znaleźć sposób na korcie. Natomiast nie znalazłem, więc no na pewno zasłużenie wygrał spotkanie. No żałuję, że tak szybko i łatwo to poszło, ale no zgrał dzisiaj naprawdę świetny tenis i ciężko było mi się do niego dobrać w jakimkolwiek aspekcie.
0: A z męskim turniejem oprócz Majchrzanka pożegnał się też niespodziewanie Daniil Miedwiediew. Dziś na Roland Garros trzy mecze z udziałem polskich tenisistek. Na korty wyjdą kolejno Iga Świątek, Magdalinet i Magdalena Frejch. Turniej pokazuje Eurosport. Znamy piłkarzy, jacy wystąpią w meczach towarzyskich piłkarskiej reprezentacji Polski w nadchodzących spotkaniach z Ukrainą i Nigerią. Wiadomo, że z kadry nie rezygnuje Robert Lewandowski, ale trwa poszukiwanie jego następców. W reprezentacji zobaczymy drugiego strzelca Ekstraklasy Karola Czubaka z Motoru Lublin i drugiego strzelca drugiej Bundesligi Mateusza Żukowskiego z Magdeburga. Będą też nowi obrońcy Kacper Potulski z Mainz oraz Norbert Wojtuszek z Jagiellonii, a także Oskar Wójcik z Krakowi. Duńczyk Jonas Vingegaard coraz bliżej zwycięstwa w Giro d'Italia. Kolarz Wisma Lisebike wygrał 16 etap z górską metą w szwajcarskiej miejscowości Cari i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Na końcowym podjeździe Vingegaard stopniowo zwiększał przewagę nad niewielką grupką rywali. Na mecie wyprzedziło ponad minutę Austriaka Felixa Galla i Australijczyka Jaya Hindleya. Wyścig zakończy się w niedzielę w Rzymie. Broniący tytułu Amerykanie oraz Szwedzi uzupełnili stawkę ćwierćfinalistów odbywających się w Curychu i Fryburgu Mistrzostw Świata Elity w hokeju na lodzie. Zespół USA w 1/4 finału spotka się z Kanadą i będzie to rewanż za finał tegorocznych Igrzysk Olimpijskich. W najlepszej ósemce są także Szwajcaria, Finlandia, Łotwa, Norwegia i Czechy.
2: Lokalne termometry dzisiaj pokażą nam do 23 stopni Celsjusza, burze z deszczem niewykluczone w regionie i mocniejsze porywy wiatru do 60 km na godzinę. Ciśnienie 1015 hektopaskali, termika na środę ciepła i mokra, biometr mamy niekorzystny.
3: Reklama.
4: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak Wiaśle zaprasza na kierunki. Masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny. Najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Mega Paka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
3: Reklama.
7: Trendy start w Trendy Radio.

Trendy Start w Trend Radio, minęła godzina 7. Po wiadomościach jesteśmy do waszej dyspozycji z kolejną porcją mega hitów. Do 11 można łapać nowy dzień, nowy poranek i tak już w samym środku tygodnia przesyłamy wam moc serdecznych życzeń. Kto ma dzisiaj imieniny? Kto dzisiaj ma okazję coś do poświętowania? O tym za chwileczkę.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Reklama. Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą, jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
2: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na ciebie.
1: Reklama.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2

No i jak już wspominałem, witając się na progu tej godziny, sprawdzamy, kto dzisiaj obchodzi imieniny, komu wysyłamy życzenia, komu pięknie życzymy tego, co najlepsze, bo przecież dzisiaj 27 dzień maja, 147 dzień roku i imieniny właśnie Magdaleny, Jana, Małgorzaty, Juliana czy Lucjana. Dzisiaj też Dzień Samorządu Terytorialnego i Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. 4:25, o tej porze dzisiaj wstało słońce, zachód będzie o 20:40, a dzień potrwa 16 godzin i 15 minut.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: 18-letni mieszkaniec województwa śląskiego został tymczasowo aresztowany za udział w oszustwie metodą na policjanta. Do zdarzenia doszło w Dębicy, gdzie ofiarą przestępców padła 84-letnia kobieta. Seniorka najpierw odebrała telefon od rzekomego pracownika poczty, a później od mężczyzny podającego się za funkcjonariusza CBŚP. Oszuści przekonali ją, że jej oszczędności są zagrożone i nakłonili do przekazania pieniędzy. Kobieta oddała 38 tysięcy złotych mężczyźnie, który pojawił się pod jej mieszkaniem. Po pewnym czasie zorientowała się, że została oszukana i powiadomiła policję. Dzięki współpracy kryminalnych z Dębicy i Mielca podejrzany został zatrzymany już następnego dnia. Śledczy ustalili, że pełnił rolę tak zwanego odbieraka, czyli osoby odbierającej wyłudzone pieniądze od ofiar. Na wniosek prokuratury rejonowej w Dębicy miejscowy sąd zastosował wobec 18-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Funkcjonariusze oddziału celnego w Krościenku wykryli alkohol podczas kontroli samochodu osobowego, który wjeżdżał do Polski z Ukrainy. Samochód na ukraińskich numerach rejestracyjnych został skierowany do szczegółowej kontroli, mówi komisarz Edyta Chabowska, rzecznik prasowy KAS w Rzeszowie.
2: Podejrzenie funkcjonariuszy wzbudził zbiornik paliwa tego pojazdu i okazało się, że dzięki wykorzystaniu urządzenia RTG funkcjonariusze wykryli nietypową zawartość zbiornika na paliwo. Zbiornik został specjalnie przystosowany do przemytu i posiadał podwójne ścianki. Znajdowało się w nim 80 litrów alkoholu. Przeciwko kierowcy podejrzanemu o przemyt wszczęte zostało postępowanie karne skarbowe, które prowadzi Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu. Mężczyzna wpłacił 5 tysięcy złotych na poczet grożącej mu kary.
1: Funkcjonariusze zabezpieczyli nie tylko nielegalny alkohol, ale także samochód przystosowany do przemytu.
3: To dzieje się blisko ciebie.
1: Rusza projekt Srebrny Start dla osób 50+. To propozycja skierowana do starszych mieszkańców Tarnowa, którzy chcą lepiej odnaleźć się w cyfrowej rzeczywistości i zdobyć praktyczną wiedzę przydatną w codziennym życiu i pracy. Liczba miejsc jest ściśle ograniczona. Program obejmuje 12 bezpłatnych spotkań podzielonych na 2 bloki tematyczne. Pierwszy dotyczy zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, form opodatkowania oraz obecności firmy w internecie. Drugi poświęcony jest cyberbezpieczeństwu. Uczestnicy dowiedzą się między innymi, jak bezpiecznie korzystać z sieci i chronić swoje dane przed oszustwami internetowymi. Po ukończeniu programu uczestnicy otrzymają certyfikat. Dla osób, które wezmą udział w co najmniej 10 z 12 spotkań, przygotowano wyjazd do Warszawy, w programie którego znalazły się odwiedziny w NASK oraz Centrum Nauki Kopernik. Projekty dostosowano także do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Liczba miejsc jest ograniczona. W Gorlicach zaplanowano wyjątkowe warsztaty komiksowe organizowane w ramach projektu Owadzia Sprawa. Warsztaty odbędą się 8 i 15 czerwca. Podczas kreatywnych zajęć uczestnicy stworzą własne postacie, scenki i krótkie historie inspirowane światem owadów, przyrodą Beskidu Niskiego oraz postacią księdza Bronisława Świejkowskiego, gorlickiego społecznika i pasjonata entomologii. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się między innymi, jak tworzyć bohaterów komiksowych, jak budować ciekawą historię, jak projektować plansze i opowiadać o ekologii poprzez sztukę. To połączenie kreatywnej zabawy, edukacji ekologicznej i lokalnej historii. Efekty pracy uczestników staną się inspiracją do stworzenia profesjonalnego komiksu wydanego w ramach projektu.
4: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
5: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
6: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
5: To dobre cechy charakteru.
6: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
7: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Gastorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
12: Skoda. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
13: Już 31 maja świętujemy Dzień Dziecka w Jaśle. Od 13 do 21 przystanek Kwiatowa zamieni się w wielką rodzinną strefę zabawy i kulinarnych pyszności. Szykujcie apetyty na bogatą ofertę gastro. Soczyste burgery z food trucków, chrupiące zapiekanki, zakręcone ziemniaki i uwielbiane przez wszystkich gofry oraz lody włoskie. Dla najmłodszych szykujemy gigantyczne dmuchańce, tory przeszkód z motywami z bajek oraz kolorowe warkoczyki i tatuaże. Nie przegap najlepszej imprezy w mieście. Dzień Dziecka, 31 maja. Do zobaczenia na przystanku Kwiatowa w Jaśle.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: ten środowy ranek. Dzisiaj czas również wyjechać na drogi regionu z Michałem Sienickim, który już doskonale wie, gdzie ewentualnie kierowcy napotkają dzisiaj na utrudnienia. Zatem warto wysłuchać uważnie naszych informacji drogowych.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Najpierw jedziemy przez ulicę Sanoka, gdzie musimy zwolnić przed rondem Beksińskiego oraz na ulicach Kościuszki Jagiellońskiej oraz troszkę zwalniamy na Lipińskiego. Również odrobinę wolniej na ulicy Bony. Póki co ruch w Sanoku jest średni. Jak sytuacja wygląda w Krośnie? O to zapytamy taksi Krosno.
3: Dzień dobry. Dzisiaj ulicami Krosna jedziemy w miarę bez większych utrudnień. Troszeczkę dłużej, gdzie musimy poczekać. Jest to ulica Tkacka, ulica Podwale, Burzaka, Jagiellońska, Czajkowskiego do świateł. Druga strona miasta, no to tradycyjnie Niepodległości, Korczyńska, Okrzej, ulica Stapińskiego do Światełek, ulica Wojska Polskiego koło szkoły. Na pozostałych odcinkach dróg ruch odbywa się w miarę na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
2: Dziękujemy za informację. Sprawdźmy, co dzieje się w Jaśle. O tej porze ruch zwiększa się przede wszystkim w centrum, a także na dojazdach do Ronda Solidarności, Noga z gazu na ulicach 3 Maja, Kołłątaja oraz Piłsudskiego i Macgera. Jadąc przez Gorlicę szczególnie uważajmy na ulicach Kościuszki, Parkowej, Mickiewicza i Legionów. Przystajemy też na skrzyżowaniu na wlocie do miasta od strony Klęczyn.
1: Z nami bezpiecznie, do celu. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
1: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
2: Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: 27 dzień maja, czyli dokładnie Dzień Samorządu Terytorialnego. W naszym kraju święto państwowe upamiętniające pierwsze w pełni wolne demokratyczne wybory samorządowe, które miały miejsce 27 maja 1990 roku.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Jest przełom w sprawie niedawnych fałszywych alarmów. Ambasador Rosji w Polsce wezwany przez MSZ na dywanik. A na koniec pranie ubrań miotaczem plazmy. To rozwiązanie dla astronautów lecących na Marsa. Miriam Lipińska. Trzy osoby zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami w domach polityków i osób powiązanych z prawicą. Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, wobec jednej z tych osób został już zastosowany tymczasowy areszt. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na południu Małopolski i Podkarpacia. W czasie burz mocniej popada. Może spaść nawet 20 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silnie wiało, w porywach do 70-80 km na godzinę. Rodzice dzieci chorych onkologicznie i na choroby przewlekłe będą mieć dodatkowe dni zasiłku opiekuńczego. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce dorzucić im 60 takich dni i zaproponował projekt ustawy w tej sprawie.
3: Lekarz będzie decydował o tym, czy choroba, która dotknęła małego pacjenta i jest przesłanką do tego, aby rodzic mógł skorzystać z tego dodatkowego okresu wolnego, z tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
2: Mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Obecnie rodzicom dzieci przewlekle chorych przysługuje taki sam okres zasiłku opiekuńczego jak innym rodzicom, czyli maksymalnie 60 dni w przypadku dzieci do 14 roku życia i 14 dni w przypadku starszych dzieci. Ambasador Rosji w Polsce stawił się w MSZ-cie, został tam wezwany przez resort w związku z groźbami Kremla dotyczącymi planowanych ataków na Kijów i ostrzeżeniami, by cudzoziemcy oraz pracownicy placówek dyplomatycznych jak najszybciej opuścili ukraińską stolicę. Podczas spotkania przedstawiciele MSZ-u potępili te wypowiedzi i wezwali Rosję do natychmiastowego zaprzestania bezprawnej agresji. Pomimo gruźb, polska ambasada w Kijowie nie zostanie ewakuowana, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
4: Myślę, że w piątym roku wojny nasza placówka jest świadoma tych ryzyk, jest przygotowana. To jest placówka też specjalna. Nasi dyplomaci, nasza służba konsularna już nie raz udowodniła swojej odwagi w swoim postępowaniu, ale też oczywiście poważnie traktujemy te ostrzeżenia Federacji Rosyjskiej.
2: Poza Polską przedstawicieli Rosji na dywanik wezwały też m.in. Niemcy i Unia Europejska. Odwołany prezydent Krakowa Aleksander Miszalski w pierwszym po referendum publicznym wystąpieniu podziękował za 2 lata swojej prezydentury. Skomentował też decyzję premiera o powołaniu na komisarza Stanisława Kracika. Jak mówił, cieszy się, że to właśnie on będzie tymczasowo rządził miastem.
5: Cieszę się bardzo również, że miasto na te najbliższe miesiące pozostaje w stabilnych rękach. Komisarz Kracik zadba o to, by w tym trudnym czasie Kraków nie pogrążył się w chaosie.
2: Stanisław Kracik to dotychczasowy zastępca prezydenta Krakowa. I na koniec zmieniamy temat. Naukowcy z Uniwersytetu w Alabamie mają pomysł na to, jak odświeżać ubrania w czasie długiego lotu na Marsa. Taka podróż trwałaby dłużej niż kilka miesięcy i wyklucza dostawy czystej bielizny z Ziemi. A zdaniem naukowców, astronauci będą mogli prać ubrania z pomocą miotacza plazmy, która zabije mikroorganizmy na tkaninach ich ubrań. Według nich to lepsze rozwiązanie niż na przykład użycie w tym celu ultrafioletu.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Wiadomości sportowe, Mateusz Stanicki, witam. French Open już bez Kamila Majchrzaka. To jedyny Polak, który nie przebrnął pierwszej rundy wielkoszlemowego turnieju po jednostronnym meczu. Przegrał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo 1-6, 3-6, 4-6. Jak mówił po meczu, zawiódł przede wszystkim serwis.
2: Trzeba było bardziej uważniej pilnować serwisu swojego, żeby może nie tracić przełamań na początku setu, gdzie rywal faktycznie ma jeszcze większy komfort psychiczny, tylko spróbować, nieważne w jakich bólach, ale wyciągnąć to, nie wiem, po 3, po 4, po 5, może jakieś, no wtedy nie wiadomo, czy prezentowałbym się w dalszym ciągu tak samo jak w momentach, w którym cały czas był z przodu, tak, więc on cały czas miał ten zapas, ja go nie miałem.
1: Dzisiaj rusza druga runda, na kort wyjdą Iga Świątek, która zagra z Czeszką Sarą Bejlek, Magdalinet, która zmierzy się z Łotyszką Jeleną Ostapenko i Magdalena Frank, która zagra ze Szwajcarką Jill Teichmann. Transmisję meczów w Eurosporcie. Robert Lewandowski nie rezygnuje z kadry, kapitan reprezentacji znalazł się na liście zawodników powołanych na dwa najbliższe mecze z Ukrainą i Nigerią. W składzie jest także aż 5 debiutantów. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Po tym, jak kadra nie zakwalifikowała się na mundial, można było zakładać, że Robert Lewandowski w końcu powie sobie dość. Na razie jednak nasz kapitan nie zamierza rezygnować z gry w narodowych barwach i przyjedzie w czwartek na zgrupowanie do Wrocławia. Stawi się tam również aż 5 debiutantów. Jan Urban chce sprawdzić nowych napastników, drugiego strzelca ekstraklasy Karola Czubaka z Motoru Lublin i drugiego strzelca drugiej Bundesligi Mateusza Żukowskiego z Magdeburga, a także nowych obrońców, 18-letniego Kaspra Potulskiego z Mainz oraz Norberta Wojtuszka z Jagiellonii i Oskara Wójcika z Krakowi. Warto też zwrócić uwagę na powrót bramkarza Marcina Bułki oraz kilku nieobecnych, bo w kadrze zabrakło miejsca dla Kesza, Piątka, Modera czy Ziółkowskiego. Tu zdecydowały względy zdrowotne lub brak formy. Kadra w czwartek rozpocznie zgrupowanie we Wrocławiu, gdzie w niedzielę zagra towarzysko z Ukrainą. 3 dni później Polacy zmierzą się w Warszawie z Nigerią.
1: A na koniec koszykówka znamy wynik pierwszego meczu półfinałowego w Ekstraklasie koszykarzy. Wczoraj AMW Arka Gdynia uległa Orlenowi Zastal Zielona Góra 64-90. Kolejny mecz w czwartek, także w Gdyni. Dziś wieczorem natomiast drugi półfinał, pojedynek stołecznych drużyn Legii i Dzików.
4: Środa w regionie może przynieść nam burzę z deszczem, na termometrach zaś zarówno na Podkarpaciu, jak i w Małopolsce do 23 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Porywy wiatru, który powieje z północnego zachodu do 60 km na godzinę. Ciśnienie 1015 hektopaskali. Termika zapowiada się ciepła i mokra, biometr mamy niekorzystny. A jutro delikatny spadek temperatur, 18 stopni Celsjusza w dzień, w nocy 5.
5: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
12: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Reklama.
14: Trendy start w Trendy Radio.

0: sąsiedzie. Kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą, jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
1: Hurtownia Budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Mega Paka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: Na antenie Trendy Radio trwa poranek Trendy Start. W naszej porannej ramówce zawsze znajdziemy odrobinę czasu, aby porozmawiać na ciekawe tematy. A co dzisiaj mamy do przegadania? Posłuchajmy już teraz.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
5: Tegoroczna edycja nocnej jazdy ratowników w Wiedliczu przeszła do historii jako absolutny sukces. Mieszkańcy regionu, strażacy, policjanci oraz przedstawiciele innych służb mundurowych po raz kolejny udowodnili, że mają ogromne serca. Podczas wielkiej akcji charytatywnej zorganizowanej dla Małej Hani udało się zebrać rekordową kwotę ponad 126 tysięcy złotych. Akcja odbyła się w ubiegłą niedzielę i przyciągnęła setki uczestników. Mówi Wojciech Tomkiewicz, burmistrz gminy Wiedlicze.
6: Najlepsze pomysły rodzą się spontanicznie. Tak było tym razem 11 lat temu. Rodzice Małej Hani, niemowlaka, przyszli do sołtysa z prośbą o ratunek, bo ich dziecko umiera. Sołtys, no cóż, dobre serce, coś trzeba zrobić. Wojtek, pomóż, Rafał, pomóż. Zaangażowaliśmy strażaków, zaangażowaliśmy portal 112. Poprosiliśmy zaprzyjaźnione straże pożarne, żeby przyjechały na plac do Wiedlicza. Zrobiliśmy taką małą akcję ze zbiórką do puszek. Okazało się to strzałem w dziesiątkę i to była taka pierwsza pomoc dla tych rodziców. Pamiętam łzy sołtysa, kiedy zawieźliśmy pieniążki rodzicom. To było drogie leczenie w Krakowie. Ta Hania dzisiaj jest zdrowa, można powiedzieć, świetnie się rozwija. No ale powiedzieliśmy, a dlaczego nie pójść tym tropem dalej? Były kolejne akcje dla dzieci, nie tylko z gminy Wiedlicza, ale też poza naszego terenu i tak się przyjęło. Dzisiaj to jest duża akcja, ale naszym celem jest nie tylko pomoc. Przede wszystkim stawiamy też na edukację i za każdym razem, co roku są takie ważne akcenty związane z edukacją w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowym, bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Pokazujemy, jak wyglądają sytuacje ekstremalne, niebezpieczne, bo to działa w jakiś sposób na wyobraźnię. Ta akcja ma też trzeci, ważny dla nas cel, budowanie etosu służb mundurowych. Różnie to dzisiaj bywa, ale chcemy tłumaczyć mieszkańcom, naszemu społeczeństwu, jak ważna jest praca policji, jak ważna jest praca służby celnej, służby ochrony kolei, inspekcji transportu drogowego. Często nie rozumiemy, że ta ich praca, która może czasami się dla nas wydawać restrykcyjna, przynosi efekty społeczne i to sobie wszystko tłumaczymy. Już nie mówię o strażakach czy ratownikach medycznych i cieszę się, że te służby, wszystkie, właściwie wszystkie służby, także wojsko jest z nami, uczestniczą w nocnej jeździe ratowników, bo to jest też taka edukacja dla społeczeństwa, po co to wszystko funkcjonuje tak naprawdę. Główną bohaterką, dla której zbieramy pieniążki dzisiaj, jest mała Hania. To też niemowlak, którego z Głębokiego w gminie Rymanów. To dziecko, chociaż żyje, wiem, rok, półtora roku, dotknęła wielka tragedia. Przeszła kilka operacji, przeszła sepsa. Z takiego medycznego punktu widzenia nie powinna już żyć. Jednak to dziecko, ten mały organizm walczy. Lekarze oceniają to, nazywają to cudem. No i my chcemy ten cud wspomóc. Cały czas potrzebne są spore pieniądze na leczenie tej dziewczynki.
5: Mówi Marcin Mikosz, współorganizator akcji.
7: Zaczęło się 10 lat temu, w 2016 roku. Do portalu Krosno 112 zgłosił się sołtys do Bieszyna, Robert Kozioł. i powiedział, że no ma problem, bo zgłosili się do niego mieszkańcy jego miejscowości, że ich córka jest poważnie chora, no i potrzebuje pomocy i Marcin, coś trzeba z tym zrobić. Więc no tak wspólnie stwierdziliśmy, że no są organizowane różnego typu akcje przez strażaków. No i taka przyszła myśl, żeby zorganizować charytatywną akcję. No tak teraz to właśnie wygląda, pod nazwą Nocna Jazda Ratowników. Wtedy jeszcze się inaczej troszeczkę nazywało, strażacka jazda dla Hani. Natomiast no, dołączyły też inne służby do strażaków. Stąd troszeczkę zmieniliśmy tą nazwę na Nocna Jazda Ratowników, bo prócz tych druhów, strażaków, ochotników, zawodowców, mamy również ratowników medycznych, mamy policjantów, mamy inne służby mundurowe, są też wojskowi z nami. I tak już od tych no, 10 lat ta akcja w tym roku jest 11 akcją. Myślę, że pomogliśmy już wielu osobom, wielu naszym bohaterom. No i kontynuujemy tą akcję również i w tym roku. Nie mieliśmy bladego pojęcia, że w ogóle będziemy organizować cyklicznie tą imprezę. Chcieliśmy, żeby ta pierwsze wydarzenie w 2016 roku gromadziło strażaków z gminy Jedlicze, skąd pochodzi Hania, nasza pierwsza bohaterka. No i kilka jednostek zaprzyjaźnionych. Już wtedy odpowiedzieli wszyscy strażacy z gminy Jedlicze i przyjaciele, tylko że okazało się, że tymi przyjaciółmi to nie jest kilka jednostek, tylko wtedy przyjechało 100 jednostek już z całego Podkarpacia, przede wszystkim z powiatu krośnieńskiego. Ale z każdym rokiem dołączają do nas kolejne jednostki, kolejni ratownicy naprawdę już z całej Polski i z Dolnego Śląska i z Małopolski. Mamy w tym roku też bardzo wiele jednostek, województwo świętokrzyskie. No a przez lata tak naprawdę chyba z każdego województwa mieliśmy już tutaj uczestników. Oficjalnie zgłosiło się 200, znaczy jednostek, nie pamiętam teraz dokładnie ilość tych jednostek, natomiast wiem, że zgłosiło się 206 pojazdów służb ratowniczych. I no będziemy liczyć, bo to różnie jest, prawda? Niektórzy w trakcie dojazdu no jakieś tam mają inne wezwania, czy też zostają zadysponowani do zdarzeń w trakcie, prawda, akcji. No zobaczymy na wieczór, podliczymy, ile tych jednostek w tym roku się udało faktycznie zebrać. Zgłoszonych jest 206 pojazdów, natomiast ostateczna liczba, no będziemy tą liczbę znać wieczorem.
5: Mówi Robert Kozioł, sołtys Dobieszyna, pomysłodawca akcji.
2: Pomaganie, no to tutaj pani widzi, na placu jest zgromadzonych ponad 206 samochodów, mundurówki przeważnie, no tutaj i ludzie z okolicy, tak samo i z gminy Jedlicze, Krosna, z powiatu krosińskiego, Jasielskiego też z powiatu uczęszczają, rzucają swoją symboliczną złotówkę. No i pomagamy każdemu dziecku z roku na rok. Hania ma chorobę taką, a nie inną. Tutaj jest wyszczególnione też na portalach jej przebieg choroby. No tutaj żeśmy w sztabie Wojtek Tomkiewicz, Rafał Janocha, Robert Koził, Marcin Mikosz zadecydowali tutaj, że ten rok pojedziemy dla Hani. No i zbiórka tak, żeby troszkę odciążyć rodziców, no bo każda choroba dziecka, wiadomo, że mogłoby i to nas spotkać. No szukamy jakichś środków, no bo czasy mamy takie, a nie inne.
5: Mówi Joanna Brill, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
8: Mam tą przyjemność i zaszczyt, że kolejny rok, czyli 11, jestem w patronacie honorowym i wspieram tą akcję, pomagam jak mogę, całym sercem. Te akcje są bardzo potrzebne. Jak powiedziałam wcześniej, jest to 11 nasza akcja i za każdym razem wspieramy potrzebne dzieciątko, potrzebnego człowieka, który prosi o tę pomoc, czasem właśnie nie prosi, a my chcemy wesprzeć. I te akcje u nas w Jedliczu są z roku na rok coraz większe. To pokazuje, jakim wzorem i etosem do naśladowania właśnie są ratownicy, wszystkie służby mundurowe, które zechcą przyjeżdżać do Jedlicza na dzisiejszą nocną akcję ratowników dla Hani.
5: A skąd pomysł na wzięcie udziału w akcji, o tym strażacy?
9: Jesteśmy z powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, gmina Sędziszu Małopolski, jednostka OSP Góra Ropczycka. Przyjechaliśmy na dwa wozy bojowe, starym Starmanem i tutaj tutaj tym Fordem, koło którego stoimy. Jesteśmy już trzeci raz i tak nam się to spodobało, to przyjeżdżanie, pomaganie, ta atmosfera. No w ogóle jesteśmy strażakami, można powiedzieć, zapalonymi, także lubimy pomagać, chętni jesteśmy, żeby pomagać. Dlatego też takie super spotkania jest tutaj w takim gronie. Najważniejsze, żeby pomagać, po to jesteśmy. Przy okazji spotkania, no zabawy, no coś zobaczyć, inne samochody można, innych jednostek pooglądać. No jest to takie miłe spotkanie. No i najważniejsza jest nocna jazda oczywiście.
10: Witam Trendy Radio, jesteśmy z OSP Niedźwiada. Przybyliśmy tu trzeci raz na akcję, bo jest to udział charytatywny. A powiedzmy szczerze, dlaczego nie pomagać? No pomagać trzeba na dzień, każdy jeden. Pomagać sobie musimy, a tym bardziej w tak wielkiej akcji, jak akcja w sumie charytatywna, gdzie możemy wszystkie jednostki zebrać się razem, porozmawiać, pogadać o naszych sprzętach, o naszych samochodach.
5: W tym roku akcja obchodziła swoje dziesięciolecie.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W minioną niedzielę na terenie Wojnicza policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie podczas pełnionej służby dokonali pomiaru prędkości kierującego motocyklem marki BMW, który poruszał się ze znaczną prędkością. Pomiar wskazał, że motocyklista jechał z prędkością 158 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 90 km. Kierującym okazał się 40-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości poza obszarem zabudowanym. Na kierującego został również nałożony mandat karny w wysokości 2000 zł oraz 14 punktów karnych. 31 maja w skansenie archeologicznym w Trzcinicy odbędzie się Festiwal Europejskich Korzeni. Goście mogą zwiedzać wystawę stałą, park archeologiczny, grodzisko, wały królewskie oraz wejść na wieżę widokową. W wiosce z epoki brązu zaplanowano m.in. prezentacje krzemieniarskie i warsztaty ceramiczne. Z kolei w osadzie wczesnośredniowiecznej uczestnicy zobaczą pojedynki wojów, pokazy kowalstwa, odlewania z brązu, tkactwa czy sokolnictwa, a także spróbują pisania głagolicą w skryptorium. Od południa na placu festiwalowym dostępne będą również warsztaty łucznicze, mówi Magdalena Ślawska-Dubiel z Karpackiej Troi w Trzcinicy.
2: W tym wyjątkowym miejscu w skansenie będą Państwo mogli zobaczyć rekonstrukcje historyczne związane z okresem wczesnego średniowiecza oraz epoką brązu. Odbędą się warsztaty i pokazy. Dla najmłodszych zorganizowaliśmy specjalną strefę. Będzie można m.in. wziąć udział w warsztatach budowania z klocków, co myślę zainteresuje nie tylko tych małych, ale także i tych większych. Odbędą się zajęcia w salce małego odkrywcy. Przygotowaliśmy również blok takich wydarzeń specjalnych. Odbędą się m.in. pokazy sokolnicze, pokazy pojedynków wojów, pokazy cięć bronią białą. Odbędzie się również finał konkursu plastycznego Moja Karpacka Troja.
1: Start o godzinie 9.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
1: W związku z rozpoczęciem prac zamknięte zostały miejsca parkingowe zlokalizowane przy ulicy Piłsudskiego w rejonie stadionu w Dębicy. Od wczoraj z użytkowania wyłączona została większość miejsc postojowych. Nadal dostępne pozostają miejsca parkingowe znajdujące się przy budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z przekazanymi informacjami będą one funkcjonować do końca lipca bieżącego roku. W sierpniu planowane jest również zamknięcie parkingu przy ZUS-ie, co będzie związane z kolejnym etapem prowadzonych prac. Mieszkańcy oraz kierowcy korzystający z parkingu proszeni są o uwzględnienie czasowych utrudnień i stosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu w rejonie inwestycji. W Jodłowej odbył się powiatowy Dzień Matki. Wydarzenie rozpoczęła msza święta w sanktuarium Dzieciątka Jezus. Później odbyły się oficjalne uroczystości. Były przemówienia zaproszonych gości oraz wręczenie statuetek Zasłużona Matka. Mówi Jan Janiga, wójt gminy Jodłowa.
4: To piękne święto, gdzie wyrażamy wdzięczność, szacunek i uznanie dla naszych mam. Piękne słowo również mama, mamusia, która skupia w sobie miłość, troskę, opiekę, zrozumienie. Dziękujemy tym naszym mamom w sposób szczególny. Przez cały rok oczywiście dziękujemy, ale dzisiaj w sposób szczególny wyrażamy wdzięczność za to, że się troszczą nami, bądź troszczyły się nami, że są w naszych rodzinach, a my jako mężowie dziękujemy. Dziękujemy naszym żonom, czyli mamom naszych dzieci, za to, że biorą odpowiedzialność za to, za wychowanie tych dzieci poniekąd, za to, że są dla nich takim wsparciem, taką opieką.
1: Obecny na wydarzeniu Piotr Chęciek, starosta dębicki, podkreślał rolę matki.
5: Dziś oczywiście chciałem wam podziękować za to, że jesteście mamami, że wychowujecie młode pokolenia. Jak tu szanowna pani przed chwilą przede mną powiedziała, 6 dzieci, ale 12 wnuków. Proszę Państwa, rola mamy nie kończy się, myślę, na tych dzieciach własnych, ale zaczyna się czasami drugi raz, a może nawet bardziej na tych wnukach, które wychowujecie, bo swoje dzieci gdzieś tam w czasie pracy zawodowej trzeba było jakoś ogarnąć i raz było więcej czasu, raz mniej, a wnuki więcej jakby zbierają tego zainteresowania.
1: Wydarzeniu towarzyszyły występy dzieci oraz występy zespołów ludowych.
0: Reklama. Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi. Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda.
8: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko. Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: But I like the way you don't give up. Jesteśmy z Wami również na drogach regionu, a o tym, co dzieje się właśnie w ten środowy czas, podpowie nieco więcej w wiadomościach drogowych także Michał Sienicki, który ciągle monitoruje sytuację na szosach Podkarpacia i Małopolski.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Wyjedźmy ponownie na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Sanok. Spowolnienia zdarzają się na ulicy Dmowskiego, ulicy Rymanowskiej, a także na Kościuszki i Jagiellońskiej. Też trzeba troszkę zwolnić, jak i na Królowej Bony. Raczej niewielkie spowolnienia. W Grabownicy Starzeńskiej rozpoczynają się prace przy skrzyżowaniu dróg wojewódzkich. Mogą być utrudnienia i zmiana organizacji ruchu. Jedziemy przez ulicę Krosna. Bardziej uważajmy na ulicach regionów Korczyńskiej i Niepodległości. Zmiana organizacji ruchu na ulicach Podwale, Tkacka i Czajkowskiego. Utrudnienia remontowe również na ulicy Sikorskiego. Spalniamy odcinkowo na ulicy Bieszczadzkiej. W Jaśle wolno jedziemy ulicami Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, także Szajnochy 17 stycznia oraz ulicą Lwowską, to w stronę Ronda Solidarności. Nogę z gazu ściągamy także na ulicach Kołłątaja, Mickiewicza, 3 Maja, Metzgera i Piłsudskiego. W Gorlicach nogę z gazu ściągamy na ulicach Kościuszki, Parkowej, regionów Mickiewicza, troszkę wolniej też na Bieckiej, ulicy Stawiska, Stróżowskiej i Sienkiewicza.
1: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

Dzisiaj, moi drodzy, Dzień Samorządu Terytorialnego. Historia, znaczenie i współczesne wyzwania. Jak wiadomo, święto zostało oficjalnie ustanowione uchwałą Sejmu RP z 29 czerwca 2000 roku w 10. rocznicę odrodzenia polskiej samorządności. Pierwsza reforma samorządowa 1990 roku przywróciła w naszym kraju samorząd terytorialny po dziesięcioleciach centralistycznego systemu rządów. Warto też przypomnieć sobie, że w okresie PRL funkcjonowały jedynie Rady Narodowe na szczeblu lokalnym, a podporządkowane administracji państwowej i pozbawione rzeczywistej autonomii, niewiele miały z samorządem, jaki znamy w naszych czasach.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Trzy młode osoby zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami. Naukowcy z całej Polski szykują się do dzisiejszego protestu. Będą zmiany w zapisach do części lekarzy specjalistów. To od lipca. Miriam Lipińska. Zatrzymania w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały m.in. w domach polityków prawicy. Jak przekazał szef MSWiA, w rękach służb są trzy osoby. Wobec jednej z nich zastosowano już tymczasowy areszt. Wniosek aresztowy wobec drugiej osoby czeka na rozpatrzenie przez sąd. Marcin Kierwiński dodał, że trzecia osoba to świeże zatrzymanie i zapowiedział, że będą kolejne zatrzymania i kolejne przeszukania, bo sprawa jest rozwojowa. A zatrzymani do tej pory to 20-latkowie mieli już problemy z prawem. W rękach służb są podejrzani o wywołanie fałszywych alarmów w mieszkaniu szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i byłego szefa BBN Sławomira Cenckiewicza. Szef MSWiA zapowiedział, że namierzona zostanie także osoba, która stoi za fałszywym alarmem w sprawie mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Naukowcy z całej Polski będą dziś protestować w Warszawie. Walczą o dofinansowanie badań. Domagają się od rządu zwiększenia nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę do poziomu 3% PKB, mówi profesor Michał Tomza, fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Najbogatsze kraje na świecie wydają dużo więcej. Te 3% to jest baza dla wszystkich najbardziej zaawansowanych krajów na świecie, a te najpotężniejsze, Stany Zjednoczone i inne, wydają dużo więcej niż 3%. Także małe kraje, które są w sytuacji wojennej, jak Korea Południowa, wydają 5%, więc widać, że jest bardzo duże sprzężenie pomiędzy wydawaniem środków i inwestowaniem w badania i rozwój, a bezpieczeństwem kraju.
1: Protest naukowców przed Sejmem rozpocznie się o 13:00. Centralna e-rejestracja wchodzi w kolejny etap. Już od lipca przychodnie będą zapisywać na wizyty do kardiologa, na mammografię i testy HPV przez internet. Ma to skrócić kolejki, ale jak mówi Martyna Długosz-Sim, szefowa poradni specjalistycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, żeby kolejki rzeczywiście się skróciły, na nowy system muszą przejść wszystkie placówki w Polsce.
3: Jeżeli mamy wszystkie przychodnie włączone do jednego systemu, wtedy automatycznie ten wybór miejsc jest większy dla pacjenta.
1: Na wizyty i badania można już rejestrować się przez internetowe konto pacjenta i aplikację Moje IKP. Praca szuka człowieka, który będzie miał do niej pociąg. Koleje Śląskie zatrudniają obecnie 1400 osób, ale w ciągu dekady planują zwiększyć tę liczbę do 2000. A w związku z takim zapotrzebowaniem przewoźnik współpracuje z 12 uczelniami i szkołami, mówi rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
4: Cały sektor dynamicznie się rozwija i potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, a my chcemy pokazywać uczniom i studentom, że kolej to nowoczesne miejsce pracy, dające realne możliwości rozwoju zawodowego.
1: Już trwa rekrutacja m.in. maszynistów, mechaników czy elektromonterów. I na koniec jeszcze dzisiejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł i 42 grosze. Benzyny 98 6,96, a oleju napędowego 6 zł i 75 groszy. A to oznacza, że za tankowanie płacimy dziś tyle samo co wczoraj.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Mateusz Stanicki przed mikrofonem, czas na wiadomości sportowe. Ostatecznie 5 Polaków zobaczymy w drugiej rundzie wielkoszlamowego French Open z turnieju. Odpadł Kamil Majszak po porażce z Chilijczykiem Alejandro Tabilo do 1, do 3 i do 4. Majszak mówił po meczu, że zdecydował jego słabszy serwis. Pewnie do drugiej rundy awansowała natomiast broniąca tytułu Coco Gauff, a także rozstawiona z jedynką Aryna Sabalenka. Białorusinka zapytana o Igę Świątek przyznała, że zawsze traktuje ją jako jedną z największych rywalek.
2: Oczywiście, zawsze to świetna zawodniczka. Bardzo się cieszę, że jest tak otwarta na poszukiwania nowych rozwiązań, nowego sztabu szkoleniowego, tak by poprawić swoją grę i wrócić na właściwe tory. I wydaje mi się, że tak właśnie się dzieje, dlatego zawsze uważam ją za bardzo groźną rywalkę. Jedną z faworytek turnieju.
1: Iga Świątek dzisiaj w południe zagra z Czeszką Sarą Bejlek. Przed nami także spotkania Magdy Linet, która o 12.30 powalczy z Łotyszką Jeleną Ostapenko i Magdalena Frech, która o 16.00 zagra ze Szwajcarką Jill Teichmann. Transmisję meczów w Eurosporcie. Triumfator poniedziałkowego odcinka rajdu de Saforuta w Argentynie Rick Goczał, jadący Toyotą, na drugim etapie miał problemy techniczne i w klasyfikacji generalnej samochodów Ultimate spadł na 9 miejsce. We wtorek najszybszy był Katarczyk Nasser Al-Attiyah z Daci. Argentyńska impreza jest 3 eliminacją Mistrzostw Świata w rajdach terenowych. Pierwszą był styczniowy rajd Dakar, wygrany przez kierowcę z Kataru, który we wtorek potwierdził swoją klasę. Znamy szczegóły dotyczące 83. wyścigu Tour de Pologne. Impreza rozpocznie się 3 sierpnia w Gdyni, a zakończy 9 sierpnia w Wieliczce. Kobiety będą rywalizować wcześniej w dniach 24-26 lipca na Lubelszczyźnie. Hiszpanka Alexia Putellas, dwukrotna zdobywczyni złotej piłki i 4-krotna zwyciężczyni Ligi Mistrzów z Barceloną, ogłosiła w mediach społecznościowych, że odchodzi z katalońskiego klubu, w którym grała od 2012 roku. Putellas jest również gwiazdą reprezentacji Hiszpanii, gdzie rozegrała 135 meczów, z którą zdobyła Mistrzostwo Świata w 2023 roku i wygrała Ligę Narodów w 2024. Na razie nie wiadomo, w którym klubie będzie kontynuować karierę, ale według mediów może to być London City Lionesses.
3: Środa w regionie z temperaturami w dzień do 23 stopni Celsjusza maksymalnie. Do tego w części regionu mogą dzisiaj wystąpić burze z deszczem. Mocniejsze porywy wiatru z północnego zachodu w porywach 60 km na godzinę. Ciśnienie 1015 hektopaskali, termika ciepła i mokra. Biometr mamy niekorzystny.
4: Reklama. Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą, jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.

0: Niskie ceny, duży uśmiech.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz. Węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na ciebie.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
7: Reklama.
8: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
9: Już po 9 na zegarze, więc moi drodzy, teraz zajmiemy się lokalnymi tematami przez blisko 40 minut. Razem z nami będzie Ewa Bukowiecka, która przygotowała na ten środowy poranek przegląd prasy.

0: Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Dobry. Słyszymy się w ten środowy poranek, tradycyjnie po godzinie 9. Czas na nasz codzienny przegląd prasy. Sprawdzimy, o czym piszą dzisiaj Gazeta Krakowska oraz Gazeta Codzienna Nowiny. Wybierzemy dla Was najważniejsze tematy i najciekawsze newsy z okolicy. Więcej informacji już za moment, a na dobry początek dnia leci dla Was Dua Lipa i utwór Houdini.

0: Reklama.
1: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak Wiaśle zaprasza na kierunki. Masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
2: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
4: Dramatyczne wydarzenia na Podhalu, polityczne trzęsienie ziemi w Gorcach oraz wielkie, wielomilionowe inwestycje infrastrukturalne w regionie. Witamy w dzisiejszym przeglądzie prasy z Małopolski. Przyglądamy się najważniejszym i najbardziej poruszającym tematom, którymi żyją obecnie mieszkańcy naszego województwa. Zaczynamy od doniesień z Nowego Targu. Nocna sprzeczka na jednym z nowotarskich osiedli o mało nie zakończyła się tragedią. 34-letni mężczyzna zaatakował swojego znajomego rozbitą butelką, celując w szyję. Tylko szybka reakcja służb ratunkowych zapobiegła najgorszemu. Napastnik usłyszał już zarzut usiłowania zabójstwa. Mieszkańcy gminy Mszana Dolna najprawdopodobniej w połowie sierpnia będą mogli wziąć udział w dwóch referendach. Jedno to oddolna inicjatywa mieszkańców, którzy chcą odwołania Rady Gminy Mszana Dolna. Drugie to pokłosie przyjętej uchwały Gminnej Rady w sprawie odwołania ze stanowiska wójta Mirosława Cichorza. W Kłodnem koło Limanowej trwa jeden z najbardziej wymagających etapów budowy linii kolejowej Podłęże Piekiełko. Przy powstającym wiadukcie prowadzone są specjalistyczne prace zabezpieczające i stabilizujące teren, ponieważ inwestycja realizowana jest na obszarze znanym z osuwisk w trudnym terenie Beskidu Wyspowego. To właśnie ta sama miejscowość w 2010 roku znalazła się w centrum tragedii, gdy osuwiska zniszczyły 17 domów. Do prezydenta Nowego Sącza trafił wniosek o wydanie pozwolenia na budowę ogromnego magazynu energii elektrycznej. Inwestycja miałaby powstać na Górze Zabłeckiej pomiędzy miasteczkiem multimedialnym a składowiskiem odpadów. Wartość przedsięwzięcia szacowana jest na około 400 milionów złotych, a wysokość obiektu miałaby przekraczać 210 metrów, czyli byłaby porównywalna z wysokością Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. To już wszystkie najważniejsze informacje, które przygotowaliśmy w tej części przeglądu prasy, a za chwilę wracam z kolejną gazetą.

0: Twój region, twoje radio, trendy. Ekspresem po drogach twojego regionu.
1: Sprawdźmy teraz, przy jakich zdarzeniach interweniowali policjanci z podkarpackiej drogówki.
2: Tuż po godzinie 6.30 w miejscowości Chóreczko w powiecie przemyskim doszło do wypadku z udziałem jednośladu. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący Fiatem zderzył się z motocyklistą. Kierujący jednośladem z obrażeniami trafił do szpitala. Policjanci ustalili również, że obaj kierujący pojazdami byli trzeźwi. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia. Poza tym zdarzeniem policjanci nie odnotowali żadnych innych poważniejszych wypadków, a jedynie kilka niegroźnych kolizji, m.in. przed godziną 8 na ulicy Stefana Batorego w Przemyślu doszło do zderzenia autobusu z Citroenem, a po godzinie 6 w Woli Mieleckiej zderzyły się trzy samochody osobowe: Mitsubishi, Alfa Romeo i Seat. Na szczęście w tych zdarzeniach nikomu nic się nie stało.
1: Dziękujemy funkcjonariuszom Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie za informację.
0: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wiele osób wciąż próbuje ukrywać się przed organami ścigania, aby uniknąć pobytu w zakładzie karnym. Policjanci podczas prowadzenia czynności ustalają, namierzają i zatrzymują poszukiwanych. Kolbuszowscy kryminalni zatrzymali kolejnych dwóch poszukiwanych. Pierwsze zatrzymanie miało miejsce 17 kwietnia bieżącego roku. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego zatrzymali 29-letniego mężczyznę poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania wydanym przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. Dzięki skutecznej pracy policjanci ustalili miejsce pobytu poszukiwanego i go zatrzymali. Do kolejnego zatrzymania doszło 21 maja. Tym razem kryminalni zatrzymali 38-letniego mężczyznę, który również był poszukiwany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez stronę niemiecką. Od 1 stycznia 2026 roku osoby zatrudnione w jednostkach sektora finansów publicznych mogą zwracać się do pracodawcy o doliczenie do stażu pracy także innych okresów aktywności zawodowej, nie tylko tych wykonywanych na podstawie umowy o pracę. Nowe przepisy obejmą pozostałych pracodawców od 1 maja tego roku, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
2: Warto mieć na uwadze, że wniosek o wydanie zaświadczenia, na podstawie którego pracodawcy mogą doliczać okresy do stażu pracy, można złożyć do ZUS-u wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą konta w systemie teleinformatycznym ZUS-u, czyli platformy e-ZUS. Pamiętajmy, że ZUS nie wyda zaświadczenia, gdy nie jest w posiadaniu dokumentów potwierdzających czyjąś pracę czy zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego. Przypominam, że zaświadczenia stażowe ZUS-u bez odręcznego lub elektronicznego podpisu są ważne. Takie zaświadczenie osoba wnioskująca może wydrukować bezpośrednio ze swojego konta na platformie e-ZUS. Nie zwiększymy sobie stażu pracy, który będzie uzależniał prawo do naszej emerytury.
1: Dużym ułatwieniem dla pracodawców jest to, że mogą samodzielnie sprawdzić autentyczność dokumentów, które wystawił ZUS w odpowiedzi na wniosek o zaświadczenie o ubezpieczeniu potrzebne do doliczenia okresów do stażu pracy. Będzie drugi etap zagospodarowania skweru przy ulicy Fryderyka Chopina w Krośnie. Inwestycja zakłada rozbudowę istniejącego terenu o nowe funkcjonalności, skupiające się na retencji wody oraz rekreacji. W ramach działań powstanie zbiornik, który ma na celu zatrzymywanie wody w terenie i poprawę mikroklimatu. Powstaną także drewniana altana, pomosty spacerowe, alejki, parking. Będą też nowe nasadzenia, mówi Piotr Przytocki, prezydent Krosna.
3: Chcemy powiększyć ten obszar parku sensorycznego, kolejne atrakcje, dużo zieleni, dużo nasadzeń, które izolują tę przestrzeń od drogi, która zaraz obok ulicy Chopina, która jest bardzo ruchliwa i hałaśliwa, więc przede wszystkim ta zieleń, no ale też wiele takich dodatkowych atrakcji, które mają spowodować, że będzie tam możliwość zaparkowania samochodem czy rowerem i potem już korzystania na pieszo z tych miejsc, które tam są.
1: Inwestycja o wartości około 1,3 miliona złotych zostanie sfinansowana z funduszy polsko-szwajcarskich.
4: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
5: Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
4: Reklama.

0: Czas na poranną porcję najważniejszych wiadomości i kolejną część naszego przeglądu prasy. Dzisiaj szczegółowo sprawdzamy, o czym pisze Gazeta Codzienna Nowiny. W tym wydaniu przyjrzymy się bliżej nowoczesnej inwestycji, która ma szansę zmienić oblicze Rzeszowa. Zostańcie z nami.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: Reklama. Już 31 maja świętujemy Dzień Dziecka w Jaśle. Od 13 do 21 przystanek Kwiatowa zamieni się w wielką rodzinną strefę zabawy i kulinarnych pyszności. Szykujcie apetyty na bogatą ofertę gastro. Soczyste burgery z food trucków, chrupiące zapiekanki, zakręcone ziemniaki i uwielbiane przez wszystkich gofry oraz lody włoskie. Dla najmłodszych szykujemy gigantyczne dmuchańce, tory przeszkód z motywami z bajek oraz kolorowe warkoczyki i tatuaże. Nie przegap najlepszej imprezy w mieście. Dzień Dziecka, 31 maja. Do zobaczenia na przystanku Kwiatowa w Jaśle.
1: Reklama. Trend Radio. Gramy specjalnie dla Ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy brzmienie dla Ciebie.
2: W tym wydaniu przeglądu prasy łączymy tematy strategiczne dla całego kraju z bliskimi, codziennymi sprawami naszych lokalnych społeczności. Przegląd zaczynamy od świetnej wiadomości dla wszystkich podróżnych. 25 czerwca o godzinie 13.31 pociąg wyruszy z Przemyśla przez między innymi Rzeszów, Kraków, Katowice, Ostrawę, Pragę, Drezno i Lipsk. Następnego dnia o godzinie 7.26 dotrze do Frankfurtu nad Menem, a pół godziny później do lotniska we Frankfurcie. Troje radnych miejskich spotkało się z mieszkańcami ulicy Malawskiego w Przemyślu. Głównym tematem rozmów była budowa długo wyczekiwanego nowego parkingu, na którego realizacja

0: Oferuje wyjątkowy rajd charytatywny, który połączy pasję do klasycznej motoryzacji z realnym wsparciem dla dzieci wymagających leczenia paliatywnego. I to już komplet najważniejszych doniesień, które zamykają dzisiejsze kalendarium wydarzeń. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i śledzenie naszych aktualności. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym przeglądzie prasy.
1: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

sporo ciekawych artykułów przytoczyła na naszej antenie w ostatnim czasie Ewa Bukowiecka. Pamiętajcie, że w porannym programie zawsze od poniedziałku do piątku raczymy Was też informacjami z lokalnej prasy, a niebawem zmierzymy się z kolejną porcją informacji na środę 27 maja. Co dzieje się w kraju i na świecie? O tym za momencik.

0: Ponownie zerkam na mapy pogodowe regionu. Dzisiaj termometry z Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa oraz Rzeszowa mają w ciągu dnia pokazać nam do 23 stopni Celsjusza. W nocy temperatury spadną w okolice 14 stopni. Wiatr północno-zachodni w porywach 60 km na godzinę. Na barometrach ciśnienie 1015 hektopaskali. Biometr mamy niekorzystny.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Premier o ustaleniach w sprawie podejrzanych o fałszywe alarmy. Pierwsze niedźwiedzie w Bieszczadach już z obrożami telemetrycznymi. Iga Świątek będzie dziś walczyć o awans do trzeciej rundy French Open. Miriam Lipińska. Są pierwsi zatrzymani w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały w domach prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, Tomasza Sakiewicza, prezesa Telewizji Republika i Sławomira Cęckiewicza, byłego szefa BBN. Jak poinformował premier Donald Tusk, kwestią czasu jest też złapanie odpowiedzialnego za fałszywy alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Szef rządu przekazał także dotychczasowe ustalenia.
3: Sprawcy są bardzo młodzi. Prace trwają, będą kolejne zatrzymania. Taką informację otrzymałem od ministra Kierwińskiego. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami bardzo młodych ludzi, którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczały się takich rzeczy w przeszłości. O tym już wiemy.
2: Z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że pierwszy podejrzany został zatrzymany już w ubiegły czwartek. Jest też tymczasowy areszt wobec jednego z zatrzymanych, a wniosek wobec drugiego czeka na rozpatrzenie. Naukowcy z całej Polski zjeżdżają dziś do Warszawy na demonstrację. Ich postulat to 3% PKB na badania i rozwój, ale zdaniem wiceministry nauki i szkolnictwa wyższego dr Karoliny Zioło-Pużuk to scenariusz trudny do realizacji. Bardziej prawdopodobne jest 2% PKB.
4: To już jest perspektywa, o której realnie możemy mówić w przeciągu na przykład 5 lat. Dzisiaj mamy 1,4. To są wszystkie wydatki, które są wydatkami na naukę, więc myślę, że te 2%, co by już sporo w nauce zmieniło, jest możliwe do osiągnięcia.
2: Naukowcy chcą także podniesienia minimalnych wynagrodzeń w jednostkach naukowych. Ich protest ruszy przed Sejmem o 13. Już 7 niedźwiedzi w Bieszczadach ma założone obroże telemetryczne umożliwiające ich śledzenie. Od kilkunastu dni trwa tam akcja odławiania niedźwiedzi. Zajmują się tym m.in. specjaliści z Tatrzańskiego Parku Narodowego, a chodzi o te osobniki, które podchodzą w pobliże domów. Drapieżniki są śledzone i odstraszane w razie konieczności przez grupy interwencyjne utworzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Akcja ma związek z przypadkami ataków niedźwiedzi na ludzi. Dziś chłodniej, ale coraz więcej ciepłych dni sprzyja odpoczynkowi nad wodą, dlatego wracają apele służb o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
5: Korzystamy z kąpielisk tylko w miejscach strzeżonych, gdzie są ratownicy. Unikajmy kąpieli przy niskiej temperaturze i zwracajmy uwagę na osoby, które są obok nas.
2: Mówi Joanna Kwiatkowska z Komendy Powiatowej Policji w Iławie. Planując wakacje nad wodą, możemy też zainstalować bezpłatną aplikację Ratunek. I na koniec sport. Iga Świątek powalczy dziś o awans do trzeciej rundy Rolanda Garrosa. Nasza najlepsza tenisistka zagra w południe z Czeszką Sarą Beliek. 20-letnia Beliek jest 35. w rankingu WTA, a mecz organizatorzy wyznaczyli na korcie głównym imienia Filipa Chatriera, na którym Świątek 4 razy sięgała w Paryżu po tytuł.
6: Już te kilka lat tutaj spędziłam, więc czuję się w pewnym sensie jak w domu i te wszystkie mecze, które zagrałam na nim, naprawdę zmieniły moje życie, więc przychodząc jeszcze raz, po prostu próbuję to jakoś docenić i pamiętać o tym.
2: Oprócz Świątek o awans do trzeciej rundy zagrają dziś także Magdalinet i Magdalena French.
1: Reklama. Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
7: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko. Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę Mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
1: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
0: Minęła już godzina 10, to Trendy Radio i Trendy Start. U nas jeszcze do 11, jak zwykle poranek w rytmie najlepszych hitów. Jeśli macie ochotę podzielić się jakąś informacją, to piszcie na info@trendradio.pl. Czekamy na wasze sygnały. No a właśnie do 11 jeszcze też troszeczkę waszych hitów dzisiaj uda nam się zagrać.

0: środa w kalendarzu, więc już tydzień z górki, a dla tych wszystkich zapracowanych jeszcze dzisiaj też w trendy idzie dnia numer, który nie tylko mnie wpadł w ucho, ale też i wam, bo sporo sygnałów właśnie dostałem, że macie ochotę, aby dzisiaj posłuchać sobie chociażby w pracy tego oto numeru. Just the way you are to wielki powrót Milki dzięki Davidowi Getcie. No tak, producent, który wziął na tapetę wiele starych hitów, a ten też wyszedł mu jak najlepiej.
1: To jest Trendy Hit. Trendy Hit. Trendy Hit.

0: Reklama. Jeśli chcesz kupić Quada Brosa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek, m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Divolini. Numer kontaktowy 889 788 870 xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
1: Mamy kłady dla każdego.
0: Zapraszamy. Reklama.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: 27 dzień maja, równo za miesiąc, 27 czerwca, 15, Małopolska, klasyk Beskidzki. Wspomnienie Henryka Łasaka. No i właśnie dzisiaj będziemy mieli okazję zamienić kilka słów z moimi gośćmi, którzy już po wiadomościach z regionu zameldują się także przed mikrofonem. Mowa o Kasi i Wojtku, którzy zdradzą nam kilka szczegółów na temat tego, jakże wyjątkowego wydarzenia. Dzisiaj też Dzień Samorządu Terytorialnego, a to jest właśnie też dzień, gdzie do tego wydarzenia również swój udział dorzucają powiat gordycki, gmina Uście Gordyckie i gmina Ropa. Jeśli jesteście ciekawi, co przygotowaliśmy dla was, bądźcie obowiązkowo przed radioodbiornikami już za kilka minut.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj po godzinie 13 doszło do wypadku w Korczynie na ulicy Szeptyckiego w ciągu drogi wojewódzkiej 991. Jak wynika z ustaleń, po zderzeniu Fiata z dostawczym Mercedesem, Fiat kierowany przez kobietę wjechał w budynek pasażu handlowego. Kierująca osobówką nie była w stanie sama wydostać się z pojazdu, dlatego została uwolniona przez strażaków za pomocą narzędzi hydraulicznych. Została oddana pod opiekę medyków. Kobieta została przewieziona do szpitala. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku. Podkarpacka KAS zaprasza do udziału w szkoleniach dotyczących systemu elektronicznego nadzoru transportowego w zakresie przewozu odzieży i obuwia. Szkolenie skierowane jest do małych, średnich przedsiębiorstw, firm transportowych, spedytorów, pracowników logistyki i wszystkich osób realizujących przewozy odzieży i obuwia objęte systemem SENT, mówi komisarz Edyta Chabowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
2: Szkolenie w formie stacjonarnej odbędzie się 28 maja w godzinach od 13 do 14.30 w pierwszym Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie. Odbędzie się także szkolenie online 2 czerwca, również między 13 a 14.30. Link do tego szkolenia będzie dostępny na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Przy dużym zainteresowaniu nie są wykluczone dodatkowe szkolenia w innych terminach lub w innej lokalizacji. Bieżące informacje w tym zakresie będą dostępne na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
1: Szkolenia są bezpłatne.
3: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
1: 31 maja w skansenie archeologicznym w Czcinicy odbędzie się Festiwal Europejskich Korzeni. Goście mogą zwiedzać wystawę stałą, park archeologiczny, grodzisko, wały królewskie oraz wejść na wieżę widokową. W wiosce z epoki brązu zaplanowano m.in. prezentacje krzemieniarskie i warsztaty ceramiczne. Z kolei w osadzie wczesnośredniowiecznej uczestnicy zobaczą pojedynki wojów, pokazy kowalstwa, odlewania z brązu, tkactwa czy sokolnictwa, a także spróbują pisania głagolicą w skryptorium. Od południa na placu festiwalowym dostępne będą również warsztaty łucznicze, mówi Magdalena Ślawska-Dubiel z Karpackiej Troi w Czcinicy.
4: W tym wyjątkowym miejscu, w skansenie, będą Państwo mogli zobaczyć rekonstrukcje historyczne związane z okresem wczesnego średniowiecza oraz epoką brązu. Odbędą się warsztaty i pokazy. Dla najmłodszych zorganizowaliśmy specjalną strefę. Będzie można m.in. wziąć udział w warsztatach budowania z klocków, co myślę zainteresuje nie tylko tych małych, ale także i tych większych. Odbędą się zajęcia w salce małego odkrywcy. Przygotowaliśmy również blok takich wydarzeń specjalnych. Odbędą się m.in. pokazy sokolnicze, pokazy pojedynków wojów, pokazy cięć bronią białą. Odbędzie się również finał konkursu plastycznego Moja Karpacka Troja.
1: Start o godzinie 9. W związku z rozpoczęciem prac zamknięte zostały miejsca parkingowe zlokalizowane przy ulicy Piłsudskiego w rejonie stadionu w Dębicy. Od wczoraj z użytkowania wyłączona została większość miejsc postojowych. Nadal dostępne pozostają miejsca parkingowe znajdujące się przy budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z przekazanymi informacjami będą one funkcjonować do końca lipca bieżącego roku. W sierpniu planowane jest również zamknięcie parkingu przy ZUS-ie, co będzie związane z kolejnym etapem prowadzonych prac. Mieszkańcy oraz kierowcy korzystający z parkingu proszeni są o uwzględnienie czasowych utrudnień i stosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu w rejonie inwestycji.
0: Reklama. Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
5: Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł oraz proszek do prania Mega Paka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
6: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
5: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbut oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.

0: Klasyk Beskidzki. Dokładnie 15. Małopolska Klasyk Beskidzki. Wspomnienie Henryka Łasaka. To wydarzenie, które zaplanowano na 27 czerwca. Dzisiaj również przed mikrofonem Kasia Osika i Wojtek Kopkowicz. Witam was bardzo serdecznie, bardzo ciepło.
1: Witamy, cześć.
2: Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Trendy.
0: Równy miesiąc do jubileuszowego wydania Klasyka Beskidzkiego. Wojtku, zdradźmy więcej szczegółów naszym radiosłuchaczom.
2: Więc spotykamy się 27 czerwca na stadionie LKS Uście Gorlickie. Oprócz samego wyścigu będzie również powitanie lata, które organizowane będzie wspólnie z gminą Uście Gorlickie. Będą koncerty, będą nagrody, będzie biesiada rodzinna, będą zawody bezpłatne dla dzieci. Więc myślę, że jako pierwszy dzień wakacji nie ma lepszego rozpoczęcia.
0: Czyli nie mamy żadnych wątpliwości, że każdy z przybyłych, czy to startujący, czy kibicujący, czy po prostu przybyły na wydarzenie, znajdzie coś dla siebie. Ale skupmy się jednak na tej części, która mówi o wyścigu. 15. jubileuszowa edycja przed nami. Co wyróżnia Klasyk Beskidzki spośród innych amatorskich wyścigów?
2: To jest 15. edycja Małopolska Klasyk Beskidzki. Wspomnienie Henryka Łasaka. Najstarszy wyścig dla amatorów w Polsce szosowy i jeden z najtrudniejszych w Polsce.
0: A dlaczego właśnie należy do najtrudniejszych?
2: Najtrudniejszy ze względu na trasę. Trasa liczy niecałe 54 km, natomiast różnica wzniesień ponad 1000 metrów, więc jest bardzo wymagający dla uczestników.
0: Warto pamiętać, że Klasyk Beskidzki to nie tylko wyścig dla panów, ale też i dla pań i dzieciaków. Więcej w tym temacie obiecała nam zdradzić szczegółów Katarzyna.
1: Tak, serdecznie zapraszamy wszystkie panie do wzięcia udziału w Klasyku Beskidzkim. Trasa niezwykle urokliwa, piękna i wymagająca, ale panie startują w osobnym sektorze, dlatego ich rywalizacja będzie się toczyła w iście kobiecym gronie. Zapraszamy również wszystkie dzieci na darmowe zawody, które odbędą się na stadionie. Każde dziecko dostanie nagrodę, więc tutaj liczy się nie tylko rywalizacja, ale dobra zabawa.
0: Oczywiście pamiętać, że w dalszym ciągu możecie dołączyć do uczestników Klasyku Beskidzkiego. Co należy zrobić, żeby znaleźć się w gronie uczestników, którzy pojadą tą przepiękną trasą?
2: Wszystkich serdecznie zapraszamy do zapisów na jubileuszową 15. edycję GU. Zapisy można dokonać przez naszą stronę internetową www.klasykbeskidzki.pl. Tam znajduje się link do biura, które obsługuje nasze zapisy, jak i będzie odpowiedzialne za wyniki. Na ten moment mamy

0: 350 urników zapisanych przy limicie 500, także zostało ostatnie 105 miejsc i miesiąc do wyścigu.
1: Pomimo tego, że wyścig ma status amatorskiego wyścigu, to jednak jest on przygotowany z wielkim profesjonalizmem, zwłaszcza temat bezpieczeństwa traktowany jest bardzo mocno z waszej strony.
0: Przede wszystkim dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo uczestników. Cała trasa wyścigu jest zabezpieczona, mamy ponad 100 osób, które dbają o bezpieczeństwo. Dodatkowo trasa będzie oznakowana. Chcemy, aby rywalizacja sportowa przebiegała w jak najlepszej atmosferze i każdy uczestnik czuł się bardzo komfortowo na całej trasie.
1: Z tego, co mi wiadomo, oprócz klasycznej rywalizacji na trasie, uczestników czeka także kultowa premia górska.
0: W ramach wyścigu będzie rozegrana, dodatkowo nagradzana i premiowana premia górska. Będzie znajdowała się ona na 12 kilometrze trasy. Myślę, że jeżeli ktoś nie nastawia się na pełną rywalizację i osiągnięcia wysokich celów sportowych w pełnym wyścigu, może powalczyć na samej premii górskiej i zgarnąć bardzo cenne nagrody.
1: W zeszłym roku ambasadorką klasyku beskidzkiego była Maja Włoszczowska. Czy w tym roku również możemy spodziewać się wielkiej niespodzianki i gościa specjalnego w Ujściu Gorlickim?
0: Osoby, które będą uczestniczyć 27 czerwca w tym wydarzeniu, będą miały też okazję spotkać naszego ambasadora, pana Rafała Majkę, pewnie znanego wam kolarza zawodowego. Jest to będzie dodatkowa treść.
1: Dzisiaj 27 to Dzień Samorządu Terytorialnego. Jak właśnie samorządy podchodzą do 15. Małopolska Klasyk Beskidzki, wspomnienie Henryka Łasaka?
0: Honorowy patronat nad naszą imprezą objął wicemarszałek województwa małopolskiego, pan Witold Kozłowski. Dziękujemy również pani widze Wójtowicz, wiceprzewodniczącej sejmiku województwa małopolskiego, bez której ten event myślę, żeby się nie odbył. Również serdeczne podziękowania kierujemy w stronę starosty Gorlickiego, pana Mirosława Walonga, a także wójt gminy Ujście Gorlickie, jak i wójta gminy Rowa.
1: Zatem myślę, że to jest dzisiaj dobra pora, by oficjalnie otworzyć wielkie odliczanie do 27 czerwca, kiedy to właśnie w Ujściu Gorlickim odbędzie się 15. jubileuszowy klasyk beskidzki. A więcej szczegółów znajdziecie na stronie internetowej pod adresem www.cykbeskidzki.pl, jak również w mediach społecznościowych Facebook, Instagram. Tam sporo ciekawych informacji, podobnie jak i na naszej stronie internetowej, gdzie na Facebooku z pewnością będziemy też dzielić się informacjami z tego wydarzenia, bo przecież objęliśmy patronat medialny nad tym właśnie wyścigiem. Kasia Osika i Wojtek Kopkowicz byli dzisiaj moimi gośćmi, a ja zapraszam was na dalszą część programu, chociaż niedługo już zostało. Do 11:00 Trendy Start w Trend Radio.
2: Twój region, twoje radio. Trendy.

Powoli nasz radiowy zegar zbliża się do godziny 11, a więc pora pożegnania coraz bliżej, jeśli chodzi o koniec programu Trendy Start w ten środowy czas. Dzisiaj jeszcze Z Safri Duo, a także Chris Surrendy, Cynical. Dajcie koniecznie głośno.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nowe informacje o zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Naukowcy walczą o większe pieniądze, badania i coraz więcej cudzoziemców kupuje w Polsce mieszkania. To nie tylko Ukraińcy. Miriam Lipińska, jeden z trzech zatrzymanych w sprawie ostatnich fałszywych alarmów, ma już na koncie podobne akcje. Jak ustaliła Rzeczpospolita, był w grupie hakerów odpowiedzialnych za paraliż blisko 400 urzędów w Polsce. A to na razie nieoficjalne doniesienia, a według tych oficjalnych zatrzymani to 20-latkowie. Mają odpowiadać za fałszywe alarmy w domu Jarosława Kaczyńskiego, szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza i jego szefa BBN Sławomira Cęckiewicza. Teraz przed policją i prokuraturą dużo pracy i ustalanie szczegółów, mówi minister koordynator służb specjalnych Moniak.
2: Przesłuchanie, badanie kontaktów, badanie kreacji, wtedy będzie można coś powiedzieć. Jest to duże osiągnięcie policji, także trzeba tu bardzo docenić skuteczność, natomiast no, dać trochę czasu, żeby wszystkie sprawy wyjaśnić, wszystkie sprawy do zbadania.
1: Jeden z zatrzymanych został już tymczasowo aresztowany. Wniosek aresztowy wobec kolejnego czeka na rozpatrzenie. Sejm kończy pracę nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Zajmie się nim na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu. To projekt, w którym w imię politycznego kompromisu nie ma określenia związki partnerskie, ale przyjęte w nim rozwiązania mają służyć także parom jednowym, mówi Urszula Pasławska z PSL, która przewodniczyła komisji pracującej nad projektem.
3: Dwie dorosłe, pełnoletnie osoby, które nie są związane rodzinnie, nie są małżonami, nie są rodzicami, dziećmi czy rodzeństwem, będą mogły zawrzeć umowę o wspólne pożycie, w której będą mogli zawrzeć wspólne rozliczenie się podatkowe, wspólność majątkową, dostęp do informacji medycznej, również prawa społeczne, socjalne, chociażby do użytkowania wspólnie mieszkania.
1: Z Pałacu Prezydenckiego płyną informacje, że Karol Nawrocki chce rozmawiać o starobie najbliższej, ale nie zgadza się na coś, co jego zdaniem jest de facto partnerskim. Środowisko akademickie będzie dziś protestować w Warszawie. Domaga się zwiększenia nakładów państwa na naukę do 3% PKB. O postulatach naukowców mówi chemicz dr Maria Górna z Uniwersytetu Warszawskiego.
4: To są postulaty, które obejmują pensje pracowników, stypendia, warunki studentów, a środki na badania, w tym na badania podstawowe, dlatego że bez tego nie da się prowadzić badań naukowych.
1: Po protestu przed Sejmem o 13. Cudzoziemcy kupują w Polsce coraz więcej mieszkań w ciągu 10 lat. Liczba tych transakcji wzrosła pięciokrotnie, tak wynika z raportu porthome.pl. Dominują Ukraińcy, ale przybywa też m.in. Białorusinów, Hindusów, Turków i Czechów, kupujących w Polsce własne cztery kąty. Ogrody kancelarii premiera będą w niedzielę otwarte dla młodszych. Odbędzie się tam coroczny piknik z okazji Dnia Dziecka. W ogrodach wyrosną stoiska poszczególnych ministerstw, wojska czy służb mundurowych z bytnymi gadżetami, zawkami i leżakami, a także atrakami. Na przykład Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało bajkową strefę pod hasłem Alicja w Krainie Sprawiedliwości, w której najmłodsi będą mogli odkryć, jakie prawa mają na co dzień, a Ministerstwo Kultury zaprosi do strefy pełnej postaci z bajek. Natomiast Studio Filmów Rysunkowych zorganizuje warsztaty tworzenia własnych animacji i przypinek.

0: warszawskie oraz małopolskie termometry w ciągu najbliższych godzin pokażą nam do 23 stopni Celsjusza. Będą też miejsca, gdzie w regionie dzisiaj mogą wystąpić burze z deszczem, ale to raczej w drugiej części dnia. Mocniejsze porywy wiatru do 60 km na godzinę. Jeśli chodzi o ciśnienie, 1015 hektopaskali mamy. Termika zapowiada się na dalsze godziny ciepła i mokra. Biometr niekorzystny. I tak, jak to zwykle bywa, prognozą pogody zaczynamy i kończymy. Trendy start. Łukasz Michał, dzięki za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.
1: Reklama. Sąsiedzie, kalafr od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą, jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł. Jak zakupy nie na Allegro, to karta Allegro Pay. Otaczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Weokredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Tak, tak, to Allegro.
2: Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędnych, elektronarzędzi. Każdy zrobi coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Leip, Stalco, Fox Decoral, Diolet, Mapei, MAC, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, EGA. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny, najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł oraz proszek do prania Megapack 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, pozmawiaj, zjedz pyszną kiełbasą, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29.
1: Lidlowa ewolucja cenowa trwa.

0: oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
3: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
4: Reklama.

0: 90.
1: Dla was.
2: Hello, hello, cześć.
3: Tak, witajcie, witamy serdecznie. Po mojej prawej Ania.
2: A po mojej lewej Marcin.
3: Co tam u ciebie, opowiadaj.
2: No dobrze, mój drogi, gdzie ty się tak opaliłeś?
3: Opaliłem
2: super
3: się
2: wyglądasz,
3: na działce,
2: Marcinie.
3: Pracowałem sadząc, no sadzonki i w ogóle pomidory, tycząc,
2: to nic się
3: tycząc
2: nie chwalisz,
3: pomidory.
2: Wiesz? Nic się nie chwalisz, że pomidory masz.
3: No chwalę się jak najbardziej, więc pozdrawiam wszystkich, którzy, wszystkich działkowiczów, wiesz?
2: No pewnie, ja też pozdrawiam.
3: Niestety to nie u mnie, tylko
2: serdecznie.
3: U mojej cioci, więc tak nie do końca.
2: To pozdrawiamy ciocię w takim razie.
3: Ty masz jakieś pomidory?
2: Pomidor. Jeszcze nie mam, Marcin, co
3: pomidor.
2: Ty? Za wcześnie.
3: Pomidor.
2: Pomidor.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Labusz, You Won't Forget Me.
2: Piękny, no hit i piękne zestawienie się rozpoczyna teraz dla wszystkich sympatyków Eurodance'u. Dzień dobry, jesteście ciekawi, co przygotowaliśmy dla was takiego wyjątkowo fajnego? No to jest przykład. Niemiecki zespół muzyczny z 94 roku, który doskonale znany jest przez wokalistkę
1: Melanie Thornton.
2: Tak, która jest oczywiście bardzo popularna, słuchajcie, jeśli chodzi o lata 90. i jeśli chodzi o muzykę Eurodance.
1: No pewnie, i Lane McCrae, bo obydwoje tworzyli oczywiście zespół. Te zespoły, no niestety, ale przybierały przeróżne formy. No, na przykład ty, Marcin, występowałbyś i nagle ktoś by powiedział: a dobra, Marcin do wymiany.
2: Da, no i właśnie.
1: No i właśnie, i takie kompilacje.
2: I tyle tematu, nie?
1: No i tyle tematu.
2: Moja droga, jeśli chodzi o popularność, jakiej dziedzinie chciałabyś się w tej popularności odnaleźć?
1: A kto powiedział, że chciałabym się odnaleźć?
2: Ale pytam się tak.
1: Wydaje mi się, że
2: jak
1: jest już się popularnym, to raczej nie ma się nic do gadania.
2: No ale jakąś branżę, jakąś wybór, jakiś cokolwiek.
1: Wszystkiego.
2: Że co, to by była muzyczna, to by była literacka, to by była, nie wiem, może byś była jakąś taką... jakiś wynalazek byś odkrył albo
1: no
2: coś
1: pewnie
2: takiego.
1: Marcin, to ty się lepiej zajmij wynalazkami.
2: Dobra, idziemy w kierunku największych hitów. Proszę bardzo, to też wynalazek.

0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
1: Reklama. Trendy z tobą i dla ciebie.
2: No limit.
3: Co to znaczy?
2: Too unlimited. No bez limitu, Marcin. No
3: co bez limitu?
2: Co chciałbyś
3: czego?
2: Mieć bez limitu?
3: Wszystkiego.
2: No kurde,
3: bez
2: ja
3: limitu,
2: też.
3: No w zasadzie to lodów pistacjowo-orzechowych.
2: Lubisz takie?
3: Takie.
2: A to ja wolę kokosowe.
3: A ty lemoniadę.
2: Kocham lemoniadę.
3: Tak, to jeszcze. Mm-hmm. I torebki. Po co ci tyle torebek, moja droga?
2: A, na każdy dzień inny.
3: Inna torebka,
2: no wiesz,
3: nie?
2: Jakie to byłoby super?
3: A jaki kolor torebki jest najbardziej trendy?
2: Teraz?
3: Teraz.
2: No wydaje mi się, że kolorowe wchodzą
3: znowu
2: w grę.
3: Myślałem, że taki... A, dobra, będzie.
2: No ciekawe.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Alexia, number one.
2: Pierwszy numer, moi drodzy, Alexi, wcale nie. Wcale nie, ona nie, już nie, była nie, bardzo tak. popularna, kiedy to nagranie się pojawiło. Ale fajnie tak iść za ciosem, nie?
1: No
2: jak
1: pewnie.
2: Się coś uda w 100%, wszyscy twoją piosenkę kochają, wszyscy ją znają, wracają do niej, jesteś królową wakacji.
1: Ale wiesz co, Alexia ma nadal mnóstwo świetnych piosenek.
2: Ale włoskich.
1: Ale włoskich i też to super brzmi.
2: Oczywiście,
1: piękny
2: że tak.
1: język.
2: Tak?
1: Mhm.
2: Odnalazłabyś się we włoskim?
1: No nie wiem, Marcin, ostatni raz uczyłam się, wiesz kiedy, ile to było lat temu?
2: No właśnie, no ona się najbardziej odnajduje. Tylko i wyłącznie w niemieckim ja, naturlich.
1: No tak.

0: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
1: Max, Power of Love.
2: Power of Love, ale to piękny numer, moi drodzy, pojawia się teraz na naszej antenie. Kłania się rok 93. Najbardziej znane utwory to ten, który nie zagramy.
1: Getaway, tak. Często możecie też usłyszeć. Nazwa formacji jest skrótem od Maximum Ecstasy. Fajne, nie? Max, no Maximum Ecstasy. Pasuje. No, no, no.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: 18-letni mieszkaniec województwa śląskiego został tymczasowo aresztowany za udział w oszustwie metodą na policjanta. Do zdarzenia doszło w Dębicy, gdzie ofiarą przestępców padła 84-letnia kobieta. Seniorka najpierw odebrała telefon od rzekomego pracownika poczty, a później od mężczyzny podającego się za funkcjonariusza CBŚP. Oszuści przekonali ją, że jej oszczędności są zagrożone i nakłonili do przekazania pieniędzy. Kobieta oddała 38 tysięcy złotych mężczyźnie, który pojawił się pod jej mieszkaniem. Po pewnym czasie zorientowała się, że została oszukana i powiadomiła policję. Dzięki współpracy kryminalnych z Dębicy i Mielca podejrzany został zatrzymany już następnego dnia. Śledczy ustalili, że pełnił rolę tak zwanego odbieraka, czyli osoby odbierającej wyłudzone pieniądze od ofiar. Na wniosek prokuratury rejonowej w Dębicy miejscowy sąd zastosował wobec 18-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Funkcjonariusze oddziału celnego w Krościenku wykryli alkohol podczas kontroli samochodu osobowego, który wjeżdżał do Polski z Ukrainy. Samochód na ukraińskich numerach rejestracyjnych został skierowany do szczegółowej kontroli, mówi komisarz Edyta Chabowska, rzecznik prasowy KAS w Rzeszowie.
2: Podejrzenie funkcjonariuszy wzbudził zbiornik paliwa tego pojazdu i okazało się, że dzięki wykorzystaniu urządzenia RTG funkcjonariusze wykryli nietypową zawartość zbiornika na paliwo. Zbiornik został specjalnie przystosowany do przemytu i posiadał podwójne ścianki. Znajdowało się w nim 80 litrów alkoholu. Przeciwko kierowcy podejrzanemu o przemyt wszczęte zostało postępowanie karne skarbowe, które prowadzi Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu. Mężczyzna wpłacił 5 tysięcy złotych na poczet grożącej mu kary.
1: Funkcjonariusze zabezpieczyli nie tylko nielegalny alkohol, ale także samochód przystosowany do przemytu.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: W Jodłowej odbył się Powiatowy Dzień Matki. Wydarzenie rozpoczęła msza święta w sanktuarium Dzieciątka Jezus. Później odbyły się oficjalne uroczystości. Były przemówienia zaproszonych gości oraz wręczenie statuetek zasłużona matka. Mówi Jan Janiga, wójt gminy Jodłowa.
4: To piękne święto, gdzie wyrażamy wdzięczność, szacunek i uznanie dla naszych mam. Piękne słowo również mama, mamusia, która skupia w sobie miłość, troskę, opiekę, zrozumienie. Dziękujemy tym naszym mamom w sposób szczególny. Przez cały rok oczywiście dziękujemy, ale dzisiaj w sposób szczególny wyrażamy wdzięczność za to, że się troszczą nami, bądź troszczyły się nami, że są w naszych rodzinach, a my jako mężowie dziękujemy naszym żonom, czyli mamom naszych dzieci, za to, że biorą odpowiedzialność za to, za wychowanie tych dzieci poniekąd, za to, że są dla nich takim wsparciem, taką opieką.
1: Obecny na wydarzeniu Piotr Chęciek, starosta dębicki, podkreślał rolę matki.
5: Dziś oczywiście chciałem wam podziękować za to, że jesteście mamami, że wychowujecie młode pokolenia. Jak tu szanowna pani przed chwilą przede mną powiedziała, 6 dzieci, ale 12 wnuków. Proszę państwa, rola mamy nie kończy się, myślę, na tych dzieciach własnych, ale zaczyna się czasami drugi raz, a może nawet bardziej na tych wnukach, które wychowujecie, bo swoje dzieci gdzieś tam w czasie pracy zawodowej trzeba było jakoś ogarnąć i raz było więcej czasu, raz mniej, a wnuki więcej jakby zbierają tego zainteresowania.
1: Wydarzeniu towarzyszyły występy dzieci oraz występy zespołów ludowych. W sobotę 30 maja plac zabaw przy ulicy Raginisa w Tarnowie zamieni się w pełną atrakcji strefę dla najmłodszych i ich rodzin. Na uczestników czekać będą bezpłatne dmuchańce, wielki zamek, zjeżdżalnia, a także gry, zabawy i tańce integracyjne prowadzone przez animatorów. Organizatorzy przygotowali również konkursy z drobnymi upominkami, słodyczami i dyplomami. O muzykę i dobrą atmosferę zadbają wodzirej Monika oraz DJ Tomaso. Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 16 do 20 na Placu Zabaw, Rekreacji i Sportu imienia Janusza Kusocińskiego na osiedlu Koszyce. Wstęp na wszystkie atrakcje jest bezpłatny. Wydarzenie finansowane jest z budżetu miasta Tarnowa.
0: Reklama.
6: Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
7: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Blik. W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega cenę. Najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
12: Sandra, Around My Heart.
13: Moja ulubiona piosenka. Jedna z najlepszych piosenek.
12: Tobie w ogóle podobała się Sandra i tej fryzury wymyślne.
13: No oczywiście, że tak, bo to jest taki vibe lat 80. wyjątkowy.
12: Ale ty też masz takie gęste włosy.
13: Dzisiaj szczególnie, nie?
12: Ty używasz jakiś ścierek?
13: Tak, codziennie, wiesz?
12: Jak bursztynu, dobrych, no tak, moi drodzy. Marcin używa bursztynowej wcierki do włosów.
13: Ja pozdrawiam kolegę, który w zasadzie farbował się dla fantazji, ale nikt nie wiedział, że się farbuje, bo on miał bardzo ciemne włosy. Natomiast jak się,
12: co ty mówisz,
13: pojawił się w słońcu, to wchodził granat, więc wszyscy mówili, a to nie
12: czyli
13: to.
12: Czyli jednak, no właśnie.
13: A tak bywa, tak bywa.

0: Tak, to dla ciebie gra. Trendy Radio.
1: Master Boy.
2: Master Boy?
1: Everybody moving on.
2: Master. Jeszcze Boy.
1: No, to ty jesteś, jesteś majster?
2: Nie, Majster Boy, ty założył taką firmę. Majster Boy.
1: Ty, dobre.
2: Dobre, nawet bardzo. Słuchajcie, jeśli komuś podpowiedzieliśmy, jak nazwać firmę budowlaną, to pozdrawiamy gracza.
1: No, pozdrawiamy majstru.
2: Master Boyu.

0: Trendy, Podkarpacie i Małopolska.
1: Tu Fabiola, Freak Out.
2: Freak Out pojawia się często na naszej antenie. Nieco drapieżny, bardziej drapieżny kawałek.
1: No ale fajny,
2: grupa,
1: bardzo,
2: która tak się ekscytowała w takich wielkich, słuchajcie, bitach. Ten bit pojawia się teraz.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Sherry, Sherry Lady.
2: No, dla wszystkich sympatyków dobrej muzyki, dla wszystkich sympatyków
3: no,
2: dobrej okolicznościówki.
3: Pewnie.
2: Na jakiej okolicznościówce, słuchajcie, Ania się wychowała? No właśnie na takiej, gdzie Modern Talking pojawiło się, prawda?
3: No pewnie, tak.
2: Pamiętasz, jak byłaś taka mała, maciupieńka Ania, biegająca między stołami i zaglądająca często do torebek ciosi, różnych torebek, tak?
3: Tak, no,
2: dokładnie. No to jaki kawałek ci się najbardziej podobał?
3: Wiesz co, Sugar Babes.
2: Sugar Babes?
3: Mhm.
2: Ale który? Ten, co myślę?
3: Nie pamiętam już, który to był, ale Sugar Babes. Wtedy był na topie.
2: Na topie. A tyle miałaś lat wtedy?
3: No, Marcin, 5.
2: Czyli taki podrostek mały.
3: Podrostek, no.

0: Bye. Dziękujemy. Trzymajcie co to mamy się. Dzisiaj? Środę już? Jejku, no, niestety, ale środa. Szybko leci czas.
1: Leci, leci.
0: Moja droga, dopiero kupiłaś te buty na wysokim obcasie, już zdarłaś te obcasy.
1: No ja tak mam.
0: Masz.
1: Marcin, bo wszędzie jest ta betonoza, już mam dość serdecznie. Cieszę się, że rewitalizują te rynki.
0: Ania, jak jeździsz na hulajnodze w szpilkach, a później hamujesz.
1: To się zdarzyło tylko raz.
0: No i właśnie był spalony lewy zawias.
1: Gdyby nie
0: obcas,
1: było tej betonozy, to nie byłoby problemu. Dziękuję.
0: Nie byłoby, zadarłabyś wtedy o glebę.
1: No o trawę, a nie o beton.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Potężna fala upałów w zachodniej Europie, u nas chłodniej, ale burze. Związkowcy z Dino zapowiadają kolejne blokady w całym kraju. Wieczorem w Lipsku finał piłkarskiej Ligi Konferencji. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Potężna fala upałów na zachodzie Europy. Termometry pokazują prawie 40 stopni. Najgoręcej jest we Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Minister zdrowia Francji przestrzega, by nie lekceważyć upałów.
2: Wzrost temperatury jest bardzo gwałtowny, co powoduje zmęczenie organizmu. Słuchajcie swojego ciała. Ograniczcie spożycie alkoholu, nie chodźcie pływać, zmniejszcie aktywność fizyczną, zwłaszcza w najgorętszych porach dnia.
1: W Polsce termometry pokażą dziś maksymalnie 26 stopni. Możliwe są też burze, głównie w Małopolsce i na Podkarpaciu. W południowych, czyli głównie górskich powiatach tych regionów za pół godziny zaczną obowiązywać ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia. Oprócz burz spodziewajcie się ulew i silnego wiatru, a miejscami też gradu. Pod wieczór pogoda ma się uspokoić. Dziś ostatni dzień trzydniowego protestu przed siedzibą Dino w Krotoszynie, a związkowcy już planują kolejne i to w całym kraju. Niewykluczone, że już w przyszłym miesiącu też zamierzają blokować dojazd, tym razem jednak do centrów logistycznych sieci dyskontów.
3: Będzie zajęcie pasa ruchu drogowego w dłuższym czasie. To nie będzie tak jak w tym przypadku pół godziny, tylko to będą wielogodzinne blokady, jak nie całodobowe.
1: Zapowiada przewodniczący protestu Wojciech Jędrusiak. Związkowcy domagają się m.in. podwyżek dla pracowników, chcą też uruchomienia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zwiększenia zatrudnienia, bo obecni pracownicy są przeciążeni obowiązkami. A za godzinę rusza pikieta środowiska akademickiego przed Sejmem. Apeluje do rządu o poprawę wynagrodzeń najmłodszych naukowców. Protestujący chcą też zwiększenia finansowania szkolnictwa wyższego do 3% produktu krajowego brutto. W Londynie szefowie rządów Polski i Wielkiej Brytanii Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą dziś traktat o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obronności.
4: Obie strony podkreślają, że są świadome, że zagrożeniem strategicznym, także długoterminowym dla Polski, dla Wielkiej Brytanii, dla NATO jest Rosja.
1: Mówi premier Donald Tusk. To kolejne z serii dwustronnych partnerstw zawieranych przez polski rząd z innymi państwami. Ostatnio między innymi z Francją. Na czerwiec zaplanowane jest podpisanie umowy z Niemcami. Zapowiedziano też pracę nad nową umową z Włochami. Wieczorem finał piłkarskiej Ligi Konferencji. W Lipsku zmierzą się angielski Crystal Palace i hiszpańskie Rayo Vallecano. Więcej o spotkaniu Mateusz Stanicki.
5: Oba kluby przebyły do finału podobną drogę, którą zaczęły od czwartej rundy eliminacji. Z tą różnicą, że Crystal Palace było dziesiąte w fazie ligowej i musiało wystąpić w barażu o awans do 1/8 finału, a Rayo zakwalifikowało się do tej fazy bezpośrednio z piątej lokaty. Hiszpańskiej ekipie pomogły w tym m.in. zwycięstwa nad Lechem Poznań 3-2 oraz Jagiellonią Białystok 2-1. Mimo to faworytem jest drużyna z Londynu. Stawką spotkania jest awans do fazy zasadniczej Ligi Europy, bo żadna z drużyn nie zapewniła sobie gry w pucharach poprzez lokatę w rozgrywkach krajowych.
1: Początek meczu w Lipsku o 21:00.
6: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 22 stopnie w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze. W nocy no nawet przyjemnie, bo na termometrach 14 stopni. Jutro znacznie spokojniej, 18 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Piątek, aj, piękny, pełne słońce, 19 stopni, ale weekend szykuje nam się stricte deszczowy.
7: Reklama. Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Reklama.
13: Granie na żądanie.
14: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy.i treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
6: Hello, hello, dzień dobry, Rasek. Aj, dziubasy, rozpoczynamy kolejny odcinek programu Granie na żądanie. 7148 trendy.i to, co macie do przekazania. Zostańcie, ponieważ no, szykuje się masa super muzyki i to nadesłanej od Was. Zaczynamy.

0: Trend Radio.
1: Gratulacje z okazji sporego sukcesu w pracy dla Krzysia Kierownika. Proszę, zagrajcie mu Calvi Remi, najlepiej trochę starszy kawałek. Pozdrawiam Ania, Maciej i Jacek. Oczywiście, że coś fajnego wybierzemy. Krzysiu, a tobie serdecznie gratulujemy. Super, że masz taką ekipę, która wspiera cię w tym. I jeszcze pamięta, żeby pogratulować. No, niesamowite. Ania, Maciek i Jacek. Tak, to jest dopiero drużyna. Krzysiu, to dla ciebie.

0: Reklama. Już 31 maja świętujemy Dzień Dziecka w Jaśle. Od 13 do 21 przystanek Kwiatowa zamieni się w wielką rodzinną strefę zabawy i kulinarnych pyszności. Szykujcie apetyty na bogatą ofertę gastro. Soczyste burgery z food trucków, chrupiące zapiekanki, zakręcone ziemniaki i uwielbiane przez wszystkich gofry oraz lody włoskie. Dla najmłodszych szykujemy gigantyczne dmuchańce, tory przeszkód z motywami z bajek oraz kolorowe warkoczyki i tatuaże. Nie przegap najlepszej imprezy w mieście. Dzień Dziecka, 31 maja. Do zobaczenia na przystanku Kwiatowa w Jaśle.
1: Reklama. Granie na żądanie. Antena jest twoja.
2: Lambada dla uroczej i ślicznej Klaudii. Pozdrowienia od znajomego Sasanoka. Klaudusia, w takim razie mam nadzieję, że to słyszysz i na pewno będzie ci miło. Chodzi nam po głowie Gigi D'Agostino. Zagrajcie, włączymy na cały regulator w biurze. Aj, to ja w takim razie czekam na filmik. Możecie śmiało wrzucić na naszego fanpage'a na fejsie, na Messengerze. I cóż, no mam nadzieję, że nikt tam się nie pogniewa na was. Chyba, że takie 3 minuty w ramach przerwy, to czemu by nie? No, chyba, że ktoś robi coś ważnego, to pamiętajcie, wcześniej trzeba uzgodnić, co by się nikt nie poobrażał. Play!

Zagrajcie proszę dla Mateusza motyw z Gliniarza z Beverly Hills. Pozdrawiam Jacek i Ola, pewnie zagramy. I pozdrawiam oczywiście całą brygadę. Mam nadzieję, że to dla was bardzo fajny dzionek.

Wojtka, Boys, Przytul moje serce. Aj, dziubasy, miło mi was słyszeć prawie że codziennie. Dzięki, że jesteście. A ja wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. No i moi drodzy, w takim razie udanej randki. Czekam na foty.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W poniedziałek policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Sanockiej Jednostki zatrzymali kierujących, którzy w terenie zabudowanym znacznie przekroczyli prędkość. O godzinie 8.30 kierująca Audi jadąc przez Rozpucie osiągnęła prędkość 112 km na godzinę przy ograniczeniu do 50. Natomiast przed godziną 11 funkcjonariusze kontrolowali kierującego Chevroletem, który w miejscowości Międzybrodzie również jechał 112 km na godzinę. Kierujący stracili uprawnienia do kierowania pojazdami na 3 miesiące. Kobieta została ukarana mandatem karnym, natomiast mężczyzna za popełnione wykroczenie będzie odpowiadał przed sądem. Będzie drugi etap zagospodarowania skweru przy ulicy Fryderyka Chopina w Krośnie. Inwestycja zakłada rozbudowę istniejącego terenu o nowe funkcjonalności, skupiające się na retencji wody oraz rekreacji. W ramach działań powstanie zbiornik, który ma na celu zatrzymywanie wody w terenie i poprawę mikroklimatu. Powstaną także drewniana altana, pomosty spacerowe, alejki, parking. Będą też nowe nasadzenia, mówi Piotr Przytocki, prezydent Krosna.
2: Chcemy powiększyć ten obszar parku sensorycznego, kolejne atrakcje, dużo zieleni, dużo nasadzeń, które izolują tę przestrzeń od drogi, która zaraz obok ulicy Chopina, która jest bardzo ruchliwa i hałaśliwa, więc przede wszystkim ta zieleń, no ale też wiele takich dodatkowych atrakcji, które no, mają spowodować, że będzie tam możliwość zaparkowania samochodem czy rowerem i potem już korzystania na pieszo z tych miejsc, które tam są.
1: Inwestycja o wartości około 1,3 miliona złotych zostanie sfinansowana z funduszy polsko-szwajcarskich.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Od 1 stycznia 2026 roku osoby zatrudnione w jednostkach sektora finansów publicznych mogą zwracać się do pracodawcy o doliczenie do stażu pracy także innych okresów aktywności zawodowej, nie tylko tych wykonywanych na podstawie umowy o pracę. Nowe przepisy obejmą pozostałych pracodawców od 1 maja tego roku, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
4: Warto mieć na uwadze, że wniosek o wydanie zaświadczenia, na podstawie którego pracodawcy mogą doliczać okresy do stażu pracy, można złożyć do ZUS-u wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą konta w systemie teleinformatycznym ZUS-u, czyli platformy e-ZUS. Pamiętajmy, że ZUS nie wyda zaświadczenia, gdy nie jest w posiadaniu dokumentów potwierdzających czyjąś pracę czy zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego. Przypominam, że zaświadczenia stażowe ZUS-u bez odręcznego lub elektronicznego podpisu są ważne. Takie zaświadczenie osoba wnioskująca może wydrukować bezpośrednio ze swojego konta na platformie e-ZUS. Nie zwiększymy sobie stażu pracy, który będzie uzależniał prawo do naszej emerytury.
1: Dużym ułatwieniem dla pracodawców jest to, że mogą samodzielnie sprawdzić autentyczność dokumentów, które wystawił ZUS w odpowiedzi na wniosek o zaświadczenie o ubezpieczeniu potrzebne do doliczenia okresów do stażu pracy. W najbliższą sobotę na Tarnowskiej Kantorii przygotowano wiele atrakcji z okazji Miejskiego Dnia Dziecka. Zapowiada się 5 godzin intensywnego programu. Start o godzinie 11. Na małych mieszkańców czekać będzie strefa zabaw i wyobraźni, a w jej ramach mobilny plac zabaw, dmuchańce, przejażdżki złotym meleksem i pokazy cheerleadingu oraz akrobatyki sportowej. Nie zabraknie też nieodzownego elementu tarnowskich pikników, czyli warsztatów koralowych. Pojawią się dodatkowo maszkaronowe niespodzianki. Głównym punktem programu będą konkursy z nagrodami. W ramach wydarzenia Pasaż Odkryć zawita na kantorie z kreatywnymi warsztatami i twórczymi zabawami z edukatorami, a Centrum Usług Społecznych zapraszać będzie do swojego stoiska grami, animacjami i profilaktyką zdrowia. Dodatkowo Straż Miejska rozda odblaski i zachęcać będzie każdego do znakowania rowerów oraz założenia alkogogli. Zabawa na kantorii będzie trwać do godziny 16.
0: Reklama.
5: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak Wiaśle zaprasza na kierunki: masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
12: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
13: Reklama.
14: Granie na żądanie.
15: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
16: Wczoraj tata nie słyszał, to dziś proszę głośniej. Pozdrowienia dla taty Jacka, który was słucha codziennie przy pracy. Pozdrawia córa Natalia. Pozdrawiam pana Jacka w takim razie bardzo, bardzo serdecznie. No gorąco nie powiem, bo przy takiej aurze to chyba chcemy się bardziej ochłodzić. I Natalka, ciebie, że tak pilnujesz, no to w takim razie damy głośniej. Już teraz na 101,9 i 95,2 FM.

Teresa Werner ze specjalnymi pozdrowieniami dla Danielka Z. Danielu, w takim razie również muszę pozdrowić i ciekawa jestem, od kogo takie życzenia, bo wydaje mi się, że ta piosenka jest tak, no właśnie, porywająca, że coś musi być na rzeczy. Play!

0: trendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: Dla Krzysztofa z okazji 30 urodzin od Tomka piosenkę Proszę Roberta Milesa i Children Eye. Pięknie, pięknie. Muzyka trends również uwielbia gościć na naszej antenie. Krzysiu, z okazji urodzin 30 na karku. Dużo, dużo zdrowia, radości, uśmiechu i czego tylko sobie życzysz. Tomek zadba o to, żeby te urodziny były chyba niezapomniane. Tomek, no nie jest tak? Gramy.

0: Reklama. Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko! Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać. Hurtownia Budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny. Najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Mega Paka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja. Reklama.
1: Zagrajcie coś od Kordiana dla Moniki i Asi. Dziewczyny, już idzie ku lepszemu. Pozdrawiam też radio i dziękuję z góry za muzykę Lechu. Panie Leszku, machamy do pana i machamy też do Moni i Asi. Dziewuchy, coś fajnego na rozruch zagramy na pewno. No tak, idzie ku lepszemu, miejmy nadzieję, bo jak czerwiec też taki będzie, to ja podziękuję chyba i się zakopię pod kołdrą i wyjdę dopiero jak będzie ciepło i będziecie musieli mnie budzić. Taki niedźwiedzi sen. I to latem, nie? Pozdrawiam gorąco raz jeszcze.

0: Trendy, Podkarpacie i Małopolska.
1: Dobra, zmykam. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Fifi przejmuje anteny i proszę pamiętać o odpowiednim nawodnieniu, bo mimo tych złudnych temperatur, no niestety, ale może być nieciekawie. Plus krem z filtrem też obowiązkowo. Cześć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Areszt dla dwóch osób powiązanych z fałszywymi alarmami. Jutro ceny maksymalne paliw znów w dół, zwłaszcza diesla. Jak wakacje w Polsce, to nad wodą. Powiemy, gdzie najczęściej się wybieramy. Marcin Krzemiński. Śledczy próbują ustalić kolejne osoby związane z fałszywymi alarmami. Do tej pory policja zatrzymała 3 osoby, 2 z nich zostały aresztowane na 3 miesiące. Chodzi o fałszywe zawiadomienia służb o konieczności interwencji w budynkach Telewizji Republika i w domu Jarosława Kaczyńskiego, mówi rzecznik prasowy komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, komisarz Marcin Zagórski.
2: Postępowanie jest bardzo wielowątkowe. Zatrzymania, które mają miejsce teraz, nie są ostatnimi. Funkcjonariusze cały czas pracują przy tej sprawie. Mamy do przeanalizowania wiele różnych informacji i w konsekwencji myślę, że będziemy mogli za jakiś czas też powiedzieć o kolejnych naszych sukcesach.
1: Policja ma lada chwilę ująć sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego, przekazał premier Donald Tusk. W tej sprawie śledczy nadal pracują, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa-Praga, prokurator Karolina Staros.
3: Nikt do tej pory nie usłyszał jeszcze zarzutów za to zdarzenie, za spowodowanie tego, wywołanie tego alarmu. Ono jest badane. Cały materiał dowodowy, łącznie z ostatnimi czynnościami, może się przyczynić do ustalenia, kto za to odpowiada.
1: Wracając do dotychczasowych zatrzymanych, to młodzi ludzie w wieku 19-20 lat wcześniej mieli już problemy z prawem. Sąd apelacyjny w Warszawie prawomocnie uniewinnił piosenkarza Michała Wiśniewskiego. Chodzi o zaciągnięcie w 2006 roku prawie 3 milionów złotych pożyczki w SKOK Wołomin na podstawie nieprawdziwych danych o dochodach. Wcześniej sąd pierwszej instancji skazał wokalistę na karę 1,5 roku bezwzględnego więzienia, ale według sędziów sądu apelacyjnego dopuścił się on obrazy przepisów postępowania, stąd wyrok uniewinniający artystę. Ceny maksymalne paliw jutro znów w dół, wynika z obwieszczenia resortu energii. Za litr 95 stacje nie będą mogły w czwartek domagać się więcej niż 6 zł 31 groszy, to 9 groszy mniej niż dziś, a o 10 groszy tańsza będzie 98, zapłacimy maksymalnie 6,86. Na olej napędowy potanieje aż o 18 groszy do 6 zł 57 groszy. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed salmonellą w partii suplementu Verdin Fix. Skażenie Sanepid wykrył w jednej z 5 próbek produktu. Numer skażonej partii znajdziecie na stronach GIS-u. Jak wakacje w Polsce, to nad wodą. Z danych zebranych przez travellist.pl wynika, że prawie połowa rezerwacji to Bałtyk. Kolejne 10% to jeziora. W góry chce pojechać 1/3, a 7% planuje city breaki. Ceny trzymają poziom z zeszłego roku, ale tylko średnio.
4: Największą zmianę widać nad morzem, gdzie ceny są obecnie średnio o 10% niższe niż przed rokiem. W górach jednak sytuacja wygląda inaczej, bo tam ceny wzrosły o około 12%.
1: Mówi Eugeniusz Triasun z travellist.pl. Najtańsze są city breaki od niecałych 300 zł za parę za noc w hotelu.
5: Dzisiaj ciepło, nawet bardzo, do tego słonecznie, ale uwaga, może zagrzmieć. Od jutra już ochłodzenie, nadal całkiem przyjemnie, sporo przejaśnień i 20 stopni. Tyle pokażą termometry jutro zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie.
6: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
7: Olu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Renault. Reklama.
8: Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
5: Druga zmiana w Trendy Radio. Jesteśmy po 13. Środa popołudnie, moi drodzy. Mnóstwo trendy, hitów. Nie zabraknie też informacji z regionu. A teraz proszę bardzo. Blanka, Boys Like Toys. Filip Waćkowski, cześć.

0: Trendy, Małopolska i Podkarpacie. Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Jak informujecie, w Krośnie niedawno doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Stało się to na alei Jana Pawła II w ciągu drogi krajowej nr 28 przy dzielnicy Turaszówka. Jedna osoba została poszkodowana w tym zderzeniu. Na miejscu mogą występować pewne utrudnienia w ruchu. Bądźcie ostrożni, przejeżdżając przez ten odcinek.
0: Informujemy o tym, co ważne.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: 27 dzień maja, oczywiście mamy środę. No i tak chciałem tylko powiedzieć, że 23 dni do lata. Zdążymy zrobić formę? Spokojnie, jak coś, to za rok już zdążymy na pewno. W ogóle już kiedyś o tym wspominałem, ja mam taki kalendarz z odrywanymi kartkami, taki kuchenny, kojarzycie. Tam jest na każdy dzień jakaś mądrość, na dziś jest: w maju chętnie zbiera pszczółka, ty też zbieraj młode ziółka. No, ja to może bym chciał, ale to chyba jest nielegalne.

0: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
1: Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny. Najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
0: Reklama.

popołudnie w Trendy Radio i zajrzyjmy na trendyradio.pl, bo tam informacje dla kierowców poruszających się po Dębicy, a dokładniej to parkujących w Dębicy. Bo uwaga, w rejonie stadionu Iglopolu zamknięte zostały miejsca parkingowe. Dlaczego? To w związku z prowadzonym remontem. Nadal dostępne jednak są miejsca przy budynku ZUS-u, z tym, że one mają funkcjonować do końca lipca. Więcej szczegółów na www.trendyradio.pl.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Para Mołdawian mająca zakaz wjazdu do Schengen próbowała ukryć się pod fałszywą tożsamością. Weryfikacja z wykorzystaniem europejskiego systemu Entry-Exit szybko wykryła podstęp. Do zdarzenia doszło 23 maja podczas odprawy podróżnych na wjazd do Polski w Medyce. Do kontroli granicznej zgłosiło się dwoje Mołdawian, kobieta i mężczyzna w wieku 20 i 21 lat. Strażnicy graniczni ustalili, że w przeszłości cudzoziemcy posługiwali się innymi nazwiskami. Poprzednie dane widnieją w międzynarodowej bazie SIS i odnoszą się do osób niepożądanych w Unii Europejskiej. Wpisu dokonały władze Niderlandów, mówi kapitan Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Cudzoziemcy usiłowali wcześniej wjechać do Unii Europejskiej przez Rumunię, jednak otrzymali odmowę wjazdu. Zdecydowali się na zmianę nazwiska i podjęli próbę wjazdu z wykorzystaniem podstępu. Cudzoziemcy usłyszeli zarzuty nielegalnego przekroczenia granicy, do czego się przyznali i złożyli wyjaśnienia. Kobieta dobrowolnie poddała się karze 4 miesięcy pozbawienia wolności na 2 lata, z kolei wobec mężczyzny Straż Graniczna skieruje do sądu akt oskarżenia. Cudzoziemcy otrzymali odmowę wjazdu i wrócili na Ukrainę.
1: To kolejny tego typu przypadek wykryty z wykorzystaniem systemu Entry-Exit. Ostatnie tego typu zdarzenie odnotowano na początku maja, kiedy w ten sposób granicę usiłowało przekroczyć mołdawskie małżeństwo. Trwają prace związane z budową kanalizacji w miejscowości Mrukowa. Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury technicznej oraz komfortu życia mieszkańców. W związku z prowadzonymi robotami mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu oraz ograniczenia w dojeździe do posesji. Mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami. 27 czerwca odbędzie się kolejna edycja wakacyjnego spływu kajakowego Wisłoka 2026. Trasa wydarzenia poprowadzi od Tamy Iglopol w Dębicy do Pustkowa i będzie liczyć około 14 km. Organizatorzy podkreślają, że spływ ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do osób posiadających doświadczenie w kajakowaniu, jak i uczestników chcących aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. W ramach wpisowego zapewnione zostaną m.in. ubezpieczenie uczestników, zabezpieczenie ratunkowe i medyczne, sprzęt kajakowy, transport kajaków oraz uczestników, a także ciepły posiłek po zakończeniu spływu.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Park w Posadzie Zarszyńskiej stanie się areną wyjątkowych zmagań. Już 30 maja odbędzie się tam Olimpiada Dziecięcych Drużyn Pożarniczych. Wydarzenie wystartuje oficjalnie o godzinie 13.30. Pół godziny później o 14.00 młodzi adepci pożarnictwa rozpoczną zmagania w 3 wymagających konkurencjach – mustrze, sztafecie i bojówce. W olimpiadzie weźmie udział 15 drużyn. Ponadto dodatkowe atrakcje takie jak malowanie twarzy, zaplatanie kolorowych warkoczyków, gra terenowa na obszarze całego parku, obficie zaopatrzony bufet z przekąskami. W niedzielę w Brzozowie odbędzie się Gminny Dzień Dziecka. W programie m.in. występy artystyczne dzieci i młodzieży, koncerty i pokazy taneczne, animacje oraz zabawy dla najmłodszych, żywe maskotki Bing i Luigi, malowanie twarzy i kolorowe atrakcje, dmuchańce i strefa zabaw, wielki finał z proszkami Holi, mówi Nina Ścibor, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta w Brzozowie.
4: Amfiteatr zmieni się w miejsce pełne muzyki, kolorów, zabawy dla całych rodzin, a w programie mamy przygotowane mnóstwo atrakcji, m.in. występy artystyczne młodych mieszkańców, animacje, dmuchańce darmowe, żywe maskotki, gigarobot, malowanie twarzy, a także wielki finał z proszkami Holi. Także tych atrakcji mamy przygotowanych mnóstwo, będzie także bogata oferta gastronomiczna dla dzieci, także zapraszamy wszystkich naszych młodych mieszkańców wraz z rodzicami, ale także gości przyjezdnych do wspólnego świętowania Gminnego Dnia Dziecka.
1: Start o godzinie 14 w Amfiteatrze w Brzozowie.
0: Reklama. Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą, jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł. Reklama.

0: Twój region. Twoje radio. Trendy.
1: Kochani, środa, czyli w pół do weekendu, a ten weekend, no to będzie taki weekend najmłodszych, bo co prawda Dzień Dziecka w poniedziałek, ale wiadomo, najlepiej świętować w weekend, na przykład w najbliższą niedzielę w Parku Zdrojowym w Rymanowie Zdroju, który zmieni się w Królestwo Najmłodszych. Odbędzie się wydarzenie pod hasłem Dzień Dziecka w podkarpackiej stolicy dzieci i rozpocznie się o godzinie 13:00. Nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych coś się znajdzie, bo będą między innymi pokazy motocykli. A oprócz tego, no wiadomo, to, co na imprezach dla dzieci być musi, dmuchańce, pokazy służb mundurowych, mini zoo, wielka kolorowanka, będą też darmowe napoje. Szczegóły na www.trendyradio.pl.

Żyjemy coraz dłużej i w naszym regionie jest też coraz więcej stulatków. Teraz swoje setne urodziny obchodziła pani Józefa z Osobnicy. No i wielkie, wielkie gratulacje. W ogóle było dużo gości, przedstawicieli władz i tak dalej, i tak dalej. Setne urodziny, wszyscy się cieszą, tylko w ZUS-ie coś pewnie niezadowoleni.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Mogą należeć do grupy przestępczej aresztowani w sprawie fałszywych alarmów. Potem mocne głosy z Pałacu Prezydenckiego w sprawie związków partnerskich i księżycowe maszyny. Ich wizualizację zaprezentowała NASA. Marcin Krzemiński. Dwóch mężczyzn aresztowanych w sprawie fałszywych alarmów może być częścią zorganizowanej grupy przestępczej. Takie informacje przekazała dziś rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej dla Warszawy Pragi Północ, Karolina Staros.
2: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierownictwa.
1: Sprawę bada już zespół policyjnych ekspertów złożony m.in. z kryminalnych, a także specjalistów od informatyki oraz cyberbezpieczeństwa. Dwóm aresztowanym mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. Prokuratura nie wyklucza dalszych aresztowań w tej sprawie. Mocna deklaracja z Pałacu Prezydenckiego. Nie ma i nie będzie zgody prezydenta Nawrockiego na legalizację związków partnerskich. Mówi o procedowanej w parlamencie ustawie szef gabinetu prezydenta. Ustawa ta wprowadza związki partnerskie do polskiego prawa, podkreśla Paweł Szefernaker.
3: Jest to ustawa, która de facto zmienia ponad 200 innych ustaw, czyli zmienia cały system prawa w Polsce, dostosowując ten system do zrównania małżeństwa, małżonka ze związkiem partnerskim i z partnerem.
1: Dziś w Sejmie drugie czytanie, jeszcze w tym tygodniu planowane jest głosowanie. Konfederacja rozpoczyna zbiórkę podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec ministry kultury Marty Cienkowskiej. Nie podoba im się przyjęcie przez rząd projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny. Według polityków wprowadzane są kolejne dopłaty na pseudodzieła, sztuki obsceniczne, nie mające nic wspólnego z realną kulturą. Zachodnia Europa walczy z upałami, wysokie temperatury także w Polsce. Wielka Brytania i Francja odnotowują rekordowe temperatury. Hiszpania przygotowuje się na prawie 40 stopni. We Włoszech wprowadzono ograniczenia pracy na zewnątrz. W Polsce też robi się coraz cieplej. Jak przetrwać gorące dni? O tym Szymon Kępka.
4: W upalne dni lekarze przede wszystkim podkreślają nawodnienie. Należy pić wodę regularnie, także zanim poczujemy pragnienie. Warto też sięgać po lekkie posiłki i uzupełniać elektrolity, szczególnie przy dużym poceniu, mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce dr Michał Sutkowski.
5: Wyczerpanie cieplne, to jego jest najwięcej i to jest takie najbardziej charakterystyczne, a to są te osoby, które mdleją przy przystanku.

0: środy jest za pół ceny, 3 zł za sztukę. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
1: Reklama. Druga zmiana. Druga zmiana ze zdwojoną siłą w Trend Radio.
2: Druga zmiana w Trend Radio. Jesteśmy po 14:00. W tej godzinie oczywiście wyjedziemy na drogi naszego regionu. Pojawi się też płyta tygodnia, a w niej jedna z

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. No i przed nami filmowy klasyk, filmowo-muzyczny, bo utwór pochodzi z promocji filmu Ogniem i Mieczem i na koniec lat 90. słuchała tego cała Polska. Do dziś się słucha, bo to przepiękna piosenka jest. Edyta Górniak i Mietek Szcześniak, Dumka na dwa serca.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Reklama. Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają. Reklama.
2: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów.
1: Dla ciebie.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Co do warunków dojazdy, jak widzimy, słońce przeplatane z deszczem, a nawet burzami. Miejmy to na uwadze. Najpierw jedziemy przez ulicę Jasła. Spowolnienia robią się na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności oraz na ulicy Piłsudskiego. Zwalniamy zwłaszcza przy skrzyżowaniach. Wolno jedziemy też ulicami Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, Szelnochy, Jagieły oraz Mickiewicza. Troszkę zaciągamy gazu na ulicy Kołłątaja 3 Maja i ulicy Metzgera. O sytuację w Krośnie pytamy taksi Krosno.
3: Dzisiejszego popołudnia jedziemy przez Krosno z utrudnieniami. No, w Krośnie w tej chwili jest burza, pada dosyć mocno deszcz, także uważamy, zrobiło się ślisko. Jeżeli chodzi o utrudnienia, no co dłużej postoimy na ulicy Legionów, ulicy Niepodległości Korczyńskiej, Ursaki, później Podwale, Tkacka, Grodzka, Wojska Polskiego, Lwowska do Światełek. W Uraszówce już ruch odbywa się na bieżąco po kolizji. Stronę miejsca Piastowego przystawia nam do miejsca Piastowego Dorotka. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję.
2: Dziękujemy za informację. Sprawdźmy, co dzieje się w Sanoku. W Sanoku i w jego okolicach utrudnienia spowodowane pracami przy rozbudowie obwodnicy. Zwiększmy ostrożność na ulicach Rymanowskiej, Dmowskiego oraz ulicy Bony.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Funkcjonariusze oddziału celnego w Krościenku wykryli alkohol podczas kontroli samochodu osobowego, który wjeżdżał do Polski z Ukrainy. Samochód na ukraińskich numerach rejestracyjnych został skierowany do szczegółowej kontroli, mówi komisarz Edyta Chabowska, rzecznik prasowy IAS w Rzeszowie.
2: Podejrzenie funkcjonariuszy wzbudził zbiornik paliwa tego pojazdu i okazało się, że dzięki wykorzystaniu urządzenia RTG funkcjonariusze wykryli nietypową zawartość zbiornika na paliwo. Zbiornik został specjalnie przystosowany do przemytu i posiadał podwójne ściany. Znajdowało się w nim 80 litrów alkoholu. Przeciwko kierowcy podejrzanemu o przemyt wszczęte zostało postępowanie karne skarbowe, które prowadzi Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu. Mężczyzna wpłacił 5000 zł na poczet grożącej mu kary.
1: Funkcjonariusze zabezpieczyli nie tylko nielegalny alkohol, ale także samochód przystosowany do przemytu. W związku z rozpoczęciem prac zamknięte zostały miejsca parkingowe zlokalizowane przy ulicy Piłsudskiego w rejonie stadionu Iglopol w Dębicy. Z użytkowania wyłączona została większość miejsc postojowych. Nadal dostępne pozostają miejsca parkingowe znajdujące się przy budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z przekazanymi informacjami będą one funkcjonować do końca lipca bieżącego roku. W sierpniu zaplanowane jest również zamknięcie parkingu przy ZUS-ie, co będzie związane z kolejnym etapem prowadzonych prac. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zaprasza wszystkie dzieci na obchody Dnia Dziecka. Na scenie zaprezentują się mali artyści, przedszkolaki z okolicznych miejscowości Bączala, Charklowej, Jabłonicy, Kunowej, Lisowa, Przysiek oraz samego Skołyszyna. Najmłodsi będą mogli dowoli korzystać z dmuchanych zjeżdżalni oraz wziąć udział w warsztatach i pokazach cyrkowych, mówi Marta Gąsiorowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.
3: Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. Na scenie wystąpią przedszkolaki z naszych miejscowości oraz oczywiście uczestnicy zajęć Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa. Nie zabraknie pokazów naukowych, warsztatów cyrkowych, dmuchanych zjeżdżalni, malowania twarzy, kolorowych warkoczyków i na pewno wielu kreatywnych zabaw. Czekają na dzieci również przejażdżki kolejką, gogle VR, profesjonalne symulatory wyścigowe oraz strefa majsterkowania.
1: Wydarzenie odbędzie się 31 maja w Parku Turystyki i Kultury w Skołyszynie w godzinach od 15 do 19.
4: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Gminny Ośrodek Kultury w Besku zaprasza do udziału w kolejnej edycji wydarzenia Agama – Nowe Brzmienie. W programie artystycznym przewidziano występy kwartetu klarnetowego Nesquartet, solistki Amelii Knurek, Mileny Bogaczyk. Ponadto na scenie zaprezentują się mażoretki Roses z Rymanowa oraz gospodarze mażoretki Sunshine z Beska. Na uczestników wydarzenia czekać będzie również widowisko taneczno-muzyczne Czas na Braz. Spotkanie zaplanowano na 31 maja o godzinie 16 w Parku Dworskim przy Gminnym Ośrodku Kultury w Besku. Od 5 do 7 czerwca Jasło stanie się areną jubileuszowego 25. Międzynarodowego Festiwalu Sportu. W tegorocznej edycji kibice będą mogli śledzić zmagania w ramach dwóch dużych turniejów. 25. Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt oraz 12. Międzynarodowego Turnieju Judo. Na kibiców czekają emocjonujące mecze z udziałem silnych zespołów zagranicznych oraz krajowych. Przybędą zespoły z Kazachstanu, Palestyny, Norwegii, Ukrainy, Słowacji. Równolegle na metach zaprezentuje się ponad 100 zawodników reprezentujących 3 państwa, gwarantując widowiskowe walki na najwyższym poziomie. Start festiwalu zaplanowano na Jasielskim Rynku na piątek 5 czerwca na godzinę 17.
0: Reklama.
5: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
12: Hurtownia budowlana Raźbud zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega cenę. Najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Mega Paka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbud Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
13: Reklama.

0: Forever. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Kochani, no 2 tygodnie pozostały nam do długiego weekendu. Długiego weekendu z okazji Bożego Ciała. No i tak sprawdzam, gdzie Polacy wyjeżdżają. Większość z nas planuje chociaż jednodniową wycieczkę. W większości to oczywiście jest Polska, natomiast wśród kierunków zagranicznych, no już dłuższych niż jeden dzień, wiadomo, wśród kierunków zagranicznych króluje Turcja. No wiadomo, plaża, Boże Ciało, chciałoby się na plaży pokazać swoje boskie ciało, nie? Miałem nadzieję, że zdążę z formą, ale tak patrzę na brzuch, to bardziej brytwanka wyszła.

0: Reklama. Już 31 maja świętujemy Dzień Dziecka w Jaśle. Od 13 do 21 przystanek Kwiatowa zamieni się w wielką rodzinną strefę zabawy i kulinarnych pyszności. Szykujcie apetyty na bogatą ofertę gastro. Soczyste burgery z food trucków, chrupiące zapiekanki, zakręcone ziemniaki i uwielbiane przez wszystkich gofry oraz lody włoskie. Dla najmłodszych szykujemy gigantyczne dmuchańce, tory przeszkód z motywami z bajek oraz kolorowe warkoczyki i tatuaże. Nie przegap najlepszej imprezy w mieście. Dzień Dziecka, 31 maja. Do zobaczenia na przystanku Kwiatowa w Jaśle.
1: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
0: Reklama.

0: Moi drodzy, mieliście kiedyś tak, że rodzice mówili o tym, no za mało się uczysz, bardziej byś się przyłożył. To ciekawa historia, opublikowano pamiętniki ojca Stephena Hawkinga. No i wiecie, co on pisał w swoich pamiętnikach? No narzekał na syna, że ten mało się uczy i nic mu się nie chce. Czyli to nie jest tak, że my się za mało uczyliśmy. Wychodzi na to, że po prostu każdy rodzic te teksty ma fabrycznie wbudowane.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Iga gra dalej. Za chwilę doniesienia z wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Potem prawomocne dożywocie dla zabójcy Wiktorii z Bytomia i o rozbiórce bramek autostradowych na Opolszczyźnie. Marcin Krzemiński. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa. Polska tenisistka pokonała Sarę Bejlek z Czech, o czym wprost z Paryża Przemysław Pozowski.
2: Iga Świątek wygrała 6-2, 6-3 z młodą, 20-letnią Czeszką Sarą Bejlek, która sprawiła jej trochę kłopotów, ale przede wszystkim Iga Świątek była dziś troszkę nerwowa jednak na korcie, bo sporo tych niewymuszonych błędów, w sumie 38 naliczyli organizatorzy turnieju, rzeczywiście i wyrzucała forehandy atakując i wyrzucała backhandy i też popełniała podwójne błędy serwisowe, bo ich nazbierała 6. Ale w godzinę i 33 minuty pokonała Czeszkę.
1: A teraz Iga czeka na zwycięszczynię trwającego już meczu Magdalinet z Jeleną Ostapenką. Dodam, że dziś też na korcie w Paryżu zobaczymy Magdalenę Fręch. Są natomiast nie najlepsze wieści z turnieju deblowego. Katarzyna Piter wraz z Meksykanką Renatą Zarazułą odpadły w pierwszej rundzie zmagań. Przegrały z Hiszpanką Christiną Buxo i Amerykanką Nicole Melchar Martinez. To już prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał karę dożywocia dla Mateusza H., skazanego za gwałt i zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Mężczyzna będzie mógł się ubiegać o warunkowe zwolnienie dopiero po 40 latach, no ale jeśli tak się stanie, to i tak będzie musiał przymusowo trafić do zakładu psychiatrycznego, bo jak uznali biegli, ma zaburzenia osobowości i prawdopodobne jest, że znów zabije. W praktyce więc nigdy nie wróci na wolność.
3: Ma pewne walory cechy kary eliminacyjnej.
1: Powiedział sędzia Aleksander Sikora, który nie uznał młodego wieku i niekaralności za okoliczności łagodzące, podkreślając, że Mateusz H. planował zabić przypadkową osobę, a o losie ofiary zdecydował rzut monetą. Teraz Szczecin, gdzie w sądzie okręgowym ruszył proces w głośnej sprawie tragedii w Międzyzdrojach. Dożywocie grozi Patrykowi F., oskarżonemu o to, że ponad 2 lata temu w grudniu 2023 roku zabił samochodem 3-osobową rodzinę. Będąc pod wpływem środków odurzających i jadąc około 130 km na godzinę po mieście, wjechał w spacerujących chodnikiem pieszych. Na miejscu zginęli matka, ojciec i syn. Córka trafiła z lekkimi obrażeniami do szpitala. Premierzy Polski i Węgier Donald Tusk i Keir Starmer podpisali w Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Dotyczy współpracy militarnej, w tym wspólnych ćwiczeń wojskowych, a także kooperacji przemysłów zbrojeniowych. Dwie firmy chcą likwidować bramki na opolskim odcinku autostrady A4, złożyły oferty w przetargu ogłoszonym przez drogowców i obydwie te oferty są niższe niż 5 milionów złotych, czyli mieszczą się w założonym budżecie. Teraz komisja przetargowa zdecyduje, komu powierzy to dość ciężkie zadanie, bo chodzi o rozbiórkę wiatr, wysp oraz kiosków stacji poboru opłat zlokalizowanych na 6 węzłach. No i sprawienie, by wszystko to potem pasowało do reszty autostrady. Wykonawca będzie miał na to 12 miesięcy.

0: Dziś dość dużo słońca w naszym regionie i wysokie temperatury, około 26 stopni w cieniu, natomiast ma zagrzmieć, może zagrzmieć w nocy ze środy na czwartek w naszym regionie okolice 9 stopni, a jutro w trakcie dnia maksymalnie 21.
1: Reklama.
2: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak Wiaśle zaprasza na kierunki. Masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
3: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą, jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
1: Reklama.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Druga zmiana w Trendy Radio. Jesteśmy po 15 i nie zatrzymujemy się nawet na sekundę. Oczywiście w tej godzinie wyjedziemy na drogi naszego regionu. Przeniesiemy się też w czasie w ramach UK Charts. A teraz, no teraz mamy maj. Jeszcze maj, Various Marks, maj na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
1: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko. Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
0: Reklama.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Najpierw posłuchajmy raportu policyjnego.
2: Kilka minut po godzinie 12 na ulicy Jagiellończyka w Niercu doszło do potrącenia pieszej. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca Nissanem uderzyła w kobietę znajdującą się na przejściu dla pieszych. Poszkodowana piesza została przetransportowana przez zespół ratownictwa medycznego na badania. Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia. Z kolei przed godziną 13 w miejscowości Łobozew Dolny kierująca Teslą najprawdopodobniej nie dostosowała bezpiecznej odległości i najechała na tył Volkswagena. Poszkodowany kierujący Volkswagenem został przewieziony do szpitala na badania.
1: Dziękujemy, mówił podkomisarz Krystian Kłeczek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Sprawdźmy teraz, jak jeździ się po miastach naszego regionu. Najpierw odwiedzimy Krosno, spowolnienia na ulicy Rzeszowskiej na pasie w stronę obwodnicy. Odcinkowo zwalniamy na ulicach Podkarpackiej, Bieszczadzkiej, wolno również ulicami Czajkowskiego, Tkacką, Podwalem, Żółkiewskiego, Korczyńską, Niepodległości oraz Legionów. Wolniej też na Sikorskiego. W Sanoku musimy uważać szczególnie na okolice Ronda Beksińskiego oraz ulicę Królowej Bony. Zwalniamy trochę na ulicach Mickiewicza, Jana Pawła, Staszica, Kościuszki i Jagiellońskiej. Wjaźdźcie utrudnienia na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności oraz w centrum. Spowolnienia zdarzają się na ulicach Piłsudskiego, na skrzyżowaniu Metzgera i 3 Maja. W Gorlicach szczególnie uważajmy na Wieckiej, Parkowej, Kościuszki, Legionów Mickiewicza oraz ulicy Sienkiewicza. Uważajmy szczególnie na ulicy Dukielskiej, tu z powodu kolizji występują utrudnienia w ruchu.
0: Z nami bezpiecznie, do celu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Dziś przed godziną 10 w Uniszowej koło Ryglic doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym zginęła około 80-letnia piesza. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kobietę prowadzącą rower potrącił samochód osobowy. Pojazdem kierował trzeźwy 90-latek. Poszkodowana doznała bardzo ciężkich obrażeń. Mimo natychmiast podjętej reanimacji jej życia nie udało się uratować. Lekarz stwierdził zgon na miejscu zdarzenia. Droga powiatowa w Uniszowej została całkowicie zablokowana. Dokładne przyczyny i okoliczności tej tragedii wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora. Gmina Besko rozpoczęła realizację międzynarodowego projektu pod tytułem Śladami Bitew Karpackich po pograniczu polsko-słowackim. Inicjatywa wspierana środkami Unii Europejskiej ma na celu nie tylko ocalenie od zapomnienia burzliwej historii Beskidu Niskiego, ale również stworzenie nowej, atrakcyjnej oferty turystycznej dla mieszkańców i odwiedzających z obu stron granicy. Partnerem zagranicznym przedsięwzięcia jest słowacka miejscowość Obec Lackowce, a partnerami krajowymi sąsiednie gminy Zarszyn oraz Rymanów. Głównym założeniem projektu, którego budżet wynosi blisko 95 tysięcy euro, jest przypomnienie o militarnym dziedzictwie regionu z okresu I i II wojny światowej. Oprócz widowiskowych wydarzeń plenerowych, projekt zakłada stworzenie trwałych narzędzi edukacyjnych. Powstaną bezpłatne publikacje naukowe oraz profesjonalny film dokumentalny. Materiały te posłużą szkołom, pasjonatom historii oraz turystom do pogłębiania wiedzy o międzynarodowym znaczeniu bitew toczonych w Karpatach. Pierwszym z kluczowych działań projektu była widowiskowa rekonstrukcja historyczna zorganizowana w Memoniu przez gminę Besko.
2: Sprawdzone informacje w Trendy Radio.
1: W pierwszych 4 miesiącach tego roku ZUS na Podkarpaciu wypłacił 16,4 tysiąca zasiłków macierzyńskich. Dominowały panie 12,7 tysiąca zasiłków. W całym kraju w analogicznym okresie zasiłki macierzyńskie ZUS wypłacił dla 296 tysięcy rodziców. Po urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie jednego dziecka okres pobierania zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego wynosi 20 tygodni. Długość urlopu zwiększa się w przypadku urodzenia dwóch lub więcej dzieci podczas porodu, mówi Wojciech Dylung, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
3: Z urlopów związanych z urodzeniem się dziecka zdecydowanie częściej korzystają mamy, tym samym częściej to one są właśnie beneficjentami zasiłków macierzyńskich z tytułu korzystania z urlopu macierzyńskiego czy też rodzicielskiego. Pamiętajmy jednak, że w niektórych okolicznościach, w niektórych sytuacjach, zgodnie z przepisami kodeksu pracy, to także ojcowie dzieci mogą korzystać z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy też dedykowanego właśnie ojcom urlopu ojcowskiego.
1: Urlop ojcowski trwa 2 tygodnie. Tata może go wykorzystać jednorazowo lub w 2 7-dniowych częściach. Klub kulturalno-turystyczny działający przy Jasielskim Domu Kultury oraz PTTK Oddział w Jaśle organizują kolejną wyjątkową wyprawę rowerową. Tym razem miłośnicy dwóch kółek wyruszą odkrywać malownicze zakątki pod hasłem Jodłowa i jej sekretne uroki. Wycieczkę poprowadzą doświadczeni przewodnicy Tadeusz Wójcik oraz Andrzej Nitka, mówi Elżbieta Ruszała, opiekunka klubu kulturalno-turystycznego JDK i PTTK Oddział w Jaśle.
4: 60-kilometrowa trasa poprowadzi do Jodłowej przez Jareniówkę Czerwną. Planem będzie pierwsza platforma widokowa w Wisowej. Następnie w miarę wolnego czasu i oczywiście warunków atmosferycznych planujemy zwiedzanie Jodłowej, zabytkowego kościoła i odwiedzenie pracowni artystycznej Pana Błaszczaka.
1: Rajd rowerowy odbędzie się 6 czerwca. Wyjazd sprzed budynku JDK zaplanowano o godzinie 9. Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie wraca z wakacyjną jogą na trawie. Spotkania zaplanowano na 2, 9, 16, 23 i 30 lipca. Początek zawsze o godzinie 18.30. Warsztaty są otwarte dla osób w każdym wieku, zarówno tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z jogą, jak i bardziej zaawansowanych uczestników. Ćwiczenia potrwają około godziny. Organizatorzy proszą o zabranie własnej maty oraz paska do jogi. Od 11 czerwca w Galerii Sztuki ulica Piekarska w Gorlicach będzie można oglądać wystawę litografii Henry'ego Matisse'a Papierowe poematy. Ekspozycja obejmuje prace pochodzące z prestiżowego magazynu Verve, wydanego w 1958 roku pod tytułem Ostatnie dzieła Matisse'a. W latach 40. i 50. XX wieku, pomimo poważnych ograniczeń zdrowotnych, Matisse zrewolucjonizował swoje podejście do sztuki, tworząc dzieła za pomocą papieru i nożyczek. Prezentowane na wystawie litografie przenoszą nas do świata harmonii, intensywnych barw i ograniczonych kształtów, który Matisse stworzył, odrzucając tradycyjne techniki malarskie. Są to prace pełne życia, będące syntezą rysunku i koloru, wyrażające marzenie artysty o odnalezieniu radości na niebie. Wernisaż wystawy odbędzie się 11 czerwca o godzinie 18.
5: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
6: Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł oraz proszek do prania Mega Paka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
7: Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
8: Reklama.

Moi drodzy, przy okazji dużych koncertów, głośnych, takich ogólnokrajowych, można by powiedzieć, powraca temat wnoszenia wody na imprezy masowe. Bo jeden organizator się zgadza, drugi nie. Ostatnio podczas koncertu Taco Hemingwaya. Koncertu, na którym było 60 tysięcy osób, no wybuchła właśnie taka afera. Wody nie można było wnosić, za to można było kupić na miejscu za 14 zł. Jak tłumaczy się organizator, że nie można wnosić wody, bo można tą butelką później kogoś rzucić i to jest niebezpieczne. Ale że co? Że jak kupię na miejscu, to już nie jest niebezpieczne i tą butelką nie rzucę? Ktoś by pomyślał głupie, nie? Z drugiej strony, jakbym już kupił wodę za 14 zł, to faktycznie nie pomyślałbym, żeby ją wyrzucać.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy
1: UK
0: Radio.
1: Charts w Trendy Radio przenosimy się do 27 maja 1996 roku, czyli krótko mówiąc 30 lat do tyłu. A wtedy na szczycie Gina G, obecnie już trochę zapomniana, Just a Little Bit.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Uniewinniony żołnierz, który strzelał na granicy z Białorusią. Wróćmy też do protestu naukowców przed Sejmem i do fali upałów w Europie. W Portugalii blisko 40 stopni. Marcin Krzemiński, niewinny żołnierz, który 2 lata temu na polsko-białoruskiej granicy strzelał w kierunku migrantów. Taki wyrok zapadł dziś w sądzie garnizonowym w Lublinie. Żołnierz był oskarżony o przekroczenie uprawnień i narażenie innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, ale sąd się z tym nie zgodził, mówi sędzia Radosław Hunek.
2: Żołnierz wykonywał swoje zadanie zgodnie z obowiązkami. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
1: Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura może złożyć apelację. Prokurator zawnioskował do sądu o wyłączenie sędzi Anny Grabowskiej wyznaczonej do sprawy rozpoznania wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Chodzi o posiadane przez sędzię akcję TV Republika, w której Zbigniew Ziobro został zatrudniony jako korespondent, informuje prokuratura krajowa. To może wywoływać w odbiorze społecznym wątpliwości co do bezstronności sędziego, niezależnie od tego, czy brak bezstronności rzeczywiście zachodzi. Rządzący, czas wziąć się do roboty i znaleźć pieniądze na polską naukę. Takie hasła było słychać na proteście naukowców pod Sejmem. Badacze i pracownicy naukowi z całej Polski domagali się wyższych wynagrodzeń, stabilności zatrudnienia i przeznaczenia 3% PKB na polską naukę.
3: Widzę, że ma pani skarbonkę. Pusta.
4: Pusta, totalnie.
3: Jak nauka polska?
4: Dokładnie.
3: A pan ma na koszulce Marię Skłodowską-Curie, tak? Też z tą świnką skarbonką, zapewne też pustą.
5: Tak, no dokładnie. My tutaj walczymy o to, żeby przede wszystkim młodzi pracownicy, nie, i doktoranci, żeby mieli za co po prostu żyć, żeby mogli, chcieli zostać w Polsce, żeby chcieli pracować dla polskiej nauki.
1: Mówili Cezaremu Jaszczykowi uczestnicy protestu. Zapowiadają, że jeśli rząd nie spełni ich postulatów i nie zajmie się polską nauką na poważnie, wrócą na ulicę. Fala upałów w Europie. Na Wyspach Brytyjskich temperatura przekracza 30 stopni. W środkowej Portugalii w południe miejscami słupek rtęci sięgał z kolei 38 stopni. W kraju tym alert do mieszkańców wydały służby medyczne. Zalecają, by unikać przebywania na słońcu i dbać o nawodnienie organizmu. Taka pogoda jest też niebezpieczna dla przyrody, mówi dr Krzysztof Bartoszek, klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
6: Terminuje suszę globową, wzrasta ryzyko pożarów. Kraje takie jak Hiszpania czy też Portugalia, liczba tych pożarów, także powierzchnie obejmują, zdecydowanie się zwiększyła.
1: W Polsce dziś też dość wysokie wartości, ale poniżej 30 stopni na południowym wschodzie kraju. Tam też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Mniej cukrów, więcej serów. Takie zmiany w żywieniu zanotował GUS w swoich statystykach. W zeszłym roku Polacy jedli o prawie 4% więcej serów i twarogów, a także więcej tłuszczów zwierzęcych i makaronu. Spadło natomiast i to o 14,5% spożycie cukru.
7: W nocy ze środy na czwartek termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce pokażą średnio 9 stopni nad zerem. Wcześniej, dzisiaj wieczorem, może jeszcze zagrzmieć w naszym regionie. Jutro w trakcie dnia okolice 20 i to zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie.
8: Reklama. Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą, jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Reklama.
10: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
7: Druga zmiana w Trendy Radio. Jesteśmy po 16:00 w tej godzinie. Pojawią się informacje z naszego regionu, pojawi się płyta tygodnia i pojawi się jeszcze więcej trendy brzmienia. Przed nami Black Box, Right on Time.

0: Reklama.
1: Już 31 maja świętujemy Dzień Dziecka w Jaśle. Od 13 do 21 przystanek Kwiatowa zamieni się w wielką rodzinną strefę zabawy i kulinarnych pyszności. Szykujcie apetyty na bogatą ofertę gastro. Soczyste burgery z food trucków, chrupiące zapiekanki, zakręcone ziemniaki i uwielbiane przez wszystkich gofry oraz lody włoskie. Dla najmłodszych szykujemy gigantyczne dmuchańce, tory przeszkód z motywami z bajek oraz kolorowe warkoczyki i tatuaże. Nie przegap najlepszej imprezy w mieście. Dzień Dziecka, 31 maja. Do zobaczenia na przystanku Kwiatowa w Jaśle.
2: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
3: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Hurtownia Budowlana Raźbud zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega cel. Ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbud Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
2: Płyta tygodnia.
5: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Przed nami Edyta Górniak, artystka, którą prezentujemy wam tym razem. No i cofamy się do roku 1995. Wtedy w polskich kinach Mulan. W tej disneyowskiej wersji. A jak disneyowski film, to też oczywiście piosenka. Przed nami Kolorowy wiatr w wykonaniu Edyty Górniak.
6: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłem,

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z Jasła zatrzymali 22-latka, który brutalnie pobił 17-letniego chłopaka na osiedlu Bryły. Napastnik zaatakował nastolatka na boisku sportowym, uderzając go pięścią w twarz, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Ofiara doznała licznych złamań czaszki oraz twarzoczaszki i została natychmiast przewieziona do szpitala. Mówi podkomisarz Daniel Lelko, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
2: Już na następny dzień po zdarzeniu śledczy kryminalni ustalili i zatrzymali sprawcę pobicia. Mieszkaniec gminy Nowy Żmigród usłyszał zarzut z artykułu 157 paragraf 1 kodeksu karnego, czyli spowodowanie naruszenia czynności narządów ciała i rozstroju zdrowia powyżej 7 dni. Mężczyzna przyznał się i złożył wyjaśnienia. Teraz grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W ubiegłą niedzielę Sąd Rejonowy w Jaśle zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 1 miesiąca.
1: 22-latek był już wcześniej karany za to samo przestępstwo, a zaledwie na początku maja bieżącego roku usłyszał wyrok za kierowanie gróźb karalnych wobec tej samej ofiary.
3: Posłuchaj, jak brzmi twój region.
1: Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie tymczasowym mieszkaniec województwa śląskiego. 18-latek brał udział w oszustwach. Od mieszkanki Dębicy odebrał 38 tysięcy złotych. Dzięki współpracy z mieleckimi kryminalnymi mężczyzna został zatrzymany na jednej z ulic Mielca. Za oszustwo kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności nawet do 8 lat. Wyjaśnia podkomisarz Jacek Bator, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Dębicy.
4: Do tego zdarzenia doszło w minionym tygodniu na terenie Dębicy. Do 84-latki zadzwonił rzekomy przedstawiciel poczty i poinformował kobietę o przesyłkach adresowanych i nieodebranych przez nią. Zobligował się dostarczyć przesyłki kobiecie do miejsca jej zamieszkania. Kilka minut później zadzwonił mężczyzna podający się za funkcjonariusza CBŚP. Poinformował rozmówczynię, że kurier z przesyłkami pocztowymi zamierza ją okraść. Wmówił pokrzywdzonej, że jedynie przekazanie pieniędzy policji chroni ją przed utratą oszczędności. Kobieta przygotowała 38 tysięcy złotych i przekazała mężczyźnie, który zjawił się przed drzwiami jej mieszkania niedługo po zakończonej rozmowie telefonicznej. Po pewnym czasie 84-latka zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa i powiadomiła policjantów.
1: Policjanci ustalili, że zatrzymany 18-latek w tym procederze pełnił funkcję tak zwanego odbieraka. Młody mężczyzna wziął pieniądze od poszkodowanej seniorki, które wcześniej zostały podstępem wyłudzone. W piątek na wniosek prokuratury rejonowej w Dębicy miejscowy sąd zastosował wobec 18-letniego mieszkańca województwa śląskiego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Jasielski Dom Kultury zaprasza dorosłych miłośników herbaty oraz poszukujących niecodziennych smaków i inspirujących doświadczeń na warsztaty herbaciane, które odbędą się w najbliższy piątek podczas majowej nocy z JDK. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się więcej o rodzajach herbat, sposobach ich przygotowywania, a przede wszystkim będą mogli samodzielnie stworzyć własne, wyjątkowe kompozycje smakowe. Warsztaty będą odbywać się w godzinach od 19 do 20 w 20-osobowych grupach. Każde spotkanie potrwa około 30 minut i stanie się okazją do niezwykłej herbacianej przygody pełnej aromatów, smaków i inspiracji. O udziale decyduje kolejność przyjścia. Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna w Nowym Żmigrodzie zapraszają wszystkie dzieci, rodziców oraz całe rodziny do wspólnego świętowania. Gminny Dzień Dziecka odbędzie się już 31 maja na Żmigrodzkim Rynku. Dla uczestników przygotowano gry, warsztaty kreatywne, animacje, pokazy i zabawy z wielkimi bańkami i wiele innych atrakcji. Zaprasza Dominika Jędrzejczyk-Wielgosz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie.
5: Będą animacje rodzinne, mamy w tym gry wielkoformatowe, mamy warsztaty, rodzinną podróż przez kontynenty, mamy kolumbijskie kolory w bransoletkach, mamy polską pasiekę świeczki z wosku pszczelego. Mamy również warsztaty i strefę kreatywności z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminną Biblioteką Publiczną i tutaj dużo niespodzianek, też do końca nie zdradzamy ich, abyście przybyli i sami zobaczyli. Mamy strefę ruchu i zabaw, muchańcowe tory, przeszkód, drafty i inne niespodzianki. Oczywiście będą bańki mniejsze, większe i kąpiel w bańkach.
1: Impreza trwać będzie w godzinach od 14.30 do 20.30. Podczas najbliższego weekendu na terenie Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni w Tarnowie Klikowej będą miały miejsce 13. Małopolskie Mistrzostwa w powożeniu zaprzęgami konnymi. Mistrzowska rywalizacja rozpocznie się w sobotę o godzinie 11:00 elegancką i precyzyjną próbą ujeżdżania. Tego samego dnia o godzinie 15:00 rozpocznie się dynamiczny konkurs zręczności zaprzęgów sportowych. W niedzielę o godzinie 10 uczestnicy mistrzostw prezentować się będą na trasie ostatniej próby, na której umiejscowionych będzie 5 przeszkód. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Koło Gospodyń Wiejskich w Odrzechowej zaprasza w sobotę o 18 na majówkę na górze Partia w Odrzechowej. To idealna okazja, by odetchnąć świeżym powietrzem, zjeść coś pysznego z ogniska i spędzić czas z bliskimi. W programie m.in. rodzinna atmosfera i zabawy dla dzieci, wspólne ognisko i poczęstunek oraz taneczny wieczór z DJ-em No Name.

0: Reklama. Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.

0: Kochani, dramatyczne informacje ze świata show biznesu. Nie no dobra, nie takie dramatyczne. Kojarzycie fryzurę Krzysztofa Rutkowskiego? Charakterystyczny kwadrat na głowie. Krzysztof Rutkowski ogłosił, że zmienił fryzurę, teraz się czesze. No tak po turecku trochę. Z drugiej strony włosy pewnie też z Turcji. W każdym razie zmienił fryzurę i już powiedział: nigdy nie wrócę do kwadratu. Wychodzi na to, że faktycznie w życiu nie ma za bardzo rzeczy pewnych. Tylko ta śmierć i podatki.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zaprasza wszystkie dzieci na obchody Dnia Dziecka. Na scenie zaprezentują się mali artyści, przedszkolaki z okolicznych miejscowości Bączala, Herklowej, Jabłonicy, Kunowej, Lisowa, Przysiek oraz samego Skołyszyna. Najmłodsi będą mogli do woli korzystać z dmuchanych zjeżdżalni oraz wziąć udział w warsztatach i pokazach cyrkowych. Fanów nowoczesnych rozgrywek z pewnością przyciągnie strefa z goglami VR oraz turniej laserowego paintballa i bubble football. Na miejscu dostępna będzie także strefa majsterkowania dla małych konstruktorów, gry planszowe oraz przejażdżki kolejką. Wydarzenie odbędzie się 31 maja w Parku Turystyki i Kultury w Skołyszynie.

Kilka minut do 17, połowa roboczego tygodnia już za nami. Teraz będzie tylko z górki i tylko bliżej weekendu. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. Do jutra, do usłyszenia. Cześć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pożar w Obornikach w Wielkopolsce jest ważne rządowe ostrzeżenie. Będzie polsko-polski pojedynek w Paryżu Linet Świątek. W Sejmie debata nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Marcin Krzemiński. Pożar hali produkcyjnej w Obornikach pod Poznaniem. Wybuch na terenie zakładu o zwiększonym ryzyku, bo znajduje się tam m.in. ocynkownia. Zmaga się z nim 40 jednostek Straży Pożarnej. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale ogień może zagrażać sąsiednim halom. Część terenu przy obiekcie jest zalesiona. W związku z pożarem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców Obornik i okolic alert. Apeluje w nim o zamknięcie okien i drzwi, niezbliżenie się do miejsca, gdzie trwa akcja gaśnicza, no i by w ogóle w miarę możliwości pozostać w domu. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie French Open. Magdalinet po zaciętym spotkaniu pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy i w kolejnej rundzie czeka ją pojedynek z Igą Świątek. O szczegółach prosto z Paryża Przemysław Pozowski.
2: 2 godziny bez 2 minut spędziła Magdalinet na korcie z Jeleną Ostapenko w meczu drugiej rundy Rolanda Garrosa i wygrała 6-2, 2-6, 6-2. To było spotkanie, które zaczęła bardzo dobrze. Jelena Ostapenko natomiast atakowała jak szalona, jak to zwykle, i popełniała sporo błędów, natomiast w drugiej partii wydawało się, że ten mecz się może odwrócić, bo Linet była bezradna, 4-0 w 14 minut, prowadzenie Ostapenko, ostatecznie set wygrany, jak mówiłem, do 2, ale w trzeciej partii znowu Linet była sobą, wygrała pewnie i awansowała w Paryżu do trzeciej rundy.
1: Przypomnę, że Iga Świątek też wywalczyła dziś awans, pokonała Czeszkę Sarę Bejlek. Z Magdą Linet o czwartą rundę zagra prawdopodobnie w piątek. Ceny maksymalne paliw jutro znów w dół, wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. Za litr 95 stacje nie będą mogły w czwartek domagać się więcej niż 6 zł 31 groszy. To 9 groszy mniej niż dziś. No 10 groszy tańsza będzie 98. Zapłacimy maksymalnie 6,86, a olej napędowy potanieje aż o 18 groszy do 6 zł 57 groszy. W Sejmie debata nad ustawą o statusie osoby najbliższej, a prezydent już zapowiada, że jej nie podpisze. Cieszy się z tego Mariusz Błaszczak z PiS-u, który ma takie obawy.
3: Koalicja rządowa próbuje przeforsować pod inną nazwą małżeństwa homoseksualne.
1: Koalicja mimo to zamierza ustawę przegłosować, a jej autorki chcą o niej rozmawiać z Pałacem Prezydenckim. Od 1 czerwca zapłacimy za parkowanie w pobliżu Puszczy Kępinoskiej. Na razie zmiana dotknie 2 z 19 miejsc, gdzie można zostawić auto, mówi rzeczniczka Puszczy Magdalena Kamińska.
4: Na parkingach w Roztoce i w Granicy koszty wszystkiego generalnie wzrastają. Zmiany zazwyczaj spotykają się z tym, że turyści są niezadowoleni. My natomiast podkreślamy, że alternatywą pozostaje też możliwość korzystania z transportu publicznego.
1: Opłaty w Granicy i Roztoce będą przyjmowane w parkometrach.
5: Halo, halo, to czas na prognozę pogody. W nocy 5 stopni, ale jutro już na szczęście spokojniej, porównując do dzisiaj. Ulewy, burze, no i moi drodzy, teraz już słońce, czyli coś, na co chyba trendu się czekają najbardziej.
6: Ale do końca dnia mogą pojawić się przelotne opady deszczu, może być, mogą występować różnie też burze.
5: Także no, moi tego drodzy, bez parasolek ani róż, bo ja dzisiaj zmokłam tak, że nie uwierzylibyście, a też
6: tak,
5: sobie...
6: Tak, zmokłaś?
5: Zmokłam, pomyślałam sobie, a dobra, ominie mi,
6: po co?
5: Mnie
6: na
5: przejdzie
6: co?
5: Bokiem, nie? Tak się mówi. No, niestety nie, ale dobra, jakoś do słońca człowiek dosychł. Piątek 20 stopni odnotujemy w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota deszczowa, ale również słoneczna, 22 stopnie, w nocy 7.
0: Reklama. Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą, jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda. Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
9: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
7: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
9: 795 216 523.
7: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
10: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
6: Dzień dobry, witajcie.
5: Hello,
6: to jest
5: cześć.
6: Granie na żądanie. No ten pewnie. Program zrzesza wszystkich tych, którzy chcą pozdrowić, zadedykować fajną piosenkę dla kogoś bliskiego, znajomego.
5: No, wydaje mi się, że taki program zrzesza właśnie ludzi, którzy chcą pożyczyć jak najlepiej dla swoich bliskich, złożyć życzenia, a powiem wam szczerze, że takowe są najlepsze jeszcze, jak słyszycie
6: je na antenie. Komu pożyczyć? Od kogo pożyczyć?
5: Od ciebie. Masz dychę?

0: 71 48 trendy. I to, co macie do przekazania, to jeszcze złoty plus wata. U nas na antenie Trendy Radia serdeczna i gorąca dedykacja dla mojej ukochanej. Tak, Iwony pozdrowienia przesyła Marcin i napisał tego SMS-a jeszcze przed pracą, którą rozpoczął właśnie o godzinie 17. Pozdrawiamy Sanok, pozdrawiamy pozdrawiających i pozdrawianych, bo to granie na żądanie, czyli dewiza programu, który oczywiście zrzesza wszystkich, którzy lubią po prostu przekazać miłe słowa dla bliskich, znajomych, kolegów, koleżanek. Teraz dla koleżanek, dla Ewy i Ireny. Gorące i serdeczne pozdrowienia od Marty, która jest na zwolnieniu. No i oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia dla mojej ulubionej stacji radiowej. Dziękujemy serdecznie. Pozdrowienia z Pilsna. Pozdrawiamy również mocno i serdecznie. Kwadrans po 17, a u nas wielkie hity grane oczywiście dla wszystkich, którzy no właśnie, no tak trochę podążają już w zasadzie w stronę weekendu.
1: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
2: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko. Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
1: Reklama. Trendy radio, trendy hity dla Ciebie. 101,9, 95,2.

Saska. I oczywiście Martina pojawia się na antenie Trendy Radia. Takie hity specjalnie dla was. Bardzo proszę o zagranie piosenki z Kolima i Justyny Steczkowskiej. Mama Zita. Gorące i serdeczne pozdrowienia dla całego Trendy Radia. Pozdrowienia od Roberta. No oczywiście dedykacja pojawia się teraz na naszej antenie. Wysłuchajcie SMS-y i pozdrowienia 7148. Zapraszam gorąco.

Po prostu kochaj! Taki numer pojawia się teraz na antenie Trend Radia. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trend Radia oraz pana prowadzącego. Dziękuję. Oraz wszystkich znajomych i najbardziej Dawida, Dawidka. Proszę o kawałek Magustar, po prostu kochaj! No to mam nadzieję, że Dawidek wie, od kogo te miłe słowa, od kogo te pozdrowienia, od kogo ta dedykacja.

0: Oj, takie przeboje, moi drodzy, wam na 101.995.2 FM towarzyszą. No a teraz będą towarzyszyć wam informacje regionalne, na które gorąco i serdecznie zapraszam w imieniu naszego newsroomu. A ja przypominam, numer do Trendy Radia 7148, trendy. I to, co macie do przekazania, koszt złoty plus VAT, bo zaraz po informacjach regionalnych oczywiście wracamy i pozdrawiamy. A jeszcze wcześniej, przed godziną 17.30, gorąca i ciepła dedykacja dla Lenki z Gorlic, która dzisiaj obchodzi swoje, uwaga, 26 urodziny, a miłe słowa, gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła, no właśnie, kto? Twoja najukochańsza mama Lucynka, która pozdrawiając gorąco i serdecznie, no cóż, zamówi piosenkę? Zamówi za chwilę. 17.30 na zegarach, pora i czas na serwis lokalny. Zapraszam.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Para Mołdawian mająca zakaz wjazdu do Schengen próbowała ukryć się pod fałszywą tożsamością. Weryfikacja z wykorzystaniem europejskiego systemu Entry-Exit szybko wykryła podstęp. Do zdarzenia doszło 23 maja podczas odprawy podróżnych na wjazd do Polski w Medyce. Do kontroli granicznej zgłosiło się dwoje Mołdawian, kobieta i mężczyzna w wieku 20 i 21 lat. Strażnicy graniczni ustalili, że w przeszłości cudzoziemcy posługiwali się innymi nazwiskami. Poprzednie dane widnieją w międzynarodowej bazie SIS i odnoszą się do osób niepożądanych w Unii Europejskiej. Wpisu dokonały władze Niderlandów, mówi kapitan Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
3: Cudzoziemcy usiłowali wcześniej wjechać do Unii Europejskiej przez Rumunię, jednak otrzymali odmowę wjazdu. Zdecydowali się na zmianę nazwiska i podjęli próbę wjazdu z wykorzystaniem podstępu. Cudzoziemcy usłyszeli zarzuty nielegalnego przekroczenia granicy, do czego się przyznali i złożyli wyjaśnienia. Kobieta dobrowolnie poddała się karze 4 miesięcy pozbawienia wolności na 2 lata, z kolei wobec mężczyzny Straż Graniczna skieruje do sądu akt oskarżenia. Cudzoziemcy otrzymali odmowę wjazdu i wrócili na Ukrainę.
2: To kolejny tego typu przypadek wykryty z wykorzystaniem systemu Entry-Exit. Ostatnie tego typu zdarzenie odnotowano na początku maja, kiedy w ten sposób granicę usiłowało przekroczyć mołdawskie małżeństwo.
4: To jest ekspres informacyjny w Trendy Radio.
2: W Jodłowej odbył się Powiatowy Dzień Matki. Wydarzenie rozpoczęła msza święta w Sanktuarium Dzieciątka Jezus. Później odbyły się oficjalne uroczystości. Były przemówienia zaproszonych gości oraz wręczenie statuetek Zasłużona Matka, mówi Jan Janiga, wójt gminy Jodłowa.
5: Piękne święto, gdzie wyrażamy wdzięczność, szacunek i uznanie dla naszych mam. Piękne słowo również mama, mamusia, która skupia w sobie miłość, troskę, opiekę, zrozumienie. Dziękujemy tym naszym mamom w sposób szczególny, przez cały rok oczywiście dziękujemy, ale dzisiaj w sposób szczególny wyrażamy wdzięczność za to, że się troszczą o nami, bądź troszczyły się nami, że są w naszych rodzinach, a my jako mężowie dziękujemy naszym żonom, czyli mamom naszych dzieci, za to, że biorą odpowiedzialność za to, za wychowanie tych dzieci poniekąd, za to, że są dla nich takim wsparciem, taką opieką.
2: Obecna na wydarzeniu Teresa Kubas-Hul podkreślała rolę matki.
6: To dzięki nam, nie umniejszając statusiom również niczego, to dzięki nam, kobietom, budujemy takie ciepło rodzinne. Budujemy taki dom, do którego zawsze chce nam się wracać. Dzieci, kiedy nawet wyjeżdżają, kiedy nawet są bardzo daleko od nas, to za każdym razem ta tęsknota za tym domem, za tym ciepłem rodzinnym jest i dzieci chętnie wracają do takiego właśnie domu rodzinnego.
2: W wydarzeniu towarzyszyły występy dzieci oraz występy zespołów ludowych. 27 czerwca odbędzie się kolejna edycja wakacyjnego spływu kajakowego Wisłoka 2026. Trasa wydarzenia poprowadzi od Tamy Iglopol w Dębicy do Pustkowa i będzie liczyć około 14 km. Organizatorzy podkreślają, że spływ ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do osób posiadających doświadczenie w kajakowaniu, jak i uczestników chcących aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. W ramach wpisowego zapewnione zostaną m.in. ubezpieczenie uczestników, zabezpieczenie ratunkowe i medyczne, sprzęt kajakowy, transport kajaków oraz uczestników, a także ciepły posiłek po zakończeniu spływu. Klub kulturalno-turystyczny działający przy Jasielskim Domu Kultury oraz PTTK Oddział w Jaśle organizują kolejną wyjątkową wyprawę rowerową. Tym razem miłośnicy dwóch kółek wyruszą odkrywać malownicze zakątki pod hasłem Jodłowa i jej sekretne uroki – Wycieczkę poprowadzą doświadczeni przewodnicy Tadeusz Wójcik oraz Andrzej Nitka, mówi Elżbieta Ruszała, opiekunka Klubu Kulturalno-Turystycznego JDK i PTTK Oddział w Jaśle.
7: 60-kilometrowa trasa poprowadzi do Jodłowej przez Jareniówkę Czerwną. Planem będzie pierwsza platforma widokowa w Wisowej. Następnie w miarę wolnego czasu i oczywiście warunków atmosferycznych planujemy zwiedzanie Jodłowej, zabytkowego kościoła i odwiedzenie pracowni artystycznej Anna Błaszczaka.
2: Rajd rowerowy odbędzie się 6 czerwca. Wyjazd sprzed budynku JDK zaplanowano o godzinie 9. Park w Posadzie Zarszyńskiej stanie się areną wyjątkowych zmagań. Już 30 maja odbędzie się tam Olimpiada Dziecięcych Drużyn Pożarniczych. Wydarzenie wystartuje oficjalnie o godzinie 13.30. Pół godziny później o 14.00. Młodzi adepci pożarnictwa rozpoczną zmagania w trzech wymagających konkurencjach. Mustrze, sztafecie i bojówce. W olimpiadzie weźmie udział 15 drużyn. Ponadto dodatkowe atrakcje, takie jak malowanie twarzy, zaplatanie kolorowych warkoczyków, gra terenowa na obszarze całego parku, obficie zaopatrzony bufet z przekąskami.
1: Reklama. Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
8: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
9: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
8: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
9: 795 216 523.
8: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
1: Reklama.
10: Granie na żądanie.
11: Wyślij SMS pod numer 7148.
10: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
11: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
10: Po 17. Po 17.

0: Brzmienia wyjątkowe, moja droga, prawda?
1: Oj, bardzo, no bardzo wyjątkowe. Tak. Super hiciory, z którym no niestety no trochę zwlekaliśmy, jeżeli chodzi o trendy listę. Ale moi drodzy, no na takie utwory wyczekuje się chyba najbardziej.
0: Dla kochanych chłopaków, Łukasza, Władka od Ani i Asi. Za to, że są z nami, tak po prostu. Prosimy o piosenkę Bojo Cię Kocham.
1: Znasz ten numer? Znam i bardzo lubię sama.

0: Takie przeboje, moi drodzy, na 101.995 i 2 FM. To granie na żądanie.
1: Słuchasz Trend Radio.
0: Dzień dobry.
2: Hello.
0: Co tam?
2: A, bardzo dobrze, Marcinie. Superaśnie, no.
0: Co tam? Jak tam?
2: A wiesz, to masz tą dychę?
0: Mam.
2: A, no to dobra. To
0: odstarczyć
2: potem.
0: Już, czy za chwilę?
2: A, za chwilę może być.
0: Dobra, poczekaj chwilkę. Moi drodzy, teraz na antenie Trend Radio podsumowanie naszego wczorajszego zestawienia wielkich hitów w ramach oczywiście Trendlisty. Trendlista dzisiaj po godzinie 19.20.
2: Tak jest, bardzo gorąco zapraszam.
0: Najnowsze hity, najbardziej świeże, świeżynki tak zwane pojawiają się właśnie w tym programie, który od poniedziałku do piątku gości wieczorem na falach Trendy Radia.
2: Dokładnie.
0: No właśnie,
2: i Kasia Lims,
0: poza
2: która
0: zestawieniem
2: odebrała kilka dni temu Fryderyka, nie wiem czy widziałeś to, Marcinie.
0: Tak szczerze powiem, widziałem jak najbardziej, ten kawałek długo u nas jakoś nie pobył, mi się wydaje.
2: No niestety nie, ale
0: dlaczego?
2: Wiesz,
0: tak głosowaliście.
2: Kasia Lins zazwyczaj gromadzi fanów muzyki stricte alternatywnej, wiesz? To może być to. Jeżeli chodzi o dwie propozycje...
0: Mieliśmy propozycje, zawsze mamy propozycje.
2: Fajne.
0: Dzisiaj
2: zawsze
0: też będziemy mieli propozycje, poważnie.
2: No poważnie, co ty taki tu hop do przodu tego?
0: Tak?
2: Co się zmieniło?
0: Ty masz
2: kogo
0: jakąś propozycję?
2: Było? Mam propozycję.
0: Jaką?
2: Darię Marks na drogę. Darię Marks możecie też kojarzyć z hitu Paranoia, ale postanowiła tworzyć teraz w języku polskim, co też wydaje mi się, no, na pewno pomoże w dalszej karierze, szczególnie na polskiej scenie muzycznej. Jeżeli chodzi o propozycję drugą, Aleksandra Stan i Fire powraca, rumuńska wokalistka, która, no, tak szczerze słyszymy tu typowe brzmienia dla rumuńskiej muzyki, na przykład wokalistka Inna również je wykorzystuje. Pierwsza piątka, Kashmir i Ultra Love, oj, ten utwór jest już z nami bardzo, bardzo długo.
0: A co przedstawia okładka tej piosenki, powiedz mi, bo jakoś tak nie
2: no, wiesz,
0: mogę,
2: właśnie
0: nie mogę.
2: Powiem ci szczerze, że sama nie wiem.
0: Ja
2: tu
0: też
2: chyba
0: nie wiem.
2: Jakieś medytacje.
0: Ale ciekawe,
2: joga,
0: prawda?
2: Chyba jogin.
0: Chyba jogin.
2: Chyba tak.
0: No bo tak, nie?
2: Moi drodzy, a propos jogi powracają...
0: No bo Kleo to jasne, no,
2: tak
0: jak
2: jest.
0: Najbardziej. Wiosna, po prostu wiosna.
2: Tak jest. Moi drodzy, jeżeli chodzi o jogę,
0: wiosna,
2: to w Tarnowie odbywają się darmowe zajęcia na trawie, także jeżeli ktoś chce zadbać o zdrowy kręgosłup...
0: Byłaś kiedyś na jodze?
2: To powinien się zapisać, no pewnie.
0: No i co?
2: Bardzo, bardzo lubię i bardzo polecam.
0: Ja też polecam bardzo serdecznie, choć nigdy tam nie byłem, ale myślę, że warto.
2: Marcinie, może się wybierzemy razem.
0: Razem?
2: Wiesz, ja nie wiem, czy ty podniesiesz tak nogę.
0: No właśnie, tutaj chyba...
2: Mój drogi, najpierw to spacerki 10 minut wieczorem przed snem.
0: No okej.
2: Okay. Dobra.
0: A ty podniesiesz?
2: No, podniosę.
0: No wiem.
2: Następnie
0: podniosę,
2: tak, nawet dwie.
0: Podniesiesz.
2: Na czwartym Baby Clones One in a Lifetime. No niestety już nie na pierwszym. Spory spadek, bo z pierwszego, tak,
0: z pierwszego,
2: przepraszam.
0: Z czwartego.
2: Aj, wybaczcie. Za to piękny kilkulokatowy awans to Sabrina Carpenter i House Tour. Oj, ale teledysk też jest świetny. Możemy zobaczyć w nim dwie aktorki. Margaret Qualley, tak, która teraz jest bardzo, bardzo popularna i Sabrina chyba też wykorzystała ten moment. Na drugim Thomas Gray i Rumors z piąteczki, a na pierwszym modelki Lubię Cię jak lato. Aj,
0: lubię
2: super
0: Cię jak
2: letniaczek,
0: lato,
2: tak.
0: To chyba właśnie chodzi o ten letniaczek, mi się wydaje, nie?
2: No też mi się tak wydaje.
0: Tak,
2: bardzo, bardzo
0: lato,
2: fajny hit od dziewczyn.
0: Już wiadomo, że to lato będzie bardzo płodne, jeśli chodzi o wielkie
2: temperatury
0: hity.
2: I tak, piosenki
0: no właśnie,
2: też.
0: Jakie na przykład?
2: No Marcin, imprezowe, już teraz to widzę. Coraz więcej
0: Coraz
2: będzie.
0: Więcej widzisz.
2: Tak jest?
0: No dobrze, że ty to widzisz, ja też to widzę. Na przykład ten kawałek widzę.
2: Aha, East Clubbers. No, ja też to widzę też.
0: To był hit taki, że na wakacjach porywał wszystkich.
2: Rzeczywiście tak było.
0: Tak, zagramy?
2: No to lecimy.
0: No polecimy, jak najbardziej, ale jeszcze, moi drodzy, mamy przypomnienie, bowiem zawsze numer jest niezmiennie ten sam, który podajesz.
2: Ale to jest
0: 7148 trendy. I to, co ma się do przekazania.
2: Zapraszamy.
0: A to My Love.
2: Oj, i East Clubbers, tak tylko przypomnę.

Cieplutka i serdeczna dedykacja dla Marty, która dzisiaj wymalowała na zielone włosy. O, gorące i serdeczne pozdrowienia koleżanek. Bardzo fajnie ci w nowej fryzurze, a przede wszystkim w nowym odcieniu. Kolejna dedykacja. Pozdrawiam Ewę z Robczyc. Gorące i serdeczne pozdrowienia od Dominiki z Jasła. Bardzo gorące i serdeczne pozdrowienia również dla

Ryszarda. Pozdrowienia przesyła Anastazja. Dla Lenki, Justyny i Wioli gorąca i serdeczna dedykacja od Urszuli M. I mamy też gorącą i serdeczną dedykację dla Patrycji, a pozdrowienia przesyła Leszek, który jest teraz w trasie, słuchajcie, gdzieś w okolicach Paryża. O, francuski się kłania. No i cóż, pozdrawiamy wszystkich, którzy no właśnie w trasie, ale pewnie na długi weekend wrócą. A długi weekend niebawem. Będziemy na pewno o nim informować.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: O proteście naukowców ministerstwo przyznaje im rację, ale bez konkretów. Żołnierz, który strzelał na granicy uniewinniony, apeluje do polityków. Wycieczka samochodem do Łodzi łatwiejsza, łatwiej będzie znaleźć miejsce parkingowe. Agnieszka Trojanowska-Bis. W największe od laty demonstracji na ulicę wyszli dziś naukowcy. Do Warszawy zjechali z całej Polski, by wspólnie przed Sejmem wypowiedzieć swoje postulaty. Domagają się od rządu zwiększenia wydatków na naukę do 3% PKB. W tej chwili jest to nieco ponad 1%. Na demonstracji pojawili się studenci, doktoranci, badacze i profesorowie. Na transparentach mieli m.in. polską noblistkę.
2: Mam wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie, która znów by wyjechała, gdyby musiała żyć w takich czasach. Finansowanie nauki jest bardzo niepewne, żyjemy od grantu do grantu.
3: Ja na przykład zajmuję się jednocześnie przygotowywaniem uczniów do egzaminów maturalnych. Gdybym miał żyć tylko ze stypendium doktoranckiego, to nie wyobrażam sobie.
4: To jest nie do pomyślenia, że w kraju, który chce być 20. największą gospodarką świata, naukowcy zarabiają tak skandalicznie niskie pieniądze.
1: Pod petycją z postulatami naukowców podpisało się ponad 25 tysięcy osób. Rozumiemy protesty naukowców, mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marek Gzik.
5: Musimy dużo większych starań przyłożyć do finansowania nauki. Na poziomie rządowym, parlamentarnym musimy odbyć taką poważną dyskusję.
1: Władze ministerstwa zapewniają, że postulaty naukowców zostaną przedstawione rządowi. Podkreślają jednak, że zwiększenie wydatkowania to kwestia, która musi zostać rozłożona na lata. Uniewinniony żołnierz apeluje do polityków, by nie wykorzystywali jego sprawy do budowania medialnego wizerunku. W marcu 2024 roku żołnierz oddał 12 strzałów przy granicy z Białorusią. Strzelał w kierunku migrantów i innych funkcjonariuszy. Sąd przyznał, że musiał w ten sposób bronić polskiej granicy i uniewinnił Karola S. 25-latek tak apeluje teraz do polityków.
6: No to tak naprawdę nie jest w większości ich sprawa. Ja pamiętam chociażby takiego pana hipokrytę Wiplaga z Konfederacji, który po posiedzeniu BBN-u w czerwcu 2024 roku wygadywał oszczerstwa na mój i na kolegi, który już na szczęście wcześniej został uniewinniony temat. Co zresztą potwierdziło się teraz przed sądem, że nie miał racji.
1: Wyrok uniewinniający nie jest prawomocny. Duże zmiany w życiu nocnym stolicy. Od poniedziałku nocna prohibicja obejmie całą Warszawę. Pilotaż od listopada obowiązuje w dwóch dzielnicach, w Śródmieściu i na Pradze Północ.
7: Wiadomo było, bo przecież była moja zapowiedź już wiele miesięcy temu, że te ograniczenia obejmą całe miasto. W związku z tym mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani. Był na to czas.
1: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej, a przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do zakazu, muszą liczyć się z karami. Nocny zakaz w Warszawie będzie obowiązywał w sklepach i na stacjach benzynowych między 22 a 6 rano. Weekendowy wypad do Łodzi teraz będzie prostszy dla kierowców. Licznych perturbacjach ruszył pierwszy z trzech publicznych parkingów w centrum miasta, mówi prezydent tego miasta, Hanna Zdanowska.
8: Ja już straciłam nadzieję, ale się udało, w związku z czym walczymy. W tej chwili już dalej o kolejne.
1: Na początek i na zachętę parking przy ulicy Wschodniej w Łodzi ma być bezpłatny. Po 8 czerwca za godzinę zapłacimy tam 5,50, czyli o 50 groszy mniej niż na ulicy. Kolejne dwa parkingi mają być gotowe do końca wakacji. W sumie będzie to ponad 600 miejsc. W przypadku budowy ostatniego, czwartego, miasto czeka jeszcze na zgodę sądu.
0: Sportowe w Trendy Radio.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie French Open. Magda Linet po zaciętym spotkaniu pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy i w kolejnej rundzie czekają pojedynek z Igą Świątek, która pokonała dziś Czeszkę Sarę Bejlek. O szczegółach prosto z Paryża Przemek Pozowski.
10: Mam dla Państwa dwie informacje z kortów Rolanda Garrosa i obydwie są dobre. I Iga Świątek, i Magda Linet awansowały do trzeciej rundy paryskiego turnieju, a więc w piątek będziemy mieć w Paryżu polski pojedynek, a to oznacza, że na pewno jedna z Polek zagra już w rundzie czwartej. No to szybciutko, co do meczów. Iga Świątek wygrała z młodą Czeszką, 20-letnią Sarą Bejlek. Wygrała, choć nie wszystkie elementy jej gry funkcjonowały tak, jakby sobie tego życzyła.
11: Były czasami momenty meczu, że popełniałam błędy z ataku, bo dużo było tych, które mogłam zaatakować, ale poza tym myślę, że jutro właśnie mogę doszlifować trochę pierwszy serwis, bo faktycznie dzisiaj trochę pojawiło się błędów na długość.
10: Natomiast jeżeli chodzi o Magdę Linet, no to ona z turnieju wyrzuciła Łotyszkę Jelenę Ostapenko. No a Ostapenko to przecież zawodniczka, z którą z kolei Iga Świątek nie wygrała ani razu w swojej karierze.
9: Mówił Przemysław Pozowski. A dzisiaj wieczorem finał piłkarskiej Ligi Konferencji w Lipsku. Zmierzą się Crystal Palace i Rayo Vallecano. Więcej o spotkaniu Mateusz Stanicki.
12: Liga Konferencji to najmłodsze rozgrywki pod egidą UEFA i jednocześnie najmniej prestiżowe, nazywane Pucharem Pocieszenia. To efekt tego, że to właśnie tam grają drużyny z czołowych, ale jednak nie pierwszych miejsc tabeli, albo ci ze słabszych europejskich lig. Oba kluby przebyły do finału podobną drogę, którą zaczęły od czwartej rundy eliminacji. Z tą różnicą, że Crystal Palace było dziesiąte w fazie ligowej i musiało wystąpić w barażu o awans do 1/8 finału, a Rayo zakwalifikowało się do tej fazy bezpośrednio z piątej lokaty. Hiszpańskiej ekipie pomogły w tym m.in. zwycięstwa nad Lechem Poznań 3-2 oraz Jagiellonią Białystok 2-1. Mimo to faworytem jest drużyna z Londynu. Początek meczu w Lipsku dziś o 21:00.
9: 37-letni Joe Mazzulla z Boston Celtics został wybrany trenerem roku w NBA i zdobył tę nagrodę jako najmłodszy szkoleniowiec od ponad 50 lat. W głosowaniu wyprzedził J.B. Bickerstaffa z Detroit Pistons i Mitcha Johnsona z San Antonio Spurs, który jako jedyny z tej trójki ma jeszcze szansę na mistrzostwo.
13: Burze w regionie Podkarpacia i Małopolski do końca dnia mogą pojawiać się w regionie, natomiast już tej nocy zachmurzenie małe i w pełni rozpogodzenia. 5 kresek. Do takich wartości spadnie słupek rtęci. To zdecydowanie niższa wartość, niższe wartości aniżeli we wcześniejszych dniach, a to za sprawą oczywiście tych burz, które przechodzą nad regionem. 8 w porywach do 13 to wiatr. Jutro w okolicach 18 stopni, więc zdecydowanie chłodniej i zachmurzenie umiarkowane będzie nam towarzyszyć. Do tego wiatr nieco mocniejszy, bo w porywach nawet do 50. W piątek 20 stopni i zachmurzenie umiarkowane.
0: Reklama.
14: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
15: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
0: Reklama.
16: Granie na żądanie.
17: Wyślij SMS pod numer 7148.
16: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
17: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
16: po 17.

taką ciszę. Tak zagraliśmy przed chwilą na antenie Trendy Radia. To była gorąca i serdeczna dedykacja dla Marty. Gorące i serdeczne pozdrowienia od Roberta. A u nas kolejny hit. Teraz propozycja od Marcina Rogali. Tak na środek tygodnia. Power of the Light. I oczywiście pojawia się teraz taka wyjątkowa piosenka, która prawie całą dekadę lat 90. pamięta. Powstała w 94. I proszę, jak to zabrzmiało.

Pozdrowień ciąg dalszy u nas na antenie Trend Radia. Kolejna dedykacja i piosenka jak najbardziej od Krzysztofa Krawczyka się pojawia. Kochany mężulku, z okazji 50 urodzin wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i szczęścia i 100 lat od żony Ani z Błaszkowej. Ania bardzo gorąco i serdecznie pozdrawia i oczywiście zamawia specjalnie dla ciebie wyjątkową piosenkę. Pozdrawiamy Błaszkową, pozdrawiamy Anię. No i oczywiście, tak, mężulka jak najbardziej też. 100 lat dla ciebie, mój drogi. Krzysztof Krawczyk już teraz na antenie Trend Radia i oczywiście słynne nagranie Pół wieku człowieku. To druga młodość.

20 minut po godzinie 18. Program Graj na żądanie w toku i oczywiście kolejne gorące i serdeczne pozdrowienia dla Wiolki, Justyny, Moniki i Justyny RS. Kędzierzyna, gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła. No i tutaj twoja najukochańsza koleżanka Ania, prosto z Jasła, miłe słowa. Dziękuję za przyjęcie, dziękuję za wspaniały weekend. Robimy takie wypady od czasu do czasu do centralnej, nie? No to co, już gramy dla was największe hity. Teraz 7148 cały czas aktywny, kolejna dedykacja. Pozdrawiam moją kochaną dziewczynę, Monikę. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Aleksander, prosto z Gorlic. Ta serdeczna i ciepła dedykacja. Mamy też dla Iwony gorącą dedykację od Natalki i Patrycji. Dziewczyny są dzisiaj w kupie. Po kupie siła, panie Marcinie. Wiem, jak najbardziej. Jeszcze gorąca i serdeczna dedykacja dla wszystkich, którzy maturzystów, którzy skończyli już egzaminy dojrzałości, czekają na wyniki, mają najdłuższe wakacje. To prawda, ale ten czas jest wyjątkowy.

Taktycznie i wyjątkowo zagramy teraz na antenie Trendy Radia. Gorąca i serdeczna dedykacja dla mojej kochanej dziewczyny Ewy. Pozdrowienia serdeczne i ciepłe przekazuje Mateusz. No i oczywiście prosi o piosenkę Weekend. Każdą noc i każdego dnia zagracie? No jasne, że tak.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Funkcjonariusze oddziału celnego w Krościenku wykryli alkohol podczas kontroli samochodu osobowego, który wjeżdżał do Polski z Ukrainy. Samochód na ukraińskich numerach rejestracyjnych został skierowany do szczegółowej kontroli, mówi komisarz Edyta Chabowska, rzecznik prasowy IAS w Rzeszowie.
2: Podejrzenie funkcjonariuszy wzbudził zbiornik paliwa tego pojazdu i okazało się, że dzięki wykorzystaniu urządzenia RTG funkcjonariusze wykryli nietypową zawartość zbiornika na paliwo. Zbiornik został specjalnie przystosowany do przemytu i posiadał podwójne ściany. Znajdowało się w nim 80 litrów alkoholu. Przeciwko kierowcy podejrzanemu o przemyt wszczęte zostało postępowanie karne skarbowe, które prowadzi Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu. Mężczyzna wpłacił 5000 zł na poczet grożącej mu kary.
1: Funkcjonariusze zabezpieczyli nie tylko nielegalny alkohol, ale także samochód przystosowany do przemytu. Gminny Ośrodek Kultury w Besku zaprasza do udziału w kolejnej edycji wydarzenia Agama – Nowe Brzmienie. W programie artystycznym przewidziano występy kwartetu klarnetowego Nesquartet, solistki Amelii Knurek, Mileny Bogaczyk. Ponadto na scenie zaprezentują się mażoretki Roses z Rymanowa oraz gospodarze mażoretki Sunshine z Beska. Na uczestników wydarzenia czekać będzie również widowisko taneczno-muzyczne Czas na Bras. Spotkanie zaplanowano na 31 maja o godzinie 16 w Parku Dworskim przy Gminnym Ośrodku Kultury w Besku. Od 5 do 7 czerwca Jasło stanie się areną jubileuszowego 25. Międzynarodowego Festiwalu Sportu. W tegorocznej edycji kibice będą mogli śledzić zmagania w ramach dwóch dużych turniejów. 25. Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt oraz 12. Międzynarodowego Turnieju Judo. Na kibiców czekają emocjonujące mecze z udziałem silnych zespołów zagranicznych oraz krajowych. Przybędą zespoły z Kazachstanu, Palestyny, Norwegii, Ukrainy, Słowacji. Równolegle na metach zaprezentuje się ponad 100 zawodników reprezentujących 3 państwa, gwarantując widowiskowe walki na najwyższym poziomie. Start festiwalu zaplanowano na Jasielskim Rynku na piątek 5 czerwca na godzinę 17. Jasielski Dom Kultury zaprasza dorosłych miłośników herbaty oraz poszukujących niecodziennych smaków i inspirujących doświadczeń na warsztaty herbaciane, które odbędą się w najbliższy piątek podczas majowej nocy z JDK. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się więcej o rodzajach herbat, sposobach ich przygotowywania, a przede wszystkim będą mogli samodzielnie stworzyć własne wyjątkowe kompozycje smakowe. Warsztaty będą odbywać się w godzinach od 19 do 20 w 20-osobowych grupach. Każde spotkanie potrwa około 30 minut i stanie się okazją do niezwykłej herbacianej przygody pełnej aromatów, smaków i inspiracji. O udziale decyduje kolejność przyjścia. Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna w Nowym Żmigrodzie zapraszają wszystkie dzieci, rodziców oraz całe rodziny do wspólnego świętowania. Gminny Dzień Dziecka odbędzie się już 31 maja na Żmigrodzkim Rynku. Dla uczestników przygotowano gry, warsztaty kreatywne, animacje, pokazy i zabawy z wielkimi bańkami i wiele innych atrakcji. Zaprasza Dominika Jędrzejczyk-Wielgosz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie.
3: Będą animacje rodzinne, mamy w tym gry wielkoformatowe, mamy warsztaty, rodzinną podróż przez kontynenty, mamy kolumbijskie kolory w bransoletkach, mamy polską pasiekę świeczki z wosku pszczelego. Mamy również warsztaty i strefę kreatywności z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminną Biblioteką Publiczną i tutaj dużo niespodzianek, też do końca nie zdradzamy ich, abyście przybyli i sami zobaczyli. Mamy strefę ruchu i zabaw, dmuchańcowe tory, przeszkód, drafty i inne niespodzianki. Oczywiście będą bańki mniejsze, większe i kąpiel w bańkach.
1: Impreza trwać będzie w godzinach od 14.30 do 20.30.
4: Więcej informacji na trendyradio.pl.
5: Reklama. Hurtownia Budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbud Klecie 70, naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Reklama. Trendy radio, trendy hity dla Ciebie. 101.9, 95.2.

Oj, wracają wspomnienia, moi drodzy, ilekroć słyszy się Stachurskiego. Czekam na taką jak ty. Gorąca i serdeczna dedykacja dla Marty. Pozdrowienia przesyła Robert. No i oczywiście czekał i się doczekał. Jak się okazuje, są już razem od 15 lat. Pozdrawiamy was bardzo gorąco. Oczywiście wcześniej Jacek Stachurski, a teraz dla Marty. Gorąca i serdeczna dedykacja i wspomnienie wakacji z tamtego roku. Pozdrowienia. Tak. Wiesz dla kogo? No pewnie, że wiesz.

Peggy Goo na antenie Trend Radia. It goes like na na na na. To jeden z większych hitów, który również na naszej trend liście się pojawiał, bardzo często zresztą. A trend lista się już przygotowuje, to znaczy nasza prowadząca się przygotowuje do tej audycji. No i oczywiście układa wasze hity, na które głosowaliście wczoraj i jeszcze głosujecie. U nas na antenie Trend Radia oczywiście program Granie na Żądanie. Serdeczna i ciepła dedykacja. Pozdrawiam moją kochaną żonę Iwonę. Gorące i serdeczne pozdrowienia od Roberta. Dedykacja muzyczna to ten numer. Rompej, zanim wstanie świt. Bardzo proszę o zagranie tego przeboju dla mojej kochanej dziewczyny Justyny, tak? Gorące i miłe słowa od... No właśnie, tutaj podpisał się Benjamin. Kolejna gorąca i serdeczna dedykacja. Pozdrawiam moją kochaną Iwonkę, Justynę, Monikę i też Marysię, które są teraz na drugiej zmianie. Pozdrowienia serdeczne od waszej psiapsiuły. Proszę bardzo, Renatka, pozdrawia i macha. Ach, z pięknych, słonecznych. Uwaga, Mazur. Jak gdzie to na Mazury, nie? Rompej, zanim stanie świt, już teraz na antenie Trend Radia. Kawałek bardzo udany, wyjątkowo udany, więc zagramy go ze zdwojoną siłą. A my pozdrawiamy gorąco program Granie na Żądanie w toku, czyli wielkie hity specjalnie dla wszystkich znajomych i pozdrawianych.

0: granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17. Po 17.
2: Halo, halo, tu Londyn. Gorąca i serdeczna dedykacja dla właśnie będącej w Londynie Izy. Gorące i serdeczne pozdrowienia przysyła cała paczka z Krosna. A i dedykuję dla ciebie tę piosenkę. Podobno bardzo lubisz i słuchasz ją bez wytchnienia. No to posłuchasz jeszcze raz. Tym razem w Trendy Radio.

Gotowe wcześniej pojawia się dedykacja serdeczna i ciepła dla Małgorzaty i Magdaleny z Beska. Gorące i serdeczne pozdrowienia od babci Iwony. No i oczywiście dedykacja muzyczna też dla pana Roberta. CC Catch, Heartbreak Hotel. Tak zagramy specjalnie dla pana Roberta. Le-

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wykonywał swoje zadanie, orzekł sąd o żołnierzu strzelającym na granicy. Katowice chcą zorganizować wypoczynek dla dzieci z Buczy. O wpisanie na listę UNESCO walczy modernistyczna Gdynia. Agnieszka Trojanowska bis. Uniewinnienie. Taki wyrok usłyszał dziś przed sądem garnizonowym w Lublinie żołnierz, który strzelał na polsko-białoruskiej granicy w kierunku migrantów. Do zdarzenia doszło w marcu 2024 roku. Żołnierz był oskarżony o przekroczenie uprawnień i narażenie innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Ale sąd się z tym nie zgodził, mówi sędzia Radosław Hunek.
2: Żołnierz wykonywał swoje zadanie zgodnie z obowiązkami. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
1: Sam żołnierz, pan Karol, apeluje do polityków, by nie wykorzystywali politycznie tego rozstrzygnięcia.
3: Nie chciałbym, żeby nikt sobie robił PR-u moim czy moich obrońców kosztem, czy ogólnie kosztem żołnierzy, bo jak każdy wie, tam tylko chodzi i wyłącznie o sołki procentowe.
1: Wyrok nie jest prawomocny, prokuratura może złożyć apelację. Kolejne protesty pod sklepami Dino zapowiadają pracownicy, którzy pikietują dziś siedzibę firmy w Krotoszynie. Związkowcy przekonują, że jeżeli zarząd nie zacznie z nimi rozmawiać, to zorganizują kilkanaście protestów równocześnie w całej Polsce. Będziemy też blokować centra logistyczne, mówi przewodniczący OPZZ Konfederacji Pracy w Dino Wojciech Jędrusiak.
4: Utrudni to na pewno działania magazynów logistycznych, które zaopatrują sklepy w towar. Będziemy podejmować każde działania, które sprawią, że w końcu pan Biernacki, zarząd spółki Dino, siądzie do rozmów.
1: Protesty mogą się odbyć już w czerwcu. Związkowcy domagają się poprawy warunków pracowników sieci supermarketów, czyli podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Na wakacyjny wypoczynek do Polski chcą zaprosić władze Katowic ponad 40 dzieci z ukraińskiej Buczy. W planach mają zorganizowanie tygodniowego pobytu nad morzem. Miejscy radni mają zdecydować o tym jutro. Tymczasem na samorządowców wylało się morze krytyki, o czym Grzegorz Kozioł.
5: Katowice i Bucza mają podpisaną deklarację przyjaźni. Współpraca skupia się na niesieniu pomocy humanitarnej, w tym organizowaniu wypoczynku dla dzieci, przypomina wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.
6: Te dzieci specjalnie na ten urlop w Polsce, one przyjadą na polską granice, stamtąd zostaną autokarami dowiezione nad polskie morze i po zakończeniu wakacji będą wracać na Ukrainę. To nie są ukraińskie dzieci, które mieszkają w Polsce i którym ten wyjazd finansujemy, są to dzieci, które po prostu mieszkają w Buczy.
5: Nie wszystkim podoba się taki pomysł, niektóre komentarze na miejskiej stronie są bezlitosne.
6: Że Ukraińcy nie zasługują na pomoc, a co z polskimi dziećmi? Jesteśmy bardzo zaskoczeni takimi komentarzami.
5: Położona niedaleko Kijowa Bucza to jedno z ukraińskich miast, które stały się symbolem rosyjskich zbrodni wojennych. Podczas miesięcznej okupacji Buczy zginęło tam ponad 500 cywilów, wśród nich dzieci.
1: Modernistyczne Centrum Gdyni ma szansę trafić na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
7: Wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to nie tylko impact do promocji na forum całej Polski, ale w ogóle to jest międzynarodowy prestiż.
1: Starania o taki wpis trwają od wielu lat, a dziś na ostatniej prostej wsparł je polski Senat. Decyzja zapadnie podczas lipcowego posiedzenia Komitetu UNESCO w koreańskim Busan.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Dość pewne zwycięstwo Igi Świątek i niespodziewany triumf Magdy Linet. Obie nasze tenisistki wygrały dziś swoje mecze drugiej rundy Rolanda Garrosa i w trzeciej zagrają ze sobą. Świątek pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-2, 6-3, natomiast Linet w zdecydowanie dłuższym i bardziej zaciętym meczu ograła Jelenę Ostapenko z Łotwy. Przemysław Pozowski.
2: 2 godziny bez 2 minut spędziła Magda Linet na korcie z Jeleną Ostapenko w meczu drugiej rundy Rolanda Garrosa i wygrała 6-2, 2-6, 6-2. To było spotkanie, które zaczęła bardzo dobrze. Jelena Ostapenko natomiast atakowała jak szalona, jak to zwykle, i popełniała sporo błędów. Natomiast w drugiej partii wydawało się, że ten mecz się może odwrócić, bo Linet była bezradna. 4-0 w 14 minut. Prowadzenie Ostapenko, ostatecznie set wygrany, jak mówiłem, do 2. Ale w trzeciej partii znowu Linet była sobą, wygrała pewnie i awansowała w Paryżu do trzeciej rundy.
1: Jeśli Linet sprawiła niespodziankę, to autorką sensacji jest dziś Julia Starodubcewa. Ukrainka pokonała drugą rakietę świata Jelenę Rybakinę 3-6, 6-1, 7-6. Crystal Palace czy Rayo Vallecano? Dziś finał piłkarskiej Ligi Konferencji. Trener Londyńczyków Oliver Glasner jest przekonany, że zwycięstwo dla jego klubu byłoby świetnym podsumowaniem dobrze wykonanej pracy.
3: It would mean a lot, but not for me.
1: Wygrana znaczyłaby bardzo wiele, może nie dla mnie osobiście, lecz przede wszystkim dla zawodników i sztabu, ponieważ wiem, jak ciężko każdy z nich pracował przez cały sezon. Zwieńczenie tego tak fantastycznym końcem byłoby dla mnie czymś wyjątkowym. Wszyscy razem cieszyliśmy się tą drogą i damy z siebie wszystko, aby dopisać do niej szczęśliwe zakończenie. Zwycięzca dzisiejszego finału w przyszłym sezonie zagra w bardziej prestiżowych rozgrywkach, czyli w Lidze Europy, którą tydzień temu wygrała Aston Villa. A już najbliższą sobotę w finał Ligi Mistrzów w nim zagrają Arsenal Londyn i Paris Saint-Germain. Duńczyk Michael Wahlgren wygrał 17 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia z metą w górskiej miejscowości Andalo. Różową koszulkę lidera zachował jego rodak Jonas Vingegaard, który do mety dojechał w peletonie ze stratą ponad 5 minut do pierwszej grupy, w której nie było żadnego kolarza z czołówki.
4: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 5 stopni już tej nocy, zachmurzenie małe, termika zimna i suche, a biometr korzystny. Jutro już zdecydowanie spokojniej niż dzisiaj. 18 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Piątek równie słoneczny, 20 stopni, w nocy no nie za ciekawie, bo tylko 7.
5: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

son. So keep moving.

Keep Moving na antenie Trend Radia. Grupa C-Block pojawia się specjalnie na życzenie, specjalnie na żądanie. Marek dla ciebie, Marek mieszka w Sanoku od urodzenia i słucha codziennie naszej audycji Granie na żądanie. A Marku, dziękujemy bardzo serdecznie za twoją, za twoją obecność, za twój czas i za pozdrowienia i za ciągłe bycie z nami, bo to dla nas bardzo istotne i ważne. Pozdrawiamy ciebie bardzo gorąco. Oczywiście kawałek pojawił się specjalnie dla ciebie.

0: gorące pozdrowienia. Tak, Gorlice teraz. Gorlice, pozdrowienia dla żony Asi, co miesza mi beton pod krawężniki. Dużo zdrówka i pociechy z męża. Proszę o zagranie piosenki. Kawałek ma pojawić się teraz na antenie Trend Radia, na pewno go znacie. A ja dziękuję, pozdrawiam gorąco i oczywiście polecam się jutro po godzinie 17, a za chwilę Trend Lista i oczywiście hity bardzo świeże.
1: Co ja

0: Trendlista. Głosuj teraz. 7148 TRL.i tytuł nagrania.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. I tak mija dzień za dniem i mamy środę. No jest to niesamowite, jak ten czas szybko pędzi, a my pędzimy już do wylotu, co by nie przedłużać. Niestety, niestety, Global DJs No Good nas opuszcza. Ale i tak ten utwór trochę czasu z nami był, no trzeba przyznać. Play.
2: Wyloty.

0: weekendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: Po wylocie zapraszam na propozycje, obydwie podesłane od Was, także tym bardziej mnie to cieszy. Pierwsza z nich od Bogdana ze Skołyszyna, Martin Garrix, Katarina, ale w remiksie Surf Mesa. No muszę przyznać, że ta nowość od Martina jest tak ultra przyjemna, mega chillowa. Wydaje mi się, że to jest kawałek idealny jak na tak zwany zimny łokieć i mega ciepły wieczór. Plus Martin Garrix lubi zaskakiwać naprawdę świetnymi hiciorami z muzyki dance, muzyki elektro i dostaliśmy właśnie taką nowość. Katarinę już mogliśmy jakiś czas usłyszeć, ale jeżeli chodzi o remix, no to jeszcze nie. No bardziej taki bass house. No, play.
0: Propozycje.

0: Martin Garrix i Katarina w remiksie przed chwilą w propozycji pierwszej, a my lecimy do drugiej. Zośka, pozdrawiam cię mega, mega gorąco i machamy do Tarnowa. Bryska, Kubańczyk, gęsty dym, cała ty i cała ja. Zosia, widziałam już tą wiadomość kilka dni temu, dopiero teraz odpisuję, ponieważ tych propozycji od was było tyle, że no nie jestem w stanie ich czasem pomieścić, także wybaczcie, ale jak usłyszałam ten utwór po raz pierwszy, myślę sobie, o nie, jakie to jest dobre. Najnowszy singiel Bryskiej to kolejny krok w rozwijaniu jej autorskiego stylu. No możemy Bryskę kojarzyć z takiego hitu jak Kraksa czy Obca. No i teraz lekka zmiana z tego, co słyszę, ponieważ ten utwór tworzy taki ciekawy obraz miasta nocą, coś na wzór PZ-a i Liwki obejmuje noce, tak, też mi się tak kojarzy. I Kubańczyk też możemy go usłyszeć tu w trochę innym stylu. Posłuchajcie sami.
1: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Funkcjonariusze oddziału celnego w Krościenku wykryli alkohol podczas kontroli samochodu osobowego, który wjeżdżał do Polski z Ukrainy. Samochód na ukraińskich numerach rejestracyjnych został skierowany do szczegółowej kontroli, mówi komisarz Edyta Chabowska, rzecznik prasowy IAS w Rzeszowie.
2: Podejrzenie funkcjonariuszy wzbudził zbiornik paliwa tego pojazdu i okazało się, że dzięki wykorzystaniu urządzenia RTG funkcjonariusze wykryli nietypową zawartość zbiornika na paliwo. Zbiornik został specjalnie przystosowany do przemytu i posiadał podwójne ściany. Znajdowało się w nim 80 litrów alkoholu. Przeciwko kierowcy podejrzanemu o przemyt wszczęte zostało postępowanie karne skarbowe, które prowadzi Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu. Mężczyzna wpłacił 5000 zł na poczet grożącej mu kary.
1: Funkcjonariusze zabezpieczyli nie tylko nielegalny alkohol, ale także samochód przystosowany do przemytu. Gminny Ośrodek Kultury w Besku zaprasza do udziału w kolejnej edycji wydarzenia Agama – Nowe Brzmienie. W programie artystycznym przewidziano występy kwartetu klarnetowego Nesquartet, solistki Amelii Knurek, Mileny Bogaczyk. Ponadto na scenie zaprezentują się mażoretki Roses z Rymanowa oraz gospodarze mażoretki Sunshine z Beska. Na uczestników wydarzenia czekać będzie również widowisko taneczno-muzyczne Czas na Bras. Spotkanie zaplanowano na 31 maja o godzinie 16 w Parku Dworskim przy Gminnym Ośrodku Kultury w Besku. Od 5 do 7 czerwca Jasło stanie się areną jubileuszowego 25. Międzynarodowego Festiwalu Sportu. W tegorocznej edycji kibice będą mogli śledzić zmagania w ramach dwóch dużych turniejów. 25. Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt oraz 12. Międzynarodowego Turnieju Judo. Na kibiców czekają emocjonujące mecze z udziałem silnych zespołów zagranicznych oraz krajowych. Przybędą zespoły z Kazachstanu, Palestyny, Norwegii, Ukrainy, Słowacji. Równolegle na metach zaprezentuje się ponad 100 zawodników reprezentujących 3 państwa, gwarantując widowiskowe walki na najwyższym poziomie. Start festiwalu zaplanowano na Jasielskim Rynku na piątek 5 czerwca na godzinę 17. Jasielski Dom Kultury zaprasza dorosłych miłośników herbaty oraz poszukujących niecodziennych smaków i inspirujących doświadczeń na warsztaty herbaciane, które odbędą się w najbliższy piątek podczas majowej nocy z JDK. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się więcej o rodzajach herbat, sposobach ich przygotowywania, a przede wszystkim będą mogli samodzielnie stworzyć własne, wyjątkowe kompozycje smakowe. Warsztaty będą odbywać się w godzinach od 19 do 20 w 20-osobowych grupach. Każde spotkanie potrwa około 30 minut i stanie się okazją do niezwykłej herbacianej przygody pełnej aromatów, smaków i inspiracji. O udziale decyduje kolejność przyjścia. Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna w Nowym Żmigrodzie zapraszają wszystkie dzieci, rodziców oraz całe rodziny do wspólnego świętowania. Gminny Dzień Dziecka odbędzie się już 31 maja na Żmigrodzkim Rynku. Dla uczestników przygotowano gry, warsztaty, kreatywne animacje, pokazy i zabawy z wielkimi bańkami i wiele innych atrakcji. Zaprasza Dominika Jędrzejczyk-Wielgosz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie.
3: Będą animacje rodzinne, mamy w tym gry wielkoformatowe, mamy warsztaty, rodzinną podróż przez kontynenty, mamy kolumbijskie kolory w bransoletkach, mamy polską pasiekę świeczki z wosku pszczelego. Mamy również warsztaty i strefę kreatywności z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminną Biblioteką Publiczną i tutaj dużo niespodzianek, też do końca nie zdradzamy ich, abyście przybyli i sami zobaczyli. Mamy strefę ruchu i zabaw, muchańcowe tory, przeszkód, drafty i inne niespodzianki. Oczywiście będą bańki mniejsze, większe i kąpiel w bańkach.
1: Impreza trwać będzie w godzinach od 14.30 do 20.30.
4: Więcej informacji na trendyradio.pl.
5: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Reklama. Trendlista. Głosuj teraz. 7148 TRL. I tytuł nagrania.
7: Po wylocie i propozycjach zapraszam na No właśnie, miejsce 20. Aleksandra Stan i Fire jako nowość, ale przed zagramy sobie Sharama i The One. No powiem wam szczerze, że rano sobie przypomniałam o tym utworze i stwierdziłam, że o nie, musi znaleźć się na pewno w programie, ponieważ x lat temu to był taki hicior. No wszędzie był zdecydowanie. Nie wiem, czy pamiętacie, czy nie, ale zaraz sobie wszyscy przypomnimy, gramy.

Halo, halo, zapraszam do głosowania. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam już można klikać bezpłatnie. Na 19 Cer Prita Ora If It's Not Love z 20. 18 Somber Potential z 19. A na 17 Oliver Heldens You Run. Dzisiaj, no niestety, w dwulokatowym spadku dziubasy. Musicie głosować, jeżeli chcecie, żeby ten utwór dalej z nami był. 19.

przychodzę do Was, Dziubas, z pytaniem, co tam porabialiście wczoraj na dzień mamy? Mam nadzieję, że wszystkie mamy były zadowolone, że odwiedziliście. A jeżeli ktoś czasu nie miał, bo wiadomo, zdarzają się różne sytuacje losowe, na które często nie mamy wpływu, to zbliża się weekend, no i myślę, że wtedy będziecie mieć czas odwiedzić Waszych najbliższych. Tymczasem 16 John Summit Shades of Blue, dzisiaj z 17, 15 Bebe Rexha i New Religion z 14, a na 14 Sony Fodera Crystal My Lovin'. Dzisiaj niestety w jednolokatowym spadku. 16.

0: Hala w Obornikach w Wielkopolsce. Na miejscu setki strażaków. Jest areszt za fałszywe alarmy o zagrożeniu w domach polityków. Dwie polskie tenisistki zagrają przeciw sobie w Paryżu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Z pożarem hali w Obornikach w Wielkopolsce walczy około 60 zastępów straży pożarnej. To około 250 strażaków. Do mieszkańców wysłany został alert RCB z informacją o dużym zadymieniu i apelem, by zamknąć okna i drzwi i w miarę możliwości pozostać w domu, a także by nie zbliżać się do miejsca akcji. Strażacy gaszą pożar w zakładzie o zwiększonym ryzyku. Znajduje się tam m.in. ocynkownia. Pożar może zagrażać sąsiednim halom zakładu, a część terenu przy obiekcie jest zalesiona. Prokuratura zdecydowała o 3-miesięcznym areszcie dla dwóch mężczyzn zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Mieli oni zawiadamiać służby o zagrożeniach w domach polityków i dziennikarzy. Działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa Praga Północ Karolina Staros.
1: Ostatnie czynności pozwoliły na zatrzymanie mężczyzny, który usłyszał zarzut udziału w tejże grupie, ale również spowodowania wywołania kilkunastu fałszywych alarmów, w tym kilku, które miały charakter kaskadowych zgłoszeń.
0: Jeden z zatrzymanych częściowo przyznał się do winy. Obu mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. O swoje bezpieczeństwo boją się studentki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W czasie wieczornych powrotów z zajęć z Centrum Kliniczno-Dydaktycznego młode kobiety alarmują, że są zaczepiane w okolicach największego łódzkiego szpitala, mówią studentki Agata i Maja.
2: Od innych studentek dostawaliśmy informacje o tym, że na swojej drodze na uczelnię, czy też na przystanek spotykały tutaj mężczyznę, który był zamaskowany, który w sposób obsceniczny wręcz przyglądał się podróżującym studentkom i jednocześnie się przy tym analizował.
3: Cieszy mnie to, że te patrole tutaj już są, bo nawet dostaję informacje od studentek, że widzą tą straż miejską, szczególnie w tych godzinach popołudniowych.
0: Dlatego sprawa trafiła do policji, uczelni i władz miasta. To świetny dzień dla polskiego tenisa na wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie. Choć trwają dopiero mecze drugiej rundy, już wiadomo, że przynajmniej jedna polska tenisistka awansuje do najlepszej szesnastki turnieju. A więcej o tym wie i wyjaśni Przemysław Pozowski, który jest na miejscu.
4: Mam dla Państwa dwie informacje z kortów Rolanda Garrosa i obydwie są dobre. I Iga Świątek, i Magdalineta awansowały do trzeciej rundy paryskiego turnieju. A właściwie to mam nawet trzecią dobrą informację, bo obydwie nasze zawodniczki spotkają się w meczu o czwartą rundę, a więc w piątek będziemy mieć w Paryżu polski pojedynek, a to oznacza, że na pewno jedna z Polek zagra już w rundzie czwartej. No to szybciutko, co do meczów. Iga Świątek wygrała z młodą Czeszką, 20-letnią Sarą Bejlek. Wygrała, choć nie wszystkie elementy jej gry funkcjonowały tak, jakby sobie tego życzyła.
5: W sumie zawsze jest nad czym pracować, z czego jestem najbardziej zadowolona. No wydaje mi się dzisiaj po prostu z tego, że w tych najważniejszych momentach właśnie podejmowałam dobre decyzje, jeśli chodzi o to, kiedy wejść do przodu, a kiedy nie.
4: To Iga Świątek już po meczu z Sarą Bejlek, natomiast jeżeli chodzi o Magdę Linet, no to ona z turnieju wyrzuciła Łotyszkę Irenę Ostapenko, no a Ostapenko to przecież zawodniczka, z którą z kolei Iga Świątek nie wygrała ani razu w swojej karierze.
0: Mecz Świątek-Linet odbędzie się, przypomnę, w najbliższy piątek.

0: Halo, halo, zapraszam na info pogodowe. 5 stopni już tej nocy, zachmurzenie małe, termika zimna i sucha, a biometr korzystny. Jutro zdecydowanie spokojniej. 18 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Może powiać nawet do 50 km na godzinę. Piątek równie słoneczny, 20 stopni, w nocy tylko 7.
1: Reklama.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.
3: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
4: 14.

0: 95 i 2 FM.
1: Pamiętajcie również o tym, że możecie podsyłać propozycje muzyczne do programu Trendy Lista, z tym, że musicie pamiętać, że muszą być to nowości, a po drugie, no w miarę takie cenzuralne. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby co drugie słowo w piosence brzmiało pip, pip, no grzecznie mówiąc. Ja wiem, że czasem bicik buja, także chciałoby się posłuchać, ale no niestety musimy z tej opcji rezygnować. Trzynastka Dawid Podsiadł i sezon z 16 na 12 Multi Talk in the Morning z dziesiąteczki, a na 11 Keira Upgrade dzisiaj, no niestety w dwulokatowym spadku. Głosujcie, głosujcie.
2: 13.
0: W górę.

0: jakie plany na wakacje u was? Też możecie śmiało pisać, bo jestem ultra ciekawa, co tam planujecie, co macie w zanadrzu, ale może chyba najpierw zapytam, co przy weekendzie. No, ma być niby w miarę pogodowo, wiem, że to się lubi zmieniać, także no niestety tej pewności nigdy nie będziemy mieć, ale czym człowiek żyje, jak nie nadzieją? No właśnie. Także ja czekam na wasze wiadomości. Dziesiąteczka, Alok Khalid, Dive Into Me z 12. 9, Wilkinson Ultraviolet z 11, a na 8 Cleo i Kolory Lata dzisiaj w dwulokatowym spadku, bo z 6.
1: 10.
2: W górę.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie tymczasowym mieszkaniec województwa śląskiego. 18-latek brał udział w oszustwach. Od mieszkanki Dębicy odebrał 38 tysięcy złotych. Dzięki współpracy z mieleckimi kryminalnymi mężczyzna został zatrzymany na jednej z ulic Mielca. Za oszustwo kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności nawet do 8 lat. Wyjaśnia podkomisarz Jacek Bator, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Dębicy.
2: Do tego zdarzenia doszło w minionym tygodniu na terenie Dębicy. Do 84-latki zadzwonił rzekomy przedstawiciel poczty i poinformował kobietę o przesyłkach adresowanych i nieodebranych przez nią. Zobligował się dostarczyć przesyłki kobiecie do miejsca jej zamieszkania. Kilka minut później zadzwonił mężczyzna podający się za funkcjonariusza CBŚP. Poinformował rozmówczynię, że kurier z przesyłkami pocztowymi zamierza ją okraść. Wmówił pokrzywdzonej, że jedynie przekazanie pieniędzy policji chroni ją przed utratą oszczędności. Kobieta przygotowała 38 tysięcy złotych i przekazała mężczyźnie, który zjawił się przed drzwiami jej mieszkania niedługo po zakończonej rozmowie telefonicznej. Po pewnym czasie 84-latka zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa i powiadomiła policjantów.
1: Policjanci ustalili, że zatrzymany 18-latek w tym procederze pełnił funkcję tak zwanego odbieraka. Młody mężczyzna wziął pieniądze od poszkodowanej seniorki, które wcześniej zostały podstępem wyłudzone. W piątek na wniosek prokuratury rejonowej w Dębicy miejscowy sąd zastosował wobec 18-letniego mieszkańca województwa śląskiego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. W związku z rozpoczęciem prac zamknięte zostały miejsca parkingowe zlokalizowane przy ulicy Piłsudskiego w rejonie stadionu Iglopol w Dębicy. Z użytkowania wyłączona została większość miejsc postojowych. Nadal dostępne pozostają miejsca parkingowe znajdujące się przy budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z przekazanymi informacjami będą one funkcjonować do końca lipca bieżącego roku. W sierpniu zaplanowane jest również zamknięcie parkingu przy ZUS-ie, co będzie związane z kolejnym etapem prowadzonych prac.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zaprasza wszystkie dzieci na obchody Dnia Dziecka. Na scenie zaprezentują się mali artyści, przedszkolaki z okolicznych miejscowości Bączala, Harklowej, Jabłonicy, Kunowej, Lisowa, Przysiek oraz samego Skołyszyna. Najmłodsi będą mogli dowoli korzystać z dmuchanych zjeżdżalni oraz wziąć udział w warsztatach i pokazach cyrkowych, mówi Marta Gąsiorowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.
4: Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. Na scenie wystąpią przedszkolaki z naszych miejscowości oraz oczywiście uczestnicy zajęć Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa. Nie zabraknie pokazów naukowych, warsztatów cyrkowych, dmuchanych zjeżdżalni, malowania twarzy, kolorowych warkoczyków i na pewno wielu, wielu kreatywnych zabaw. Czekają na dzieci również przejażdżki kolejką, gogle VR, profesjonalne symulatory wyścigowe oraz strefa majsterkowania.
1: Wydarzenie odbędzie się 31 maja w Parku Turystyki i Kultury w Skołyszynie w godzinach od 15 do 19. Podczas najbliższego weekendu na terenie Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni w Tarnowie Klikowej będą miały miejsce 13. Małopolskie Mistrzostwa w powożeniu zaprzęgami konnymi. Mistrzowska rywalizacja rozpocznie się w sobotę o godzinie 11:00 elegancką i precyzyjną próbą ujeżdżania. Tego samego dnia o godzinie 15:00 rozpocznie się dynamiczny konkurs zręczności zaprzęgów sportowych. W niedzielę o godzinie 10:00 uczestnicy mistrzostw prezentować się będą na trasie ostatniej próby, na której umiejscowionych będzie 5 przeszkód. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Koło Gospodyń Wiejskich w Odrzechowej zaprasza w sobotę o 18:00 na majówkę na górze Partia w Odrzechowej. To idealna okazja, by odetchnąć świeżym powietrzem, zjeść coś pysznego z ogniska i spędzić czas z bliskimi. W programie m.in. rodzinna atmosfera i zabawy dla dzieci, wspólne ognisko i poczęstunek oraz taneczny wieczór z DJ-em No Name.

0: Trendy Lista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. O 19.20. O 19.20.
1: Najserdeczniejsze życzenia dla Gosi w dniu urodzin. Bądź nam zdrowa, duża i wesoła. Twoi przyjaciele Romek, Alina i Kasia. O, pięknie. Pozdrawiam w takim razie całą brygadę, a Gosi życzymy wszystkiego najpiękniejszego, spełnienia marzeń i samych cudowności w życiu. No i udanej imprezki urodzinowej, bo takowa no musi być, a czemu by nie? Siódema szczęśliwa? No tym razem chyba nie, ponieważ Dimension Baby Close z hitem One in a Lifetime dzisiaj z miejsca czwartego, także duży, bo trzylokatowy spadek. Na szóstym Sabrina Carpenter i House Tour z trójeczki, a na piątym Armin Van Buuren, Wem Comingo z siódemy.
2: Siedem.
3: W dół.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: 7148 TRL. I tytuł nagrania, koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również na naszą stronę internetową, to trendradio.pl. Tam możecie głosować już bezpłatnie. Na czwartym Blair Moore, Samira i Sorry z ósemy. Na trzecim Kashmir i Ultra Love z piąteczki, a miejsce drugie Modelki. Lubię cię jak lato. No niestety dziewuchy już nie na miejscu pierwszym, ale mam nadzieję, że jeszcze będziecie głosować, bo naprawdę ten hit ma mega, mega potencjał. Zostańcie ze mną, bo już zbliża się środkowo-tygodniowe podsumowanie programu.
2: 4.
0: W górę.

Halo, halo, zapraszam na podsumowanie. Wylot Global DJs No Good, propozycje Martin Garrix, Katarina, Bryska, Kubańczyk, Gęsty Dym, Cały Ty i Cała Ja. 20 Aleksandra Stanfire, 19 Cerprita Ora, If It's Not Love, 18 Somber i Potential, 17 Oliver Heldens Run, 16 John Summit, Shades of Blue, 15 Beberexa New Religion, 14 Sony Fodera My Lovin, 13 Dawid Podsiadło Sezon, 12 Moti Talk in the Morning, 11 Keira Upgrade, 10 Alok Khalid Dive into Me, 9 Wilkinson Ultraviolet, na miejscu 8 Cleo i Kolory Lata, 7 Dimension One in a Lifetime, 6 Sabrina Carpenter House Tour, 5 Armin Van Buren i Vem Comigo, 4 Blair Moore Sorry, na trzecim Kashmir Ultra Love, 2 Modelki Lubię Cię Jak Lato i zwycięża mega imprezowy hicior, idealny jak na lato, Thomas Gray i Rumors z miejsca 2, ale zagramy, dajemy na full oczywiście, jeżeli macie taką możliwość i tego Wam życzę. Lecimy. 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Będzie polski mecz w Paryżu. Igi Świątek z Magdolinet. Pali się zakład o zwiększonym ryzyku w Obornikach w Wielkopolsce. Upały w Europie, u nas chwila oddechu. Agnieszka

0: Trojanowska Bis, ale na początek informacje z ostatniej chwili. Magdalena Fręch przegrała ze szwajcarską tenisistką Jill Teichmann 5-7, 4-6 w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Ale wcześniej na paryskich kortach dwie Polki wygrały i awansowały, czego efektem będzie ich wspólny mecz w piątek. Po dwóch stronach siatki w trzeciej rundzie French Open staną Magda Linet i Iga Świątek. O szczegółach trudnej walki Magdy Linet prosto z Paryża Przemysław Pozowski.
1: 2 godziny bez 2 minut spędziła Magda Linet na korcie z Jeleną Ostapenką w meczu drugiej rundy Rolanda Garrosa i wygrała 6-2, 2-6, 6-2. To było spotkanie, które zaczęła bardzo dobrze. Jelena Ostapenka natomiast atakowała jak szalona, jak to zwykle, i popełniała sporo błędów. Natomiast w drugiej partii wydawało się, że ten mecz się może odwrócić, bo Linet była bezradna. 4-0 w 14 minut. Prowadzenie Ostapenka, ostatecznie set wygrany, jak mówiłem, do 2, ale w trzeciej partii znowu Linet była sobą, wygrała pewnie i awansowała w Paryżu do trzeciej rundy.
0: Przypomnę, Iga Świątek awans też wywalczyła dziś, bo pokonała Czeszkę Sarę Bejlek. 250 strażaków walczy z pożarem hali w Obornikach w Wielkopolsce. Do mieszkańców wysłany został alert RCB, bo ogień pojawił się w zakładzie o zwiększonym ryzyku. Znajduje się tam m.in. ocynkownia. Pożar może zagrażać sąsiednim halom zakładu, a część terenu przy obiekcie jest zalesiona. Będzie więcej amerykańskiego sprzętu wojskowego w Polsce, zapowiada wiceminister obrony narodowej. W ten sposób Stanisław Wziątek odpowiada na pytania o doniesienia portalu Politico. Wynika z nich, że Stany Zjednoczone zamierzają wycofać z Europy m.in. samoloty bojowe, drony, niszczyciele i okręty podwodne.
2: Nie ma w tej chwili żadnych informacji mówiących o tym, żeby Amerykanie wycofywali się ze swoim sprzętem. Wręcz przeciwnie. Jest zbudowany jeden APS, czyli właśnie taki duży obszar magazynowy z ciężkim sprzętem, to jest POWiC, ale to jest także kolejny, który za chwilę będzie w pełnej skali rozwinięty blisko Wrocławia.
0: Jutro na niejawnym posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony wiceminister Wziątek ma przedstawić szeroką informację na temat obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Zachodnia Europa walczy z upałami. Wielka Brytania i Francja odnotowują rekordowe temperatury. Hiszpania przygotowuje się na prawie 40 stopni Celsjusza. We Włoszech wprowadzono ograniczenia pracy na zewnątrz. W Polsce od upałów na razie odpoczniemy, ale w przyszłym tygodniu mogą wrócić. Dlatego warto pamiętać o podstawach, przede wszystkim o nawadnianiu, czyli piciu wody, i to zanim poczujemy pragnienie, mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce dr Michał Sutkowski.
3: Wyczerpanie cieplne, tego jest najwięcej i to jest takie najbardziej charakterystyczne, a to są te osoby, które mdleją przy przystankach autobusowych. To jest związane po prostu z brakiem nawodnienia.
0: W najgorętszych godzinach, czyli między 11 a 16, najlepiej ograniczyć przebywanie na słońcu i szukać cienia lub chłodnych pomieszczeń. Lekarze zalecają zwracanie uwagi na dzieci, osoby starsze i przewlekłe chore. One są najbardziej narażone na przegrzanie.

0: Kochanko, to czas na prognozę pogody. 5 stopni już tej nocy, zachmurzenie małe, ciśnienie na poziomie 1021 hektopaskali, termika zimna i sucha, a biometr korzystny. Jutro o 18 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, Wiaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Powieje nawet do 50 km na godzinę, ale raczej spokojnie. Piątek 20 stopni, w nocy no nie tak ciepło, bo spadnie do 7. Do usłyszenia, trzymajcie się, milusio, ciepluśio, i życzę oczywiście udanego wieczoru, buziaki, hej!
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Strażacy opanowali pożar w hali w wielkopolskich Obornikach. Pożar także na cmentarzu w Sosnowcu spłonął grób posła Litewki. Unikatowy, niepokazywany niemal obraz wart miliony złotych można obejrzeć teraz całkowicie za darmo w Warszawie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pożar ocynkowni w Obornikach w Wielkopolsce został opanowany. Na miejscu wciąż pracuje 100 strażaków, którzy dogaszają halę o powierzchni 5000 metrów kwadratowych, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Komendy Straży Pożarnej.
2: Teraz trwa jeszcze przelewanie.

0: pogorzeliska. Podajemy również pianę gaśniczą, tak by zlikwidować wszystkie zarzewia ognia, które jeszcze niestety pojawiają się. Pokazują to nasze drony z kamerami termowizyjnymi.
1: Równocześnie grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego monitorują powietrze i wodę w pobliskiej rzece Warcie pod względem skażenia. Ze względu na potencjalne zagrożenie mieszkańcy powiatu obornickiego są proszeni o niezbliżanie się do rzeki. Do pożaru hali doszło około godziny 15. Jak informują strażacy, wewnątrz budynku doszło do wycieku niebezpiecznych kwasów. Spłonął grób Łukasza Litewki na cmentarzu w Sosnowcu. Zapaliły się znicze i wiązanki licznie ustawione obok grobu. W miejscu, gdzie jest pochowany poseł i społecznik, nie ma jeszcze nagrobka. Jak mówi Łukasz Marchewka z Sosnowieckiej Straży Pożarnej, ogień pojawił się też przy betonowej płycie grobu.
2: No, spaleniu uległy przede wszystkim wiązanki, które były częściowo z tworzyw sztucznych, częściowo już to były kwiaty uschnięte. Okoliczne groby oczywiście zostały okopcone, natomiast co do uszkodzeń na tym etapie nie mogę się wypowiedzieć jeszcze.
1: Łukasz Litewka zginął ponad miesiąc temu, jadąc rowerem, został śmiertelnie potrącony. Odwołania minister kultury chce Konfederacja. Partia rozpoczyna zbiórkę podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec Marty Cienkowskiej. Poszło o przygotowaną przez jej resort ustawę, która zakłada, że artysta z niewielkim dochodem otrzyma dopłaty do składek ZUS. Do sprawy odniósł się szef parlamentarnego klubu Polski 2050 Paweł Ślis.
3: To jest ustawa rządowa, nie jest to ustawa pani minister Cienkowskiej. Podpisuje się pod tym premier Donald Tusk.
1: Według Konfederacji dopłaty dla artystów obejmowałyby osoby zarabiające powyżej płacy minimalnej. 5 osób uwięzionych od tygodnia w jaskini w Laosie żyje. Dotarli do nich laotańscy i tajlandzcy nurkowie. To była ich ostatnia próba. Teraz ratownicy szukają jeszcze dwóch zaginionych. Jednocześnie zastanawiają się nad sposobem ewakuacji piątki odnalezionych, którzy siedzieli na skale wewnątrz jaskini. Komora, gdzie przebywają te osoby, znajduje się ponad 300 metrów od wejścia do jaskini, a prowadzący do niej wąski korytarz zalany jest obecnie wodą. Jak podejrzewają miejscowe media, odnalezione osoby weszły do jaskini w poszukiwaniu złota, które miało być niegdyś wydobywane w tej jaskini. Przez lata pozostawał w ukryciu. Teraz ma zostać sprzedany za miliony złotych. Mowa o obrazie Japonka Józefa Pankiewicza, który można teraz obejrzeć w Warszawie. Dzieło przez dekady było w prywatnych rękach i zostało pokazane w publiczności zaledwie dwa razy. Na obrazie artysta przedstawił swoją żonę ubraną w japońskie kimono. To druga wersja Japonki z cyklu, na który składają się trzy obrazy, mówi Tomasz Dziewicki z Desa Unikum.
4: Jedna z nich pozostaje w publicznym polskim muzeum, trzecia jest zaginiona, prawdopodobnie zniszczona. No i ten obraz, który od lat pozostaje no niejako w ukryciu w kolekcji prywatnej. Niezwykła gratka kolekcjonerska.
1: Eksperci szacują, że Japonka może zostać sprzedana na aukcji nawet za 20 milionów złotych. Aukcja w połowie czerwca. Do tego czasu Japonkę Pankiewicza można obejrzeć w warszawskiej Desie zupełnie za darmo.

Najcieplej jutro na południowym zachodzie do 22 stopni, w centrum do 18, na Półwyspie Halskim do 15 stopni, podobnie w rejonach podgórskich. Sporo słońca z niewielkim zachmurzeniem, tylko na północnym wschodzie oraz na krańcach południowo-wschodnich więcej chmur, ale nigdzie nie powinno padać.